0: zachorowali. Sanepid prowadzi postępowanie. Jak mogło dojść do zakażenia wirusem? Placówka została dokładnie sprawdzona. Wyniki w poniedziałek. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Adenowirusy i rotawirusy rozprzestrzeniają się przez bezpośredni kontakt z chorym, brudne ręce, skażone przedmioty lub wodę. Adwokat miał oszukiwać swoich klientów. Ernest Z. z Dolnego Śląska trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty oszustwa na co najmniej 500 000 zł. Miał przerabiać pełnomocnictwa klientów, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
2: Mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
1: Śledczy proszą o zgłaszanie się kolejnych poszkodowanych. Mecenasowi grozi do 12 lat więzienia. Koalicyjna ostra krytyka i mocne nie dla propozycji polityków PiS-u. Chodzi o zapowiedź najpierw Tobiasza Bocheńskiego, powtórzoną przez Jarosława Kaczyńskiego, o deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Nie jestem tym zaskoczony, bo obserwujemy, co się dzieje. I to od tygodni, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy.
3: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż Konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
1: A Jarosław Kaczyński w to wchodzi, choć sam w to nie wierzy, dodaje Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
4: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
1: I choć jak mówimy retorycznie, to oczywiście nie do zrealizowania, to jednak rysa na wizerunku pozostanie. Kilkaset osób odpowiedziało na zaproszenie Mateusza Morawieckiego na pizzę na Jagodnie we Wrocławiu, osiedlu, które zasłynęło w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Gigantyczna kolejka stała do lokalu wyborczego aż do 3 w nocy, a mieszkańcom na miejsce za darmo dostarczano pizzę. Lider nowego stowarzyszenia Rozwój Plus stwierdził, że chce odwiedzić, jak powiedział, jaskinię lwa, bo poparcie w ostatnich wyborach całej koalicji rządzącej wyniosło na Jagodnie powyżej 80%.
5: Dzień dobry, Jagodnie!
6: Oglądając tłumy ludzi zmierzające w tym kierunku, z ciekawości przyszliśmy.
5: Bo Jagodno rzeczywiście stało się takim symbolem. Co trzeba zrobić, żeby tą obywatelską postawę, którą się Polacy wykazują, żeby ją kontynuować?
7: Smaczna pizza?
8: Bardzo dobra.
9: Bardzo smaczna.
10: Za taką pizzę to możemy się zgodzić z czymkolwiek tak naprawdę.
6: Podziwiam odwagę za to, co zrobił w tej chwili, że się jakby odłamał czy odłączył.
1: Mateusz Morawiecki potwierdził na spotkaniu, że ze stowarzyszeniem Rozwój Plus powstanie nowa partia polityczna, a jeden z jego stronników, Marcin Chorała, który wczoraj był gościem Radia Z, nie wykluczył szerszej politycznej koalicji przed wyborami parlamentarnymi. Na razie jednak, jak mówił, Rozwój Plus koncentruje się na budowie swojej tożsamości i organizacji. Na razie to stowarzyszenie i klub parlamentarny, ale ma być także partia, mówił w rozmowie z Beatą Lubecką Marcin Chorała.
11: Utrzymanie dotychczasowego kursu to była pewność, że będzie przyzwoicie, że będzie niezły wynik PiS-u i duży klub, niestety opozycyjny w przyszłej kadencji. To nas nie interesuje.
12: No jakby nie patrzeć, przed wami ciężka praca, krew, pot i łzy.
11: Nie mamy nic do stracenia, a świat do zyskania.
1: Nowa partia Rozwój Plus ma powstać do 15 października. Biznesmen i krakowski radny Łukasz Gibała po raz czwarty wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. To on doprowadził do odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego pod koniec maja. Z ogłoszeniem startu w wyborach zwlekał ponad 2 miesiące. Zrobił to wczoraj na krakowskim rynku.
13: Na pewno nie była to decyzja łatwa, bo ja poważnie podchodzę do tego zobowiązania. To będzie krótka kadencja. Kraków jest miastem mocno zadłużonym. W związku z tym trzeba było rozwalić wszystkie za i przeciw, ale ostatecznie uznałem, że mieszkańcy mają po prostu prawo do tego, żeby mieć wybór. Między kandydatami partyjnymi, którzy bez małego startu prowadziliby w sondażach, a wybór pomiędzy kandydatem, który nie będzie reprezentował jednej konkretnej opcji politycznej.
1: Komitet wyborczy zarejestrowało do tej pory 15 kandydatów w wybory 27 września. Nowy rok szkolny i nowe zasady żywienia w stołówkach. Od 1 września zmieni się jadłospis w szkołach i przedszkolach. Ma być zdrowiej także w sklepikach szkolnych. O tym, jak dokładnie będzie wyglądać menu najmłodszych, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
14: Mniej cukru, soli i tłuszczy, więcej posiłków wegetariańskich oraz owoców i warzyw. Do tego produkty pełnoziarniste oraz mniej potraw smażonych. Taki jadłospis, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, będzie od 1 września, zapowiada Marcin Tischner z Fundacji Prowek.
15: Żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było.
14: Raz w tygodniu pojawi się też na talerzu ryba. Produkty sprzedawane w sklepikach będą musiały musiały zawierać odpowiednie normy.
1: W sklepikach będą dostępne napoje bez dodatku cukru. Resort zdrowia chce, by pierwszym wyborem dzieci była woda. Prawie dwa razy więcej oddanej żywności niż rok temu na warszawskich bazarach trwa kolejna edycja akcji Myślę nie marnuję. Chodzi o to, żeby nie marnować jedzenia i pomóc potrzebującym. Zbiórki prowadzone są na 7 warszawskich targowiskach. Do tej pory zebrano prawie 9 ton żywności. Ze sprzedawcami z bazaru przy ulicy Namysłowskiej rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński.
7: Przeważnie raz w tygodniu, piątek.
10: Przez cały rok?
7: Tak, tak.
10: Co najczęściej oddajecie, co najczęściej nie schodzi i kiedy?
8: W lato, jak jest gorąco, albo jakaś kiepska pogoda.
10: Ile kilogramów mniej więcej schodzi? Oddajecie?
8: 5, 10.
9: Najczęściej miękki towar, jak zostaje. To wiadomo, który się nie przetrzyma. Czereśnia, papryka, pomidory.
7: Ostatnio tej cukinie były i ogórki były. No to ogólnie to będzie 10 kilo, żeśmy tak dali.
16: Mniej więcej się przywozi tyle, co trzeba, ale jak zostaje, to jest kogo oddać.
1: Produkty z targowisk są sortowane i przekazywane do warszawskich jadłodzielni i osób potrzebujących. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Ukraina, 3 osoby, w tym dziecko, zginęły, a kolejne 3 zostały ranne w rosyjskich atakach powietrznych na miasto Browary w aglomeracji kijowskiej, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko. Jak podała agencja France Press, silne eksplozje było słychać w nocy w samym Kijowie. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy z powodu użycia przez Rosję rakiet balistycznych i zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. A jeszcze w tym roku Ukraina będzie mieć własny system obrony przeciwrakietowej. Jak zapewnia ukraiński prezydent, prace nad systemem są bardzo zaawansowane. Pierwsze testy nowej rakiety okazały się sukcesem. Teraz jednak na dużą skalę musi ruszyć produkcja amunicji. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Ukraiński system ma być podobny do systemu Patriot, ale znacznie tańszy. Koszt jednego pocisku według wyliczeń firmy odpowiedzialnej za projekt ma być nawet 6 razy niższy, nie przekraczając $1 miliona. Do tego pociski znacznie szybciej mają powstawać. Linie produkcyjne zakładają, że każdego dnia wyprodukowanych zostanie nawet 6 rakiet. Prace nad pociskami znacznie przyspieszyły po tym, jak do Ukrainy przestały płynąć nowe rakiety do systemu Patriot. Stąd naciski, by system zaczął działać i chronić ukraińskiego nieba jeszcze w tym roku.
0: Z powodu braku amunicji do zestrzeliwania rakiet ostatnie rosyjskie ataki na Ukrainę są wyjątkowo celne. Zastrzeżenia do reformy płacy w ochronie zdrowia po posiedzeniu zespołu trójstronnego zgłaszają je lekarze i pielęgniarki. Rozmowy w Ministerstwie Zdrowia dotyczyły propozycji rozporządzenia i ustawy m.in. o limitach zarobków oraz czasu pracy. Rząd do końca sierpnia chce przyjąć rozwiązania, które zlikwidują kominy płacowe. A jakie konkretnie uwagi zgłaszają medycy? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Lekarze popierają wprowadzenie limitów w wydatkach szpitali na pensje oraz rozliczanie dyrektorów. Resztę przepisów należy dopracować, uważa przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat.
3: Dwie rzeczy, które miałam zastrzeżenie, ale reszta jest wszystko do poprawki, do uszczegółowienia, żebyśmy mogli bezpiecznie pracować, a pacjenci też, żeby się czuli bezpiecznie.
2: Z kolei pielęgniarki domagają się wyjaśnienia zasad naliczania nowych stawek za pracę oraz czy obejmą pracujących tylko na etat, czy również na kontraktach.
0: Naczelna Rada Lekarska uważa, że odpowiedzialność karna to zbyt surowa kara wobec lekarza, który złoży nieprawdziwe oświadczenie o godzinach pracy. Jest szansa na tańsze paliwo. Wiele zależy od sytuacji na rynku hurtowym, mówi analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
4: Będzie szansa, jeśli ten niższy poziom cen na rynku hurtowym utrzyma się w kolejnych dniach, aby ceny diesla powróciły w okolice 8 zł lub poniżej 8 zł.
0: Wczoraj średnio za benzynę 95 trzeba było zapłacić 7 zł i 41 groszy, za diesla 8 zł i 11 groszy. Po wynikach kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska remontu zapory w Pilchowicach Tauron Ekoenergia uważa, że to nie rozstrzyga o odpowiedzialności spółki. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, RDOŚ ustalił całą serię nieprawidłowości, w tym najważniejszą o tym zignorowaniu zaleceń ekspertów o wstrzymaniu zrzutu wody przy pogarszających się warunkach. Skutkowało to masowym śnięciem ryb i spłynięciem zanieczyszczeń do rzeki Bóbr. Nasza reporterka Radia Z Grażyna Wiatr wysłała pytania do inwestora. Jaka jest odpowiedź na te zarzuty?
5: Że odpowiedzi nie będzie, przynajmniej do zakończenia sprawy, a pytałam, czy Tauron podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowiska, jak to, że śnięcia ryb nie dało się uniknąć, czy o zatrudnienie pełnego zespołu przyrodników, czego według RDOŚ nie było, czy o to, że wyłączenie z użytkowania rzeki według spółki nie jest związane bezpośrednio z remontem zapory. RDOŚ skierował w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i chce też kary finansowej dla inwestora. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Ponad miesiąc od katastrofy ekologicznej odcinek rzeki Bóbr poniżej zapory nadal jest zamknięty. Służby wojewody czekają na wyniki badań osadów z dna zbiornika, które zlecił Tauron. Te mają być najpóźniej w poniedziałek. Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami, tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, do których dotarł nasz reporter Przemek Taranek. Centrum działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W tym tygodniu liczba wyjazdów w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca wzrosła nieznacznie, a wtedy było zdecydowanie chłodniej.
6: Wzrost liczby wyjazdów, które mogą mieć związek z upałami, był niewielki, przyznaje Justyna Sochacka, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7: To, co nieco wzrosło, mogło, to wyjazdy to zasłabniać. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
6: Na szpitalnych oddziałach ratunkowych też było mniej pacjentów wymagających pomocy z powodu upałów.
8: Ta pierwsza fala upałów zdecydowanie była gorsza pod względem ilości i ciężkości przypadków.
6: Mówiła mi dr Małgorzata Krakowska-Stasiak ze Szpitala Wojskowego w Krakowie. Podobnie było w Szpitalu Uniwersyteckim Kraków. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Lekarze mają nadzieję, że rośnie świadomość, jak bezpiecznie funkcjonować w trakcie upałów. Klimatyzacja na wagę złota, coraz potężniejsze upały powodują, że coraz więcej Polaków chce mieć w domu klimatyzację. Zainteresowanie jest olbrzymie, prawdziwe oblężenie przeżywają firmy montujące klimatyzatory. W upalne dni zapytań jest kilkaset procent więcej niż zwykle, na instalację trzeba czekać nawet do jesieni. Reporter Radia Z Michał Dzienyński rozmawiał z warszawiakami na temat klimatyzacji.
9: Co myśli pan, że bez klimy ciężko?
10: Nie da się. Nie da się. W domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
9: To ma pan od wschodu czy od południa?
10: Ja mam z dwóch stron. Ja mam przelotowe mieszkanie.
11: Gdybym nie musiał, to chętnie bym został w domu pod wentylatorem i nie zawracał sobie głowy.
12: Ja się zahartowałem w ostatni weekend. 38 stopni we Wiedniu przeżyłem.
0: Klimatyzator razem z montażem kosztuje około 4000 zł.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
14: Dzień dobry, z nami jest Wojciech Makulski, rzecznik Konfederacji. Jeszcze nie poseł, ale może w przyszłości o tym też będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry.
14: I pytanie numer jeden, krótkie i poproszę o krótką odpowiedź, tak czy nie. Czy Karol Nawrocki sprawdza się jako prezydent, tak czy nie?
15: Na pewno zdecydowanie bardziej niż jego poprzednicy, więc tak.
14: Czyli jest lepszy niż Duda?
15: Zdecydowanie, zdecydowanie.
14: A dlaczego lepszy?
15: Przede wszystkim Karol Nawrocki jako pierwszy chyba w historii III Rzeczypospolitej prezydent na przykład wetuje ustawy podnoszące dla Polaków podatki. To jest oczywiście konsekwencja pewnego rodzaju zobowiązań, które podjął wobec naszych wyborców, ale naprawdę się z tego wywiązuje, więc ja jestem pod dużym wrażeniem. Uważam też, że wykorzystuje naprawdę swoją władzę, dlatego że do tej pory było takie przeświadczenie, że prezydent nie powinien za bardzo...
14: może i nawet nadużywa.
15: Nie powinien za bardzo wetować. Moim zdaniem wetuje nawet za mało, tak? Myślę, że gdyby Sławomir Mentzen do tego wygrał, to by więcej zawetował ustaw, więc no oczywiście nie z każdego podpisu jestem zadowolony, ale cieszę się, że Karol Nawrocki ma tę odwagę, żeby właśnie postawić weto wielu ustawom, które Donald Tusk przepycha przez Sejm.
14: No, niezła laurka. Oczywiście czekamy na wasze głosy. Na Radio ZPL jest sonda, a i wyniki pod koniec części radiowej. Rzecz jasna, pan się wybiera dzisiaj na tę fetę, która jest przed Pałacem Prezydenckim. No, zapraszali z Pałacu Prezydenckiego, że każdy może przyjść, no każdy może wejść. Proszę bardzo, zapraszamy wszystkich, bardzo proszę. No to pan się wybiera?
15: Ja akurat się nie wybieram, natomiast...
14: Nie, no przecież to wasz prezydent. No jak pan się nie wybiera?
15: To nie jest nasz prezydent.
14: No tak, jednak, tak sam pan powiedział, że go pobieraliście.
15: Znaczy, Sławomir Mentzen nie popadł go przed drugą turą wyborów prezydenckich. Oczywiście my, nasi wyborcy, doceniamy to, że Karol Nawrocki w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego podjął zobowiązania wobec naszych wyborców. Myślę, że to było ważne w tym, że nasi wyborcy jednak go popadli.
14: No, poparnie, poparno. Tak,
15: oczywiście jest to prezydent znacznie lepszy od swoich poprzedników, ale mówmy się też, poprzeczka była nisko zawieszona, moim zdaniem. Karol Nawrocki jest takim apartyjnym, myślę, że prezydentem, który wynosi się ponad ten pewnego rodzaju spór, który się dzieje na prawicy. To jest jego duża zaleta
14: polityczna. To mnie pan zaskoczył, naprawdę? Jest taki apartyjny, w którym miejscu?
15: Znaczy, Karol Nawrocki oczywiście wywodzi się z konkretnego środowiska politycznego, ale jestem przekonany, że jest na tyle ambitnym politykiem, że będzie starał się rozgrywać to środowisko.
14: A nie apartyjny chodzi o to, że nigdy nie był w żadnej partii. No rzeczywiście, to było bardzo mocno podkreślane, no ale rzeczywiście to, że nie był w żadnej partii, nie znaczy, że nie sympatyzuje jawnie z pewnym środowiskiem politycznym. Natomiast pojawił się komentarz, że te urodziny to będą przypominać trochę tak jak u Trumpa, bo tam postawiono jakąś konstrukcję przed Pałacem Prezydenckim, coś, co przypomina oktagon. No nie będzie na szczęście walk. No ale tak to ma wyglądać. No będą występy artystyczne, no i na koniec wisienka na torcie, czyli wystąpi sam pan prezydent. A jacyś goście z Konfederacji tam się pojawią? Bo pan nie.
15: Pewnie tak. Akurat o tym nie rozmawiałem ze swoimi kolegami, natomiast no tak jak mówię, dla nas kluczowe jest to...
14: A Sławomir Mentzen będzie, czy nie będzie?
15: Nie, wydaje mi się, że Sławomir Mentzen ma swoje raczej tam sprawy teraz, jeśli chodzi o spółkę u siebie w mieście.
14: A, musi zadbać o swój biznes.
15: Tak, no teraz Sejmu nie ma, akurat nie odbywa się Sejm, więc może się poświęcić trochę bardziej swojej firmie w czasie tych sejmowych wakacji.
14: No, kiedy... zwłaszcza, że unika często głosowań. Ma kiepską frekwencję, kiepsko. To jest podstawowy obowiązek posła pojawiać się na głosowaniach i wziąć w nich udział.
15: Oczywiście tak, natomiast trzeba też zauważyć jedno. Poseł opozycji przegrywa każde głosowanie, a Sławomir Mentzen jest moim zdaniem posłem, który chyba odbył najwięcej spotkań z wyborcami w tej kadencji ze wszystkich posłów, którzy są w tej, a w poprzedniej pewnie również kadencji. To znaczy ja nie znam drugiego polityka, który zrobił no już pewnie ponad 400 spotkań, biorąc pod uwagę i kampanię prezydencką, i inne kampanie, teraz też te spotkania, które w tym roku także odbyliśmy w ramach takiej naszej trasy Q&A, byliśmy w 18 miastach, były też spotkania programowe, także Sławomir Mentzen, ostatnia rzecz, o jaką bym go oskarżył, to, że on miga się od pracy, przeciwnie, to znaczy ja nie wiem, kiedy ten człowiek odpoczywa.
14: Od pracy sejmowej, za to lubi po prostu tournée po Polsce.
15: Lubi po prostu działania efektywne, a jakby przegrywanie każdego głosowania jest trochę mniej efektywne niż przekonywanie Polaków, by było, że w następnej kadencji może być
14: wtedy tak naprawdę na co was stać.
15: Ale dokładnie, to jest nasz cel.
14: Nie da się nie zauważyć, że prezydent ma lekką rękę do wet. 41, rekordowa liczba w takim czasie. 245 podpisanych ustaw, czym się chwalił ostatnio sam prezydent i mówił, no jaki tam ze mnie wetomat. No ale trudno nie zauważyć, że prezydent nie ułatwia pracy rządowi, no wręcz przeciwnie.
15: I po to chyba Polacy go wybrali, tak mi się wydaje. To znaczy przede wszystkim głos za Karolem Nawrockim, który...
14: Żeby sypiał piach w tryby?
15: Nie był znanym politykiem, znanym liderem politycznym przed wyborami prezydenckimi. Uważam, że to był przede wszystkim głos przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. To znaczy Polacy nie chcieli, w większości może nieprzytłaczającej, ale jednak w większości, nie chcieli, żeby Donald Tusk miał szybką ścieżkę do przyjmowania, jakiego prawa w Polsce chce. Uważam, że dobrze się stało, że ten rząd podejmuje złe decyzje i w związku z tym dobrze, że jest po ktoś, kto te ustawy zawetuje. Ja mam bardzo duży żal do Andrzeja Dudy, który mówił już po prezydenturze, że no z niektórymi rzeczami się nie zgadzał, prawda, ale nie wypadało zawetować. Po to został wybrany, tak?
14: No, ale przecież, przepraszam bardzo, reprezentował przede wszystkim chyba interesy środowiska, z którego się wywodzi właśnie środowiska politycznego. Ja już nigdy nie odciął pewnie do końca, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o sondaże zaś, to no, w tych sondażach sondaże wynika, że jednak większość Polaków, może jakaś przytłaczająca, ale jednak ocenia dobrze prezydenturę Karola Nawrockiego po tym pierwszym roku. No jest sondaż dla Super Express, 47% Polaków ocenia dobrze, 43% pytanych ma na złe zdanie. Pod koniec lipca był sondaż Ibrisu dla Onetu, 51% ocen pozytywnych. No i jest też kolejny sondaż dla Onetu. Niemal połowa Polaków uważa, że Karol Nawrocki jako prezydent dobrze reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej.
15: Zgadzam się z tymi opiniami, tak szczególnie na tle poprzedników. Tak jak mówię, Karol Nawrocki w pewnego rodzaju nowe standardy, uważam, wprowadził do pałacu prezydenckiego i ludzie tego oczekiwali. Myślę, że też prawicowi wyborcy, bo tak, oczywiście Karol Nawrocki ma jasne bardzo poglądy, zdefiniowane, ale reprezentuje w ten sposób swoich wyborców. Jego wyborcy liczyli na to, że on wiele z tych ustaw zawetuje, chociaż tak jak mówię, no ja na przykład krytycznie oceniam podpisanie ustawy de facto likwidującej branżę futerkową w Polsce, krytycznie oceniam podpisanie ustawy, która wprowadza parytet w zarządach spółek giełdowych. Uważam, że to niepotrzebne uleganie presji takich postępowych środowisk. Nie, to nie o to chodzi. Ja uważam, że przeciwnie, że włacza kobietom właśnie taka ustawa, bo ona sugeruje, ma taką implikację w sobie zawartą, że kobiety nie są w stanie same dostać się do zarządów spółek giełdowych, tylko potrzebna jest ustawa, potrzebna jest regulacja państwa. Nie wiem, w spółce giełdowej Mentzen S.A. są kobiety i to wydaje mi się, że chyba tam są dwie osoby i właśnie 50% nawet jest parytet zachowany. Także panie redaktorze, naprawdę idzie, że tak powiem, z duchem czasów. Oczywiście sobie trochę hedonizuję, natomiast wszelkiego rodzaju regulacje, że kobiety muszą od państwa dostać zapewnienie, że będą miały miejsca, jest moim zdaniem implikacją, że one same nie są w stanie sobie poradzić, w związku z tym musimy ustawą narzucić spółkom, że trzeba będzie zatrudniać na podstawie płci. Na podstawie kompetencji się powinno zatrudniać, a nie na podstawie płci.
14: A wrócę jeszcze do pana prezydenta, a to ułaskawienie dla Starucha, czyli lidera kibiców warszawskiej Legii, to pan uważa, że to jest okej?
15: Nie znam aż tak szczegółów tej sprawy, bo się nie interesuje tym.
14: Staruchowicz miał na swoim koncie pobicie. Sprawdziłam. Został skazany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka. Wcześniej otrzymał wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii. Takie osoby należy im po prostu dawać prawo łaski. Nie wiem.
15: Oczywiście,
14: że tutaj chodziło o zakaz stadionowy na dwa lata, więc o inną sprawę chodziło, no ale jednak no, jest taka, a nie inna kartoteka.
15: Uważam oczywiście, że prezydent powinien mieć to prawo łaski, bo to też różna dyskusja się na ten temat toczy, czy w ogóle powinna istnieć taka instytucja. Uważam, że tak, natomiast z tego co wiem, to chyba to wygląda ten procedura tak, że tam kancelaria prezydenta się zapoznaje tak z tym wszystkim, jak tam gdzieś tam prezydent podejmuje decyzję. To jest oczywiście kłopotliwe. Mam nadzieję, że jakby były tutaj przesłanki do tego, że jednak ten pan łaski kawiony nie będzie sprawiał żadnych problemów w przyszłości. Mam taką nadzieję, natomiast tak mówię, za mało znam sprawę, żeby orzec, czy ten pan zasługiwał na ułaskawienie, czy nie. Tak, na pewno jest wiele sytuacji, w których prezydent powinien móc korzystać z prawa łaski, bo niestety w Polsce wiele osób jest ściganych zupełnie bez przyczyny. Na przykład znam takiego człowieka, dlatego że on niedawno dołączył do naszej formacji. Człowieka, który został skazany za to. On zajmuje się sportowo pokerem, czymś, co jest absolutnie normalne we wszystkich krajach europejskich. W Polsce został skazany za promocję pokera, za to, że promował grę w pokera. I wydaje mi się, że w Polsce ściganie osób za promocję gry w pokera jest czymś raczej absurdalnym. I takich absurdalnych, to jest tylko jeden przykład, ale takich absurdalnych wyroków w bardzo wielu różnych sprawach jest dużo, więc prawo łaski powinno istnieć.
14: No, pojawiły się też opinie, że właściwie chyba można, należałoby chyba zrezygnować z tej prerogatywy prezydenta. No tutaj są opinie podzielone, bo nie słyszałam może zbyt wielu takich opinii, ale jednak takowe się pojawiają. Natomiast zastanawiam się, czy tak prezydent Nawrocki nie wychodzi trochę przed szereg i nie rozszerza swoich kompetencji ponad miarę, jak na przykład przy okazji asesorów ostatnio.
15: Oczywiście jest to cały czas ciągły spór kompetencyjny i my akurat stoimy jasno na stanowisku od samego początku, że to jest gigantyczna wada naszego ustroju, że istnieje spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a rządem w tak wielu sprawach dotyczących sędziów, dotyczących ambasadorów, nawet powoływania rządu, tak, bo słyszy się z kuluarów, że tam Donald Tusk na przykład bał się powołać Romana Giertycha na ministra sprawiedliwości, bo bał się, że prezydent odmówi po prostu jego powołania, tak, więc jest to rzeczywiście bardzo duży problem, ale jeszcze większym problemem jest to, że prawdopodobnie tego nie zmienimy, bo stworzenie większości konstytucyjnej i to takiej, która będzie myślała długofalowo o interesie Polski, jest trudne, dlatego, że każdy w tym momencie, strona rządząca, oczywiście będzie obstawała za systemem kanclerskim, bo akurat Donald Tusk jest premierem, a strona Prawa i Sprawiedliwości i strona popierająca prezydenta będzie prawdopodobnie obstawała za systemem prezydenckim, bo akurat Karol Nawrocki jest prezydentem, to jest bardzo krótkowzroczne.
14: A wy za czym by obstawalibyście?
15: Znaczy, akurat mój lider Sławomir Mentzen, ja się tutaj z nim zgadzam, my uważamy, że mimo wszystko ten system kanclerski jest bardzo efektywny.
14: Jest lepszy.
15: Jest lepszy. Chociaż tak jak mówię, to nie jest wyraz poparcia dla jakiegoś premiera konkretnego, przeciwnie.
14: Karol Nawrocki sprawdza się jako prezydent, tak powiedziało 38% naszych słuchaczy i internautów, nie 62%. O komentarz poproszę w części internetowej, jesteśmy na Facebooku, na radio.z.pl, na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Wojciech Makulski, rzecznik Konfederacji, z nami zostaje.
13: To jest gość Radia Z.
14: Akurat nasi słuchacze i internauci, którzy wzięli udział w tej sondzie, no oczywiście wiadomo, że to jest pewien rodzaj quizu, zabawy, etc. No ale jednak jest zdecydowana przewaga, że no Karol Nawrocki w roli prezydenta to tam mi się tak średnio podoba, mówiąc delikatnie.
15: Są różne sondaże, są różne środowiska, które głosują w sposób określony. Te takie ogólnopolskie sondaże pokazują, że jest raczej dobrze oceniane, ale to też jest, że tak powiem, przywara każdego prezydenta. Każdy prezydent ma bardzo wysoki zawsze poziom zaufania, tak. Poziom poparcia. Tak było z Andrzejem Dudą, który...
14: Tak było również z Bronisławem Komorowskim.
15: Tak było również z Bronisławem Komorowskim.
14: Który przegrał. Tak. No,
15: spektakularnie wybory.
14: Znaczy, no tak, no niestety no, nie udała mu się ta reelekcja. Wracam jeszcze do tych asesorów, ponieważ pan prezydent po prostu pominął kontrasygnatę prezydenta. Wczoraj premier się wypowiadał na ten... Prezydent pominął kontrasygnatę premiera. Tak to do tej pory wyglądało. Pan premier podpisał wczoraj pierwszy z 200 dokumentów. No i zarzucił prezydentowi i Trybunałowi Konstytucyjnemu próbę obejścia przepisów o kontrasygnacie, bo rzeczywiście decyzja pana prezydenta wynikała z tego, że wcześniej była decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że wymóg kontrasygnaty premiera pod aktami dotyczącymi nominacji asesorskich jest niezgodnie z Konstytucją. Ale otwieram fakt i czytam tam wypowiedź profesora Adama Solikowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, to jest też konstytucjonalista i profesor nauk prawnych i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego i on mówi, że no pan prezydent rozszerza swoją aktywność w obszarze wymiaru sprawiedliwości poza zakres kompetencji. No to coś tu jest nie tak.
15: Jest to oczywiście taki spór, w którym każdy tak naprawdę chce mieć realną władzę, przepisy są drugorzędne. Ja ubolewam nad tym. Ja lubię bardzo państwo praworządne, w którym rzeczywiście przestrzega się tych norm prawnych,
14: które sami sobie wyznaczyliśmy. Czy pana zdaniem, jako rzecznika Konfederacji, przyszły poseł pewnie, czy pan prezydent przekracza swoje kompetencje, nie uważa pan? Czy to nie jest jego modus operandi trochę?
15: Wydaje mi się, że obydwie strony balansują na krawędzi łamania tych przepisów. Próbują jakby nagiąć je do granic możliwości. Tak jest przecież też w przypadku rządu, też w przypadku tych nominacji ambasadorskich, próby tworzenia ambasadorów bez powołania przez prezydenta, czyli tych kierowników ambasad, co w ogóle paraliżuje, uważam.
14: Ale to, pana zdaniem pan prezydent powinien jednak podpisać ostatecznie tę nominację? Zgodzić się na to, na tych ludzi, których wytypował rząd MSZ?
15: MSZ wytypował na przykład do Włoch pana Ryszarda Sznepfa. Człowieka, który podpisał list, a tak zwany list ambasadorów, w którym de facto powielał białoruską propagandę Aleksandra Łukaszenki o tym, że polscy funkcjonariusze, polscy członkowie służb mundurowych popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości de facto, niczym ci, prawda, naziści sprzed 80 lat na granicy polsko-białoruskiej. Taki człowiek, uważam, już nigdy nie powinien reprezentować Polski na arenie międzynarodowej. Bogdan Klich z kolei ze swoimi wyraźnie antyrepublikańskimi wypowiedziami publicznie, a wiemy, że republikańska administracja bywa małostkowa, powiedzmy to sobie dyplomatycznie, eufemistycznie, też nie uważam, że jest najlepszym kandydatem do tego. Naprawdę powinniśmy wybierać dyplomatów bardzo neutralnych, niekontrowersyjnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych takich nie wybiera. Ja akurat cieszę się, że pan prezydent nie zgadza się na te nominacje ambasadorskie, bo w wielu przypadkach to nie są ludzie, którzy dają rękojmię tego, uważam, że będą dobrze reprezentować nasz kraj w relacjach z tymi państwami.
14: Czy będzie pakt sanacki na prawicy pod auspicjami prezydenta?
15: Znaczy, oczywiście to ciężko jest się bawić tak w takie przewidywania, bo no, polityka jest strasznie nieprzewidywalna.
14: Ale cały czas ten temat powraca jak bumerang.
15: Myślę, że ostatecznie to się rozstrzygnie pewnie jakoś na początku przyszłego ale roku rozmowy, kalendarzowego.
14: Ale rozmowy jakieś się toczą, tak?
15: Nie jest żadną tajemnicą, że i Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, kiedy spotykali się z panem prezydentem, to mówili mu właśnie o tej możliwości, jako jedynej możliwości stworzenia paktu senackiego. I myślę, że taką mamy sytuację w tym momencie na polskiej scenie politycznej.
14: Czyli chodziłoby o to, żeby prawica nie konkurowała między sobą w tych jednomandatowych tak. okręgach wyborczych, jeśli tak. chodzi o wybory do Senatu, tak.
15: Taka jest niestety ordynacja i prawdopodobnie inny układ
14: niestety,
15: nie ma sensu.
14: Niestety, no Kukiz uważa, że to jest najlepsze, co mogłoby się zdarzyć.
15: Nie zgadzam się z tą opinią Pawła Kukiza. Uważam, że to nie jest zbyt dobra ordynacja wyborcza. Natomiast taką, a nie inną mamy do Senatu i w związku z tym takie porozumienie jest właściwą ścieżką do tego, żeby Donald Tusk nie miał większości w Senacie, co jest oczywiście bardzo pożądane
14: no dobrze,
15: dla
14: nas. Miał pan oceniać na teraz, to jakie są szanse, na tak, że taki pakt senacki będzie?
15: Myślę, że to jest prawdopodobne bardzo, że prezydent zaproponuje taki pakt senacki. Piłka tu będzie po stronie partii prawicowych. Jarosław Kaczyński bardzo by chciał być sam gospodarzem paktu senackiego, ale to on musi zdawać sobie sprawę z tego, że taki pakt senacki nie wypali. To znaczy być może z Markiem Wochem się dogada. Gratuluję, rzeczywiście Jarosław Kaczyński bardzo wpływowych ludzi już udało mu się sprowadzić do tego paktu senackiego. Natomiast myślę, że ani Konfederacji, ani innych ugrupowań prawicowych do paktu, którego liderem jest Jarosław Kaczyński, nie uda się sprowadzić. Dlatego, że po pierwsze Jarosław Kaczyński liderem prawicy już nie jest już dominatorem prawicy, szczególnie po ostatnich wydarzeniach. Nie ma, jest właśnie bez królewia i to jest
14: A nie
15: bardzo korzystna
14: Karol?
15: Sytuacja.
14: Pan prezydent?
15: Karol Nawrocki jest ponad tą parlamentarną, że tak powiem, rozgrywką. Tak?
14: No był ostatnio taki sondaż, z którego właśnie rzeczywiście 32% ankietowanych wskazało, że nie ma takowej osoby, którą można by...
15: Tak mi się wydaje, że jest właśnie w tym momencie.
14: Wskazać jako lidera prawicy, ale zaraz potem z wynikiem 20,4% był Karol Nawrocki, właśnie pan prezydent.
15: Oczywiście Karol Nawrocki, tak jak mówię, no właśnie może być tą osobą pewnego rodzaju takim twórcą na przykład porozumienia w Senacie, tak? Właśnie dlatego, że jest ponad tą partyjną parlamentarną rozgrywką, ale ten koniec dominacji PiSu otwiera szansę dla ideowej prawicy, uważam, czyli dla Konfederacji, więc my dostrzegamy szansę w tym oczywiście, ale to wymaga i sprzyjających okoliczności i bardzo dużo ciężkiej pracy.
14: Zacieracie ręce, że tam teraz oni się wzięli za łby.
15: Znaczy, my nigdy nie kibicowaliśmy PiSowi. Uważam, że ta partia szkodzi prawicy, a nie jej pomaga.
14: No ale prawdopodobnie, jeśli po wyborach oczywiście to się jeszcze okaże, kto tam generalnie będzie liderem, etc., no ale na razie szanse są, może powiedziałabym, takie 50-50. No ale być może będziecie musieli rządzić z PiSem. I z Morawieckim.
15: Być może będziemy rządzili, być może nie będziemy rządzili. Ja mam taką wizję, że po kolejnych wyborach sejmowych uda się złożyć ustawy, które realizują nasz program i mam nadzieję, że na ekranie w Sejmie wyświetli się 231 głosów za. A jacy to będą posłowie za? Myślę, że to jest dla wyborców mimo wszystko trochę sprawa drugorzędna. Bo nam naprawdę nie zależy na tym, żeby tak jak koalicjanci obecni Donalda Tuska po prostu być, prawda, w tym tramwaju rządowym świetnie, cel spełniony, bo ci koalicjanci Donalda Tuska nie realizują swojego programu, uważam, na tym tracą. Ci, którzy wyborcy zawiedzeni, niektórzy przyszli do Donalda Tuska, niektórzy w ogóle odeszli od tych partii. Dzisiaj te partie nie istnieją, więc gdyby Konfederacji celem było po prostu dorwać się do władzy, a potem zniknąć po 4 latach, no to oczywiście tak, to wchodźmy do koalicji, byle do której. Natomiast jeżeli naszym celem jest przetrwać, zostać główną partią reprezentującą prawicowy elektorat i faktycznie zmienić coś w kraju, to nie jest taka dobra ścieżka, żeby po prostu wchodzić do rządu.
14: I to mówi Wojciech Machulski, który jest współpracownikiem jednym z najbliższych Sławomira Mentzena. I to jest ta frakcja, która jednak tak specjalnie to tak nie przewiera nogami, żeby wejść do rządu na przykład i z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast Krzysztof Bosak już być może tak i zaraz do tego przejdziemy, natomiast zapytam, czy ten pakt senacki... Nie, dlaczego spiskowa? No tak się mówi w kuluarach, więc to chyba nie ma nic wspólnego ze spiskiem. Ale ten pakt senacki to z Grzegorzem Braunem czy bez Grzegorza Brauna, który jak wiadomo ma takie poglądy jakie ma, no i dla na przykład dla Amerykanów byłby absolutnie nie do przyjęcia.
15: No to prawda, że byłby nie do przyjęcia. Pytanie, czy to na pewno Amerykanie powinni wybierać tutaj w Polsce do przyjęcia, czy jednak naród polski. Natomiast...
14: No, poglądy pana Brauna są... No specyficzne, to tak mówię eufemistycznie.
15: Znaczy, dla mnie bardzo wiele poglądów Grzegorza Brauna jest nieakceptowalnych.
14: Na przykład co?
15: No, na przykład jego poglądy dotyczące geopolityki i mimo wszystkiego, wszystko takiego symetryzowania to łagodnie powiedziane, symetryzowania pomiędzy Ukrainą a Rosją, pomimo że uważam, że tak, ukraińskie elity nie szanują narodu polskiego. To jest prawda, nie szanują.
14: No, ale nie można postawić w żaden sposób znaku równości między Rosją a Ukrainą. No.
15: Ja go nie stawiam. Wydaje mi się, że Grzegorz Braun czasem go stawia i to jest błąd. Nie podobają mi się jego poglądy historyczne, tak, na temat tego, co się wydarzyło na ziemiach polskich, no, na temat tych zbrodni, które dokonali Niemcy w obozach koncentracyjnych. No ale tak jak mówię, to naród polski finalnie decyduje, czy Grzegorz Braun i jego ludzie znajdą się w parlamencie, czy nie. Uważam, że w tym momencie pakt senacki bez Grzegorza Brauna jest skazany na porażkę, dlatego że w pakcie senackim trzeba zdobyć pierwszy wynik w wyborach do Senatu. I jeżeli Grzegorz Braun wystartuje przeciwko paktowi senackiemu, prezydenckiemu, no to myślę, że to będzie ciężko, tak, o to. Natomiast to Prawo i Sprawiedliwość ma problem przede wszystkim z Grzegorzem Braunem. My z nim byliśmy w koalicji, on wtedy nie wygłaszał tych różnych poglądów, kiedy byliśmy z nim w koalicji, tych takich najgrubszych, mówiąc kolokwialnie, ale dla mnie to nie jest problem. Tak samo jakby ja uważam, że Mateusz Morawiecki bardzo dużo złego zrobił dla Polski, tak? Ale pakt senacki rządzi się swoimi prawami, w sensie
14: to
15: tam...
14: wybaczycie mu to, co wyprawiał?
15: To nie chodzi o wybaczenie.
14: Pamiętam,
15: to nie chodzi o wybaczenie.
14: Zawsze na nie, zwłaszcza w
15: I będziemy głosować na nie, bo to już Morawiecki już nigdy nie powinien być premierem. Natomiast pakt senacki działa tak, że po prostu w części okręgów startuje jedna partia prawicowa, w innej części kolejna partia prawicowa i po prostu nie ma dublowania kandydatów w tych samych okręgach. To nie jest żadne porozumienie polityczne, dlatego że ja nie wyobrażam sobie na przykład, żeby premierem był Mateusz Morawiecki. Nie wyobrażam sobie, żeby politykę zagraniczną korony Grzegorza Brauna realizować w Sejmie. Tego też sobie nie wyobrażam. Ale tak jak mówię, pakt senacki nie na tym polega, że my będziemy się teraz we wszystkim zgadzać, będziemy współpracować politycznie. Dlatego, że nawet jeżeli on będzie istniał, to będziemy mówić jasno. Nie zgadzamy się z Prawem i Sprawiedliwością w tym i w tym. Uważamy, że tu są hipokrytami. W tym się nie zgadzamy z Grzegorzem Braunem. I to nie oznacza żadnej koalicji ani współpracy w parlamencie po wyborach.
14: Konfederacja zaczyna układać listy, czytam w prasie, to prawda? Czy macie ułożone?
15: Znaczy oczywiście trwają przygotowania. Uważam, że przygotowywanie kandydatów na ostatnią chwilę byłoby czymś nierozsądnym, więc oczywiście są zawsze rozmowy, jest zawsze szukanie sojuszników, szukanie samorządowców, którzy są coraz chętniejsi, także różni niezależni samorządowcy z całej Polski, żeby nas wspierać. Być może oni także, niektórzy z nich będą chcieli wystartować ze względu na dwukadencyjność, która zakończy kadencję bardzo wielu wójtów, burmistrzów. Więc oczywiście takie przygotowania trwają, ale mimo wszystko dużo się może wydarzyć, bo jeszcze do rejestracji list jest rok, tak?
14: Oczywiście.
15: Zdaje się.
14: A czy jest ostra rywalizacja między Ruchem Narodowym a Nową Nadzieją, czyli Ruchem Narodowym Krzysztofa Bosacha i Nową Nadzieją Sławomira Mencena?
15: Nie ma takiej rywalizacji.
14: Nie ma? W ogóle zupełnie nic?
15: Oczywiście.
14: Nie jest tajemnicą Paliszynela, że no, panowie chyba tak nie połają sympatią do siebie. Że oczywiście jest to taki sojusz taktyczny, można powiedzieć.
15: Są, że tak powiem, wspólnikami bardzo dobrze prosperującego biznesu.
14: To nie będą go rozwalać, tak?
15: Porównując to partię polityczną do firmy, to nie jest tak, że jeżdżą ze sobą na wakacje, czy spędzają ze sobą święta, tak? Ale są liderami dobrze prosperującego biznesu i coraz więcej, że tak powiem, Polaków się do niego również przekonuje, więc wszystko idzie dobrze, tak? I ja nie czuję żadnego absolutnie konfliktu w tym momencie między tymi partiami. Z całą pewnością Krzysztof Bosak będzie zachęcał w kampanii wyborczej do głosowania na kandydatów Ruchu Narodowego. Nie ma w tym nic dziwnego. Sławomir Mencen będzie zachęcał do głosowania na kandydatów Nowej Nadziei, więc oczywiście zawsze na liście jest rywalizacja pomiędzy kandydatami, ale to nie jest wojna i podżynanie sobie gardeł.
14: Nie ma kolega z tej samej listy wyborczej przed wyborami.
15: Na pewno będzie rywalizacja, ale Konfederacja zachowa jedność z całą pewnością. Śmieszne jest to, że PiS, często ja od PiSu słyszałem od różnych troli właśnie Prawa i Sprawiedliwości, że my to się za chwilę rozpadniemy i rozbijamy prawicę. No cóż, źle się zestarzały słowa niektórych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości po tym, co się wydarzyło w zeszłym miesiącu.
14: A kto ile dostanie jedynek na listach? Ile dostanie Ruch Narodowy, a ile dostanie Nowa Nadzieja? To się podzieliliście?
15: Znaczy to, że tak powiem, że
14: 41 okręg.
15: Pomiędzy partiami to już jest podzielone, to chyba jest informacja publiczna, bo o tym Sławomir Mencen też mówił publicznie. Natomiast no co do szczegółów będziemy to ogłaszać.
14: Czyli więcej będzie miał, jednak Nowa Nadzieja będzie miała jedynek, tak?
15: Znaczy to są ustalenia pomiędzy liderami, to myślę, że będzie publiczne, kiedy już będziemy
14: tak
15: znać też kandydatów.
14: Jednak, Nowa Nadzieja będzie miała jednak więcej jedynek.
15: Nowa Nadzieja jest oczywiście większą partią niż Ruch Narodowy, jeśli chodzi o członków. Natomiast tak jak mówię, no te ustalenia, one są międzypartyjne w tym momencie. Liderzy partii teraz też przygotowują swoich kandydatów, myślą o tym, jak to będzie
14: Mencen jedynko
15: wyglądać.
14: Z Warszawy?
15: Myślę, że tak. Myślę, że to jest właściwy kierunek. Startował w poprzednich wyborach i to jest też pewnego rodzaju taki najważniejszy okręg. On jest największy pod względem liczby mandatów i też często liderzy partii startują z tego okręgu, więc nie wiem tego na 100%, ale podejrzewam, że Sławomir Mencentek
14: wystartuje. A pan skąd wystartuje?
15: To się jeszcze okaże.
14: Ale na pewno pan wystartuje.
15: Chciałbym wystartować.
14: O, to będzie wtedy jeden z najmłodszych posłów.
15: Być może. Chciałbym wystartować, jeżeli będzie taka wola też władz partii, że byłbym osobą dobrą do reprezentowania. Mam nadzieję, że tak.
14: No, to jak wszystko wskazuje na to, że tak. No, to przepraszam bardzo, mieć takiego patrona. A Bosak miałby skąd wystartować? Z jedynki z Podlasia?
15: Ostatnio startował w Białymstoku, ale nie wiem. Nie wiem, czy ta decyzja będzie podtrzymana, bo w tym momencie raczej wewnątrz tych partii tworzących konfederację są takie rozmowy i że tak powiem, jeszcze na poziomie ogólnokonfederackim nie jest to szyte, tak, nie jest to rozrysowywane, bo jest naprawdę jeszcze wcześnie, tak? Rok do tej stacji listy jest bardzo dużo czasu.
14: A co będzie za wąsa Jaczkowską herni, którą Sławomir Mencen wyrzucił z partii? Ona jest bardzo popularna w waszym elektoracie.
15: Sławomir Mencen nie wyrzucił z partii Ewy Jaczkowskiej. Ewa Jaczkowska niestety
14: podjęła decyzję. Marginalizował, że w końcu po prostu stwierdziła, że pójdzie na swoje. Założyła stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni.
15: Ach, te stowarzyszenia w polityce, prawda?
14: No i jest moda, tak.
15: Jest
14: Polska
15: moda na
14: 2050 też się od tego zaczęła. Nowoczesna
15: chyba. Tak, a chociaż tutaj stowarzyszenie jest drugim krokiem, prawda? W tych ostatnich wypadkach, które obserwujemy, ale Ewa Zajączkowska niestety podjęła decyzję o opuszczeniu Nowej Nadziei, ale trudno. Na szczęście jesteśmy dalej w Konfederacji i ja uważam, że Ewa Zajączkowska byłaby świetnym liderem jakiejś listy do Sejmu z ramienia Konfederacji. Jest osobą rozpoznawalną, bardzo lubianą,
14: bardzo wielu
15: naszych wyborców ją bardzo ceni, dlatego ja sobie nie wyobrażam, że ona z jakiejś jedynki nie wystartuje do tego Sejmu.
14: Mocno antyunijne. A pan też uważa, że kobietom należałoby odebrać prawa wyborcze?
15: Nie uważam tak.
14: No bo takie pomysły miał jeden z byłych ideologów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke.
15: Zawsze powtarzał, że on naprawdę wielu ludziom by odebrał prawa wyborcze, ale zostawmy to już.
14: Ale o kobietach miał takie, a nie inne zdanie. Nie interesują polityką, no ewentualnie to właściwie to mężczyźni. To w ogóle polityka nie dla kobiet i w ogóle no to.
15: Upewniam się, czy takie dyskryminacyjne
14: anachronizmy się jeszcze jakoś może ostały w Konfederacji.
15: Ale wie pani, przeniosłem się trochę do przeszłości, bo już dawno nie tłumaczyłem się z Janusza Korwin-Mikkego. Także poczułem pewnego rodzaju nostalgię.
14: Nostalgia. Zwłaszcza, że Janusz Korwin-Mikke chyba będzie chciał wystartować. Przynajmniej pytanie
15: może
14: słuchacza.
15: Może się spotkamy w parlamencie.
14: Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie będzie startował z list korony Grzegorza Brauna. Czy wyobraża pan sobie koalicję z człowiekiem, który storpedował wam kampanię wyborczą w 2023 roku?
15: Ja mam bardzo duży sentyment do Janusza Korwin-Mikkego, mam bardzo duży szacunek, dlatego że Janusz Korwin-Mikke ukształtował moje wolnorynkowe i konserwatywne poglądy. Zresztą u nas w siedzibie Krajowej Partii Nowej Nadziei dalej jego zdjęcie tam wisi, bo pomimo, że on już chyba nie ceni nas tak jak kiedyś, to my go dalej cenimy. Pomimo, tak jak mówię, bardzo wielu takich krzywych akcji, bym powiedział, które się wydarzyły po drodze w tej historii, bo Janusz Korwin-Mikke miał ogromną liczbę zalet i ogromną liczbę wad i z całym dobrodziejstwem inwentarza my z nim trwaliśmy przez lata. Uważam, że był obciążeniem w 2023 roku dla Konfederacji, natomiast z tego co wiem, z tego co też się mówi w kuluarach, będzie startował z list korony Grzegorza Brauna, ponoć w Lublinie, tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda. Natomiast być może się spotkamy z Januszem Korwin-Mikkem w parlamencie.
14: Ciągnie wilka do lasu.
15: Znaczy, ja go szanuję. On zdaje się, że niedługo skończy 84 lata w październiku, więc ja bym bardzo chciał być w takiej formie jak Janusz Korwin-Mikke w takim wieku. Podziwiam.
14: W lepszej formie niż Donald Trump?
15: Janusz Korwin-Mikke ze swoimi tymi, prawda, kontrowersyjnymi poglądami uważam, że pasuje do tego szerokiego frontu, który tworzy Grzegorz Braun, więc myślę, że on nie będzie obciążeniem.
14: Eufemizm.
15: Nie będzie obciążeniem dla Grzegorza Brauna, więc być może rzeczywiście odnalazł swoje miejsce na tę końcówkę kariery politycznej.
14: A czy zdaniem Konfederacji pan prezydent powinien zawetować ustawę Lex Szarlatan, która po prostu chce postawić tamę takim pseudomedykom, szarlatanom i różnym takim po prostu metodom pozamedycznym?
15: To jest bardzo ładne uzasadnienie tej ustawy. I tak jest zawsze. Zawsze w przypadku każdej ustawy jest takie piękne uzasadnienie, że tak naprawdę państwo to chce zadbać o nasze bezpieczeństwo, o nasze zdrowie, o naszą przyszłość. To jest wszystko, to są piękne słowa. Problem w tym, że takie przepisy mogą być nadużywane, tak? Dlatego, że ja pamiętam, jak zwalczano ludzi, którzy na przykład kwestionowali zasadność obostrzeń covidowych. To byli, każdy, kto kwestionował, był szurem, prawda? Był płaskoziemcą. W ogóle to powinien natychmiast mieć odbierane prawa do wykonywania zawodu. Każdy, kto mówił, że Szczepienia nie będą skuteczne.
14: Ruchy antyszczepionkowe Konfederacji były absolutnie w smak i ostatnio na przykład u prezydenta też wylądował Jerzy Ziemba, który znany jest z tego, że chciałby leczyć raka witaminą C.
15: Jerzy Ziemba to akurat... Nie jest tu autorytet medyczny, mówiąc eufemistycznie.
14: No, ale był pana prezydenta, przejawił się z petycją, petycja została jakoś tam zarejestrowana, więc rozumiem, że zaczyna się taki
15: proces.
14: Polega
15: demokracja, że słucha się każdego, prawda? Natomiast lex szarlatan, ten tak zwany, on daje narzędzia do uciszania ludzi, którzy mają odmienne zdanie od pewnego rodzaju mainstreamu medycznego.
14: A nie dają narzędzia do tego, żeby jednak generalnie stawiać tamę takim praktykom, które po prostu mogą ludziom szkodzić.
15: Ludzie, którzy odstają od mainstreamu, to mogą być różni ludzie. To mogą być ludzie, którzy właśnie szkodzą na przykład, bo nie mają wiedzy, ale to mogą być też ludzie, którzy zadają zasadne pytania. Nauka zawsze polega na kwestionowaniu.
14: Jest Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
15: Jerzy Ziemba nie jest człowiekiem z mojej bajki. Ja absolutnie nie zachęcam do śledzenia Jerzego Ziemby, ale nauka zawsze polega na kwestionowaniu aktualnego konsensusu medycznego. To znaczy, jakikolwiek postęp jest możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś kwestionuje aktualne dokonania i chce poszukać czegoś nowego, chce znaleźć odpowiedzi na nowe pytania, chce przebadać jeszcze raz sprawę przebadaną do tej pory.
14: Jest taka zasada, po pierwsze nie szkodzić, tak?
15: Oczywiście tak. Jeżeli ktoś doprowadza do uszczerbku na zdrowiu, to oczywiście przecież istnieją przepisy w tym zakresie.
14: Ale właśnie chodzi o to, żeby nie doprowadzać do uszczerbku
15: na zdrowiu. Ale chodzi o to...
14: Można kogoś na przykład pozwać do sądu, jak już po prostu ten uszczerbek na zdrowiu nastąpił i ktoś na to naprawdę podnosi ogromną
15: Tylko że konsekwencją tej ustawy jest to, że powstanie jakaś grupa ludzi, która będzie mogła uciszać tych, którzy akurat im przeszkadzają. I ja uważam, staram się nie być naiwnym człowiekiem i wiem doskonale, że przecież także ten mainstream medyczny, on również prowadzi pewnego rodzaju biznes. To też nie jest tak, że ci ludzie wolontaryjnie chcą zdrowia wszystkich Polaków. I wydaje mi się, że niewłaściwym jest zamykanie ust tym, którzy zadają pytania, tym, którzy chcą wiedzieć więcej. I tam w tej grupie są, ja się z tym godzę, tak, są i ludzie, którzy nie są wiarygodni i ich informacje nie są dobre dla zdrowia, ale są też ludzie, którzy właśnie przeciwnie. Być może ich sposób na prowadzenie swoich spraw medycznych jest lepszy od tego, co proponują biznesmeni z branży
14: farmaceutycznej. Czyli rozumiem, że zdaniem Konfederacji pan prezydent powinien tę ustawę zawetować. Zresztą tak. Konfederacja głosowała przeciw. 14 posłów Konfederacji zagłosowało przeciw.
15: Lubimy wolność, lubimy wybór.
14: No ale tak. Jeśli to jest wbrew jednak... No,
15: a ludzie są dorośli. Naprawdę, państwo nie powinno traktować ludzi jak dzieci. No to... Tak samo jest z alkoholem. Ja jestem na przykład jestem abstynentem, a jestem wielkim przeciwnikiem.
14: Stuprocentowym. Zero nic
15: od zawsze. Tak? I uważam, że alkohol jest mega szkodliwy. I w ogóle zachęcam, żeby nie pić alkoholu. Ale uważam, że państwo nie powinno traktować nas jak dzieci. I nie powinno wprowadzać tych bzdurnych ograniczeń na kupowanie czy spożywanie alkoholu, bo każdy jest dorosły. Ja bym chciał, żeby państwo mnie i moich współobywateli traktowało jak ludzi dorosłych, którzy sobie wybierają. Jeżeli chcesz się napić alkoholu, proszę bardzo.
14: Ale jakieś ograniczenia jednak muszą być, to tak samo jak, przepraszam, z ruchem drogowym. Tak?
15: Znaczy ja zgadzam się, że dzieci nie powinny kupować alkoholu. To jest ograniczenie oczywiście. I ja nie jestem przeciwnikiem tego rodzaju rozwiązań. Ale jeżeli ktoś jest dorosły, to odpowiada za siebie.
14: Dobrze, jest kolejne pytanie. Zakładając, że do koalicji PiS i Konfederacji potrzebna będzie trzecia partia. Brauna lub Morawieckiego. I obydwie będą miały wystarczającą liczbę posłów do utworzenia rządu. Czy istnieje scenariusz, w którym zgodzilibyście się na rząd z Morawieckim, odstawiając Brauna na boczny tor?
15: Ja sobie wyobrażam każdy scenariusz. Oczywiście Mateusz Morawiecki jest gigantycznym szkodnikiem i hipokrytą, tak mi się wydaje, więc ciężko mi sobie wyobrazić współpracę z Mateuszem Morawieckim. Natomiast tak jak mówię, my będziemy szukali takiego układu, który pozwoli na przegłosowanie naszych rozwiązań w parlamencie. A więc będziemy szukali jakiegoś rozwiązania, które sprawi, że kiedy będą głosowane nasze ustawy,
14: czyli
15: to będzie 231 za. To niekoniecznie oznacza współrządzenie. Jeżeli ten hipokryta poprze dobre rozwiązania, one wejdą w życie, to świetnie. To mnie interesuje, że on jest hipokrytą. Może być rząd mniejszościowy, tak.
14: Wspierany od czasu do czasu przez Konfederację, jeśli chodzi o ich ustawy.
15: Ale to tak samo, czy Karol Nawrocki wspiera rząd Donalda Tuska? Wydaje mi się, że nie.
14: No nie,
15: 245...
14: To jest rzecz, którą można powiedzieć Karol Nawrocki.
15: A 245 ustaw podpisał. I można by powiedzieć, no tak, Karol Nawrocki wspiera rząd Donalda Tuska. Jak trzeba, to podpisuje ustawy. Nie, po prostu to Karol Nawrocki decyduje, czy jakaś ustawa wchodzi w życie, czy nie. Jeżeli od Konfederacji zależy większość, w której to może być nawet i ten, prawda, szkodnik Morawiecki. Jeżeli od Konfederacji zależy większość, to Konfederacja sobie decyduje. Ta ustawa przechodzi, ta nie. Bo ta jest dobra, ta jest zła. I to jest świetna sytuacja.
14: A pana zdaniem Karol Nawrocki, pan prezydent, ma takie ambicje, żeby zostać liderem szeroko pojętej prawicy?
15: Jest bardzo ambitnym człowiekiem, moim zdaniem.
14: Czyli mógł mieć takie ambicje.
15: Może mieć takie ambicje, ale będzie mu ciężko je zrealizować z Pałacu Prezydenckiego, tak uważam. Ale to już czysto sobie teoretyzuję publicystycznie, tak, bo uważam, że to jest po prostu ciężkie do wykonania ze względu na ograniczoność sprawowania tej funkcji, to znaczy za 9 lat Karol Nawrocki przestanie być prezydentem lub za 4 lata. I po prezydenturze oczywiście taka jest w Polsce tradycja, nie wypada prezydentowi być posłem, ministrem, premierem, marszałkiem Sejmu. Może Karol Nawrocki znowu nas zaskoczy, tak? Ale ciężko jest, uważam, ciężko jest prezydentowi zostać liderem jakiegoś obozu politycznego, tak myślę.
14: No teraz niektórych zaskakuje Andrzej Duda, były prezydent, który skupił się przede wszystkim na zarabianiu pieniędzy. I
15: troszkę go wszyscy zostawili w polityce, prawda?
14: Troszkę smutne. Niektórzy są tak skonfundowani, można powiedzieć, że może trochę tłumaczy za bardzo. Przemysław pyta. Pytanie z przymrużeniem oka. Czy jest pan zazdrosny o to, iż brat przyrodni rok temu zaprosił pańskiego konkurenta politycznego Ryszarda Petru do udziału w filmie Vinci 2, a pana nie? I czy możemy liczyć na jakąś współpracę, kolaborację filmową pana i pana brata Juliusza, wielkiego reżysera?
15: Z tym ostatnim oczywiście się zgadzam, wielkiego reżysera. Widziałem rzeczywiście ten taki epizod w Vinci 2 Ryszarda Petru i Norberta Pietrykowskiego.
14: Nie, epizod.
15: Tak.
14: Właśnie
15: tak.
14: Przez 3 sekundy tak. Na ekranie.
15: To widzę, że też pani uważnie oglądała.
14: Tak, więc... no, rzucił się w oczy od razu Ryszard Petru.
15: Tak. On tam jest nazwiska nawet przedstawione na takiej rzeczywistości w Krakowie. Zresztą prezydent Miszalski też tam jest, co jest dość zabawne w dzisiejszych okolicznościach.
14: No ale Kraków dał chyba tam jakieś pieniądze na produkcję tego filmu.
15: No oczywiście to jest ciekawy wybór mojego brata Juliusza Machulskiego, że akurat Ryszard Petru i Norbert Pietrykowski. Zresztą rozmawiałem o tym z Norbertem Pietrykowskim. On pochwalił mi się przed premierą filmu, że będzie tam grał epizod. Ciekawy wybór.
14: Oczywiście. Ale żadna kolaboracja się na razie póki co nie szykuje.
15: Może być ciężko, natomiast nigdy nie mówię nigdy.
14: Ale ciężko, że nie macie kontaktów, rozumiem, tak?
15: Nie mamy za bardzo kontaktów.
14: Rozumiem.
15: Tak. Natomiast oczywiście ja...
14: A pan ma jakieś takie, tak powiem, nie wiem, może smykałkę, albo raczej smykałkę, to może nie, ale że takie ciągoty, że chciałby wystąpić na ekranie telewizyjnym?
15: Czy też, no mnie pociągnął do polityki, więc jest ciężko. Chociaż politycy występowali w filmach,
14: to jest teatr, polityka to jeden wielki teatr, non stop.
15: Tak.
14: Czy likwidacja zasiłku pogrzebowego będzie w programie Konfederacji na 2027?

0: za strategię, której autorem jest Dobromir Sośnierz i zespół ekspertów. To jest strategia, która kompleksowo pokazuje, jak będziemy traktować imigrantów zarobkowych, nawet turystów, ludzi, którzy chcą się tutaj osiedlić, więc naprawdę ona, to jest tam kilkanaście stron, zdaje się, dotyka szeregu spraw i my chcemy, żeby Polska po pierwsze miała realnie strategię migracyjną, bo ta obecnie istniejąca to jest jakiś zbiór haseł, a nie zbiór rozwiązań i ona oczywiście powinna być twarda dla obcokrajowców, dlatego że dzisiaj tak to nie wygląda i oczywiście ci, którym kończą się pozwolenia na pobyt, ci, którzy popełniają w Polsce jakieś wykroczenia, przestępstwa, powinni Polskę opuścić jak najszybciej, tak? Natomiast to też nie jest tak, że ja chciałbym Polski, w której nie ma żadnych obcokrajowców, tak? Oczywiście
1: albo się
0: nie powinno ich być...
1: tylko dlatego, że ktoś ma na przykład pochodzenie afrykańskie.
0: Tak, znaczy ja uważam, że nie powinno być tak w Polsce, że migranci stanowią nie wiadomo jak duży odsetek populacji, bo to będzie prowadziło nieuchronnie do konfliktów na tle narodowościowym. Ja tego w Polsce nie chcę. Chciałbym, żeby w Polsce większość społeczeństwa stanowili Polacy, a nie cudzoziemcy, ale oczywiście my przygotowaliśmy strategię migracyjną, w której po pierwsze liczy się, jakie jest zapotrzebowanie na rynku, a nie, że sobie na hura po prostu sprowadzamy kogoś. Liczy się też to oczywiście, z jakiego państwa ktoś pochodzi, bo ja nie neguję faktu, że są różne kultury na świecie i jedne kultury dają większe prawdopodobieństwo, że ktoś nie będzie się dobrze zachowywał w naszym kraju, a inne kultury mniej. Więc oczywiście...
1: Które kultury są takie wątpliwe, które zagrażałyby tutaj, powiedzmy, no, bezpieczeństwu publicznemu?
0: Wydaje mi się, że na przykład jest takie państwo w Afryce Wschodniej, jak Somalia. Państwo upadłe. Państwo, w którym jest terroryzm. Państwo, w którym funkcjonują piraci. Państwo, no właśnie, które de facto nie funkcjonuje, jest państwem, gdzie przestępstwo jest na porządku dziennym. I uważam, że oczywiście to nie jest tak, że żaden Somalijczyk nigdy do Polski nie wjedzie, ale w naszej strategii migracyjnej jest to punktowane, tak? Że osoba na przykład z Francji nie ma problemu, jeżeli ktoś jest rodowitym Francuzem, tak? To nie ma problemu, bo to jest bliska kultura i raczej Francuzi zachowują się w porządku. Japończycy zachowują się bardzo w porządku. Na przykład w Niemczech, jak popatrzymy na obywateli Algierii i obywateli Japonii, to oni... Tam to było kilka tysięcy chyba przestępstw obywateli Algierii, chociaż teraz nie jestem pewny tych liczb, więc chciałbym takie palcem na wodzie napisać, ale no raczej... obywatele Japonii popełnili 2 przestępstwa. Tak? Kilkaset razy więcej przestępstw popełnili obywatele Algierii, bo wydaje mi się, że kultura japońska daje większą rękojmię porządnego zachowywania się w Europie niż kultura algierska, tak mi się wydaje. I to jest, uważam, że to jest fakt. To oczywiście to jest bardzo politycznie niepoprawne. Różni ludzie się mogą rzucić, że to jest w ogóle jakaś tam islamofobia, nie wiem,
1: rasizm.
0: Xenofobia.
1: Rasizm.
0: Właśnie to nie jest rasizm, tak? Ja uważam, że wszyscy są ludźmi. Ja do każdego powinien być duży szacunek, ale nawet to trochę mam problem mimo wszystko moralny z powoływaniem się na to, ale dobrze, powiem to. Nawet papież Leon XIV mówi, że szacunek do drugiego człowieka nie oznacza granic otwartych na przestrzał. To nawet papież mówi, że każde państwo ma prawo do posiadania swojej strategii migracyjnej. To nie jest tak, że my musimy cały świat przyjąć do Polski. Naprawdę nie na tym polega miłosierdzie, chrześcijaństwo i szanowanie drugiego człowieka.
1: Czy Konfederacja, pyta Maciej, uwolni Polaków i Polki od obecnego systemu kaucyjnego, butelki, puszki, etc.?
0: Myślę, że jest to część takich postulatów, które byśmy chcieli zrealizować na samym początku przyszłej kadencji, bo to jest coś, co bardzo denerwuje Polaków. Ostatnio rozmawiałem z osobą, która pracuje przy systemie kaucyjnym. Zupełnie niepolitycznie się spotkaliśmy. I ta osoba oczywiście mi przekonywała, że bardzo duże pieniądze zostały zainwestowane w system kaucyjny, że będzie ciężko przez lobbying tych firm zlikwidować ten system kaucyjny, ale wydaje mi się, że takie wyzwanie to jest właśnie wyzwanie, które chcielibyśmy podjąć. Nasz europoseł Stanisław Tyszka, zdaje się, ma gotowy projekt likwidacji systemu kaucyjnego, bo o tym rozmawialiśmy i wydaje mi się, że to jest jeden z tych projektów, które warto w przyszłym Sejmie położyć na agendę.
1: Czy jak dojdziecie do władzy, cofniecie zakaz hodowli zwierząt na futra w Polsce?
0: Byłbym zwolennikiem tego rozwiązania.
1: I jeszcze jedno pytanie. Czy zamierzacie realnie odpolitycznić spółki Skarbu Państwa i spółki samorządowe, czy też po prostu czekacie na swoją kolej, aby dorwać się do koryta?
0: No właśnie, bo czytałem...
1: Tylko niech pan nie mówi męcenem, że w partiach jest wielu zdolnych ludzi, zbrodnią byłoby ale blokować im karierę.
0: Czytałem to pytanie i ja nie wiem, skąd ten człowiek czerpał cytat ze Sławomira Mencena, dlatego że ja ostatnio w tym roku miałem taką przyjemność ze Sławomirem Mencenem, objeżdżaliśmy struktury, byliśmy w ponad 200 okręgach i w każdym z tych okręgów Sławomir Mencen niemalże podniesionym głosem mówił, że nie ma żadnego tłumaczenia się, że ktoś jest ekspertem, ale po prostu tak się szczęśliwie składa, że jest u nas w partii i nie powinniśmy go wykluczać. Przeciwnie, w Nowej Nadziei zasada jest prosta, to znaczy nawet jeżeli ktoś jest ekspertem w swojej dziedzinie i możemy nawet uznać, że nadawałby się do jakiejś spółki, bo ma tam, nie wiem, skończone studia odpowiednie, to w tej spółce państwowej czy samorządowej się nie znajdzie, bo w oczywisty sposób
1: no,
0: nie
1: chyba,
0: jest
1: że
0: to uczciwe.
1: Rozumiemy z

0: z bycia w partii.
1: No, taki manewr typu Hołownia, tak, że tam jego ludzie podezygnowali i potem weszli do spółek, to nie jest, uważam, uczciwe. Natomiast no właśnie Sławomir Mentzen ma bardzo ostre w tym zakresie poglądy i jestem przekonany, bo znam twardość jego poglądów i twardość determinacji w realizacji, jestem przekonany, że nikt z Nowej Nadziei się w tych spółkach nie znajdzie. Każdy, kto by się znalazł, to by przestał być w partii zaraz, wyleciałby, w sensie nie zrezygnował i absolutnie nie wiem, skąd nasz słuchacz wziął taki cytat Sławomira Mentzena, bo jest dokładnie odwrotnie. To znaczy Sławomir Mentzen jest purystą, jeśli chodzi o niezatrudnianie ludzi w spółkach Skarbu Państwa, pomijając fakt, że dzisiaj mamy 400 podmiotów, które mają jakieś tam w różnych formach, ale jednak formę właścicielską Skarbu Państwa i wiele z nich nie powinno być państwowych i to jest też nasz pogląd absolutnie, bo właśnie to są okazje do zatrudniania kolesi. Po co państwu jest polski holding hotelowy, fabryka cukierków, a nawet, powiem to koncesyjnie, Poczta Polska, do której dopłacamy bardzo dużo. Uważam, że to nie jest spółka strategiczna.
0: To jest Royal Mail przecież, no Poczta Królewska, no.
1: Ale my nie mamy króla.
0: No nie mamy króla, ale Janusz Korwin-Mikke, pamiętam, że był monarchistą i jemu się marzyła monarchia właśnie.
1: Ale ładna jest ta instytucja w Wielkiej Brytanii. Bardzo mi się, bo jestem w ogóle tak prywatnie, to jestem, że tak powiem, dużym fanem anglosfery. Bardzo się interesuję tą anglosferą i ma to w sobie coś takiego, taki, prawda, sznyt ładny, ale to wychodzą tutaj moje, prawda, konserwatywne, reakcjonistyczne poglądy.
0: No było to państwo jednak mocno kolonialne.
1: To prawda, ale uważam, że dużo jest też, za dużo jest też tego takiego teraz zawstydzania, można to tak powiedzieć, obywateli Wielkiej Brytanii, bo to nie oni są za to odpowiedzialni, co się działo 100 czy 150 lat temu. Jest taki duży spór na przykład na Jamajce, która chce się bardzo pozbyć Karola III jako głowy swojego państwa i oni właśnie domagają się reparacji i tak dalej. Uważam, że wiele państw postkolonialnych, oczywiście dochodziło tam do wielu straszliwych rzeczy i to trzeba jasno mówić, nie wolno tego ukrywać, ale wiele też z tych państw czerpie korzyści z tego, że jest w tej anglosferze. No na przykład właśnie Jamajka. Trudno jest jej zrezygnować dzisiaj z Karola III jako głowy państwa, dlatego że to pomaga im biznesowo. To znaczy firmy, które inwestują na Jamajce, jakby ich ostatecznym takim trybunałem sądowym jest ten królewski taki trybunał tajnej rady, który jest w Wielkiej Brytanii, co sprawia, że państwo jest bardziej wiarygodne dla biznesu. Na przykład Antigua i Barbuda, kolejny kraj karaibski, tam też monarcha brytyjski jest głową tego państwa i nie wiem, czy pani zna tę anegdotę, kto doradził w latach 70. temu państwu nie rezygnować z Elżbiety II. Fidel Castro, komunista. Dlaczego on to doradził? Właśnie z tego powodu. Mówił, jesteście bardziej wiarygodni gospodarczo. Także te państwa uważam, że zbyt dużo chcą zawstydzić, za bardzo chcą zawstydzić Wielką Brytanię. To jest też pewien element politycznej poprawności współczesnej na świecie. No tak. Przepraszam, musiałem się wygadać, bo to jest moje hobby.
0: I wyszliśmy tu prezydenta Karola Nawrockiego, a skończyliśmy na monarchii brytyjskiej. Bardzo dziękuję. Wojciech Makulski był z nami, rzecznik Konfederacji.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kandydat prawdopodobnie na przyszłego posła Konfederacji. Dziękuję, życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek tragiczne zdarzenie w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. 15-latek został zaatakowany ostrym narzędziem. W poważnym stanie trafił do szpitala. W związku z tą sprawą zatrzymano dwóch 16-latków. Na razie nie wiadomo, jakim narzędziem został zraniony chłopiec. Policja rozpoczęła przesłuchanie świadków i zabezpieczanie dowodów. 11-latek spadł z dachu pustostanu w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Życie chłopca udało się uratować dzięki reakcji świadka. Na dachu miało bawić się w sumie 5 nastolatków. Co dokładnie się wydarzyło, o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Dzieci miały biegać na dachu pustostanu. 11-latek spadł z wysokości około 2 piętra. Jak się dowiedziałam, na 112 zadzwoniło jedno z dzieci, ale zareagował też błyskawicznie świadek, który zaczął uciskać serce chłopca do czasu lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. To zabrało dziecko do szpitala. Policja teraz wyjaśnia całą sprawę i dlaczego dzieci bawiły się tak niebezpiecznie, bez żadnego nadzoru dorosłych. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Są zarzuty dla mieszkańca Poznania podejrzanego o pedofilię na miejskiej plaży. Do zdarzenia doszło w środę przy jeziorze Strzeszyńskim. Według śledczych mężczyzna miał molestować 16-latkę. Więcej na ten temat reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Zatrzymany 30-letni Dawid F. nie przyznaje się do winy. Jak informuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu, mężczyzna podczas przesłuchania złożył wyjaśnienia.
3: Zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.
2: 30-latek ma także zakaz kontaktowania się z nastolatką oraz zakaz zbliżania się do niej. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Według śledczych mężczyzna miał zaczepiać na plaży także inne dzieci. Grozi mu 8 lat więzienia. Szczera deklaracja Marcina Horały w Radiu Z. Nie mamy nic do stracenia, mówi poseł i potwierdza budowę nowej partii, która ma ujrzeć światło dzienne przed 15 października. Na razie Rozwój Plus to stowarzyszenie, ale też klub parlamentarny w mocnym składzie 40 posłów. Pytanie, czy będzie ich więcej. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: Na sejmowych korytarzach słychać o posłach rozważających transfer do klubu Rozwój Plus. Ten na razie 40-osobowy może być przecież większy. Marcin Horała w Radiu Z mówi jednak wprost, nam nie zależy na liczbach, ale jednocześnie potwierdza trwające negocjacje.
5: Rozmawiamy z różnymi osobami, z Pawłem Kukizem też rozmawiam.
6: A z kim jeszcze rozmawiacie?
5: A to nie powiem.
4: Na pewno jednak w tym gronie nie ma ani Jacka Sasina, ani Dariusza Mateckiego, bo Rozwój Plus w swoich szeregach ich nie chce. Jak mówi Marcin Horała, to jakby nie nasz kierunek.
0: Według nieoficjalnych doniesień do klubu mogą jednak dołączyć inni posłowie z obecnego klubu PiS. Zamiast bonu do sklepu zwrot pieniędzy na kartę. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Zaczęły pojawiać się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę płatniczą. Założenie jest też takie, żeby urządzenia stanęły bliżej miejsc zamieszkania, na terenie osiedli. Dzięki temu zwrot zużytych opakowań będzie szybszy i łatwiejszy. Pierwsze próby już się odbyły, mówi Anna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego.
7: Stawiliśmy takie recyklomaty razem z naszymi akcjonariuszami na wielu festiwalach muzycznych, wydarzeniach muzycznych. Właśnie ze zwrotem kaucji na kartę i okazuje się, że cieszyły się one ogromną popularnością w trakcie tych wydarzeń, które już się odbyły.
0: Takie butelkomaty pojawią się w największych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach, gdzie obecnie nie są dostępne w sklepach. Hiszpania wprowadziła kontrole graniczne dla Włochów. Obowiązują od północy i potrwają do 7 września. To reakcja na utrzymanie kontroli granicznych we Włoszech dla Hiszpanów, mimo apelu Madrytu, by je odwołać. Rzym wprowadził je w reakcji na kryzys migracyjny w Ceucie, kiedy do tej hiszpańskiej eksklawy z Maroka przedostało się ponad 70 tysięcy osób. Włosi tłumaczą restrykcje względami bezpieczeństwa i obawami przed kolejną falą migracji. Hiszpański rząd uznał włoskie działania za niesprawiedliwe i zapowiedział proporcjonalną odpowiedź. Rzym odrzucił zarzuty i podkreślił, że nie zamierza ulegać presji. 3 osoby aresztowane po wielkim pożarze w okolicach Aten. Ogień wybuchł w zeszłym tygodniu na farmie wiatrowej. Spłonęło ponad 10 tysięcy hektarów lasu. Zatrzymani to właściciel farmy, kierownik techniczny firmy działającej na terenie obiektu oraz burmistrz miejscowości Stilida, który jest też właścicielem firmy elektroinstalacyjnej. Cała trójka jest oskarżona o podpalenie lasu i uszkodzenie infrastruktury publicznej. Grozi im za to ponad 10 lat więzienia. Nowość na polskim rynku lotniczym. Kraków jako jedyne miasto w Polsce będzie miał bezpośrednie połączenie lotnicze do stolicy Maroka, Rabatu. Już od października uruchomi je linia Ryanair. Loty będą realizowane w sezonie zimowym dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty. Władze portu mają nadzieję, że chętnych do podróży będzie dużo. Maroko cieszy się bowiem coraz większą popularnością wśród polskich turystów. Świadczy o tym rosnące zainteresowanie lotami do Marrakeszu i Agadiru. Zielona Góra będzie miała nowe autobusy elektryczne. Planujemy kupić 7 pojazdów przegubowych, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
6: Autobus komfortowy, klimatyzowany, 120 osób maksymalnie może być w autobusie, 40 miejsc siedzących. Zasięg autobusu na jednej baterii to jest około 300 km. To jest dobry dzień dla komunikacji miejskiej i kolejnej inwestycji.
0: Autobusy będą w sumie kosztować ponad 32 miliony złotych. Pierwsze dwa trafią do Zielonej Góry do końca listopada przyszłego roku. Pozostałe dojadą w ciągu kolejnego roku. Wielka siatkówka znów w Polsce. Województwo śląskie będzie gospodarzem klubowych mistrzostw świata w tym i przyszłym roku. Turniej w tym roku ruszy 15 grudnia i potrwa 5 dni. Mecze fazy grupowej zostaną rozegrane w Katowicach i Sosnowcu. Faza finałowa w Częstochowie. Lokalnym gospodarzem wydarzenia będzie Aluron CMC Warta Zawiercie.
8: Na pewno cieszymy się, że ominiemy długą podróż, a jeszcze bardziej, że będziemy grali przed własną publicznością.
0: Mówił trener mistrzów Polski Michał Winiarski. Zeszłoroczne klubowe mistrzostwa świata zorganizowała Brazylia. Siatkarze z Zawiercia wrócili z nich z brązowym medalem. I jeszcze kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma Fini została liderką Tour de France. Nasza kolarka przejęła żółtą koszulkę po tym, jak wygrała 7 etap. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na szczycie Mont Ventoux i nie oddała go aż do mety. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
10: Dzień dobry, pan poseł dostał kawę. Marcin Karała jest z nami, Stowarzyszenie Klub Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
10: Kawa smakowała?
11: Tak, dobra, jeszcze będę pił, nie dokończyłem.
10: Dobrze.
11: Jeszcze.
10: Pytanie krótkie i krótka odpowiedź od pana jest oczekiwana przeze mnie. Czy Mateusz Morawiecki jest wiarygodnym liderem, tak czy nie?
11: Tak.
10: No nie spodziewałam się, że będzie inaczej, ale oczywiście czekamy na wasze głosy, na opinie i głosy naszych słuchaczy, internautów. Sonda na radioz.pl. Bardzo jestem ciekawa, co będą na ten temat sądzić nasi słuchacze i internauci. Jaki będzie rozkład głosów, o tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałam zapytać o wczorajszą fetę przed Pałacem Prezydenckim na cześć pana prezydenta, który to został rok temu zaprzysiężony na ten zaszczytny jakże urząd. Był pan tam, prawda?
11: Tak, byłem.
10: No jakie wrażenia?
11: No bardzo pozytywne, bardzo taka radosna atmosfera, ludzie z całej Polski się zjechali, ja też jestem...
10: Radosna czy podniosła?
11: I radosna, i podniosła. Bardziej radosna. No nie jest to święto państwowe, prawda, czy jakaś inna taka oficjalna uroczystość, bardziej takie spotkanie grona przyjaciół, którzy mają poczucie, że uczestniczyli w czymś dobrym.
10: Ale to tam każdy mógł tam wejść po prostu sobie z ulicy rzeczywiście?
11: Tak.
10: Tak? A to były te trybuny i tam każdy mógł sobie zasiąść? Czy jednak tam były jakieś wejściówki?
11: Była ta linia, gdzie po prostu Służba Ochrony Państwa musiała wykonać kontrolę, musiała wiedzieć, kto wchodzi, to musiała być osoba wcześniej zgłoszona, ale też była jakby możliwość otwarta uczestniczenia dla ludzi z zewnątrz, mogli bardzo blisko tam podejść.
10: No nigdy nic takiego się nie zdarzyło wcześniej. Rzeczywiście takie niektórzy dostrzegają, że to może trochę taki model amerykański. Niektórzy widzą w tym, że Putin właściwie by się też nie powstydził czegoś takiego. Adrian Zandberg, lider partii Razem, napisał na X-ie tak. Zresztą pan wszedł w polemikę. Drodzy prawicowi politycy, czy wy naprawdę nie czujecie śmieszności w tym zadęciu?
11: Nie czujemy, choć rozumiem, że dla osób z zewnątrz jakiś tam wątek śmieszności może się pojawić, bo to jest naprawdę szczere. No ludzie naprawdę się cieszą. Ja też mam poczucie wielkiej osobistej satysfakcji, bo spory kawałek zdrowia, życia w to włożyłem, żeby Karol Nawrocki prezydentem został i byłem też zwolennikiem tej kandydatury. Jeszcze jako kandydata na kandydata, kiedy dopiero ona się pojawiała. Więc to odpisałem zresztą Adrianowi Zandbergowi, że to jest po prostu szczere, niewykalkulowane. Ja rozumiem, że jak ktoś nie podziela tej emocji, to może go to jakoś tam śmieszyć czy ten, no ale co ja na to poradzę, że mam taką emocję.
10: Mateusz Morawiecki też był, pana kolega i lider partii, która za chwilę powstanie, 15 października, tak jak zapowiedzi, i cały czas grzebał w telefonie. No i posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska von Hauckelom była zbulwersowana, że to skandal. No po co tam przyszedł? No, to...
11: Prześmieszne, bo żeby to nagrać, to pani poseł też musiała grzebać w telefonie, prawda? Żeby uruchomić kamerę i tam wyśledzić.
10: No nie wiem, no może
11: chyba,
10: spoglądała.
11: Chyba tylko, nie uważała, nie słuchała pana prezydenta, tylko inwigilowała, kto tam, że nie wiem, ciężko mi tu odpowiadać.
10: Nudził się Morawiecki, rozumiem.
11: Na tak niepoważne sprawy. No, pani poseł von Hauckelom wcześniej wrzuciła zdjęcie z konwencji programowej PiSu, z widowni, gdzie właściwie wszyscy pod rząd siedzieli w telefonie. Poza tym ja też siedziałem w telefonie na wystąpieniu pana prezydenta, już chociażby dlatego, że takie są czasy, że jak się jest w polityce, to trzeba być też cały czas aktywnym online. I chociażby po to, żeby wrzucić zdjęcie tweeta z jakimś cytatem z wystąpienia, też trzeba telefonu użyć, więc to naprawdę jest to absolutnie niepoważne. Mateusz Morawiecki, prawda jest taka, że jest zawsze w pracy. To jest jego taki mindset, więc być może tam też jakieś inne sprawy załatwią.
10: Człowiek,
11: no i cóż z tego. No, ale też
10: dzieciom zakazujemy jednak posługiwania się telefonami komórkowymi w szkołach, a natomiast dorośli cały czas...
11: Ale ani to nie szkoła, ani Mateusz Morawiecki nie jest dzieckiem, no co by nie mówić. Nawet już
10: wczoraj Karol Nawrocki mówił tak, chce zmienić model prezydentury. No niewątpliwie przez ten rok pan prezydent robił wszystko, żeby poszerzać swoje kompetencje.
11: Wypełnić kompetencje konstytucyjne.
10: No. A nie wbrew konstytucji?
11: No przepraszam, jeżeli na przykład... Ja rozumiem, o co chodzi, bo w Polsce się utarł pewien zwyczaj, tylko wynikający nie wiadomo z czego. Na przykład zwyczaj taki, że to jest jakaś szczególna sprawa, że prezydent wetuje ustawę, że to musi być jakieś nadzwyczajnie zła ustawa,
10: nie chodzi mi o weta. Chodzi mi na przykład o ostatnią sprawę dotyczącą kontrasygnaty dla asesorów. Żeby zostało to kompletnie pominięte przez pana prezydenta. No bo wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał, że kontrasygnata nie jest potrzebna. A są opinie konstytucjonalistów, że jednak powinna być...
11: Zgodnie z polską konstytucją, to nie opinie konstytucjonalistów są w Polsce źródłem prawa. No,
10: tylko Trybunał Konstytucyjny, który jest taki...
11: Szczerze mówiąc, ściśle
10: zawsze,
11: nie.
10: Zawsze...
11: Ściśle nie jest źródłem prawa. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, natomiast wyjaśnia wątpliwości co do źródeł prawa. No ale tak jest, no to się komuś może nie podobać, ale tak po prostu jest, no taką mamy konstytucję, takie mamy przepisy, no i trzeba stosować, no po prostu. Były w historii inne trybunały konstytucyjne i podejmowały decyzje, które
10: dobrze,
11: się
10: to zapytam inaczej.
11: Mogły nie podobać.
10: Czy Karol Nawrocki w pana ocenie przekraczał swoje kompetencje, czy nie jako prezydent?
11: Nie, oczywiście, że nie przekraczał. Nie znam takiego przypadku, że przekraczał swoje konstytucyjne kompetencje. Czasami bywało tak, że wypełniał w sposób inny niż do tej pory inni prezydenci, niż się utarło, ale no znów utarcie się jakiegoś zwyczaju tego, że na przykład prezydent rzadko korzysta z jakiejś kompetencji albo że jest to rzecz nadzwyczajna, nie ma umocowania w polskiej konstytucji, konstytucja nic takiej mówi.
10: A to, że prezydent na przykład sobie wybierał, kogo może odebrać ślubowanie, jeżeli chodzi o nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nie, to naprawdę, no... No też po prostu taki niebezpieczny chyba precedens jednak.
11: Pan prezydent wtedy był w trudnej sytuacji, ponieważ były poważne wątpliwości co do prawidłowości wyboru tych sędziów. Sejm nie odpowiedział na jego pytania, na jego prośbę o wyjaśnienie wątpliwości. Dokonał jakiejś tam szopki w sali kolumnowej, totalnie niekonstytucyjnej, a z drugiej strony niepowołanie żadnych sędziów groziło paraliżem Trybunału Konstytucyjnego, konstytucyjnego organu państwa. Więc tu uważam, że ponieważ w wyniku działań koalicji już żeśmy wyskoczyli z trajektorii przewidzianej ściśle prawne, były dwie możliwości prawnie złe. Prezydent wybrał to mniejsze zło, które zapewnia funkcjonowanie konstytucyjnego organu.
10: A czy Karol Nawrocki to jest teraz numer jeden na prawicy?
11: Powiem więcej, to jest numer jeden w Polsce, numer jeden w szerokim obozie patriotycznym, więc Karol Nawrocki jest kimś więcej niż numer jeden na prawicy.
10: Kimś więcej, czyli kim?
11: Jest kimś numer jeden, po pierwsze w Polsce w ogóle, w sensie formalnym jako głowa państwa, ale też w szerokim obozie, nazwałbym go niepodległościowym, patriotycznym, który wykracza poza prawicę, w którym mieści się też patriotyczne centrum i patriotyczna lewica, choć ta akurat ostatnia jest dosyć w Polsce nieliczna, ale też się zdarza.
10: Czyli strącił z piedestału Jarosława Kaczyńskiego, tak można powiedzieć. A czy będzie pakt senacki pana zdaniem?
11: To pani redaktor powiedziała, natomiast obecnie mamy taką sytuację, że mamy na szeroko pojętej centroprawicy i centrum cztery formacje co najmniej. Każda ma swojego lidera. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest liderem według sondaży obecnie największej z nich, no ale jest liderem jednej z czterech formacji, a pan prezydent jest, że tak powiem, powyżej, ponad nimi wszystkimi.
10: Czyli prawica się dzieli tak jak w latach 90., a będzie pakt senacki?
11: Mam nadzieję, że będzie, ale to też znów raczej chyba tylko pan prezydent jest tym, który jest w stanie go poukładać.
10: A będzie z Braunem czy bez?
11: Jak pan prezydent będzie układał, to się wyjaśni, no. Z mojej perspektywy byłoby to bardzo, bardzo ciężkie i jestem jak najdalszy od współpracy z Grzegorzem Braunem. Z drugiej strony pan Grzegorz Braun będzie miał taki pas szachida, żeby ten pakt senacki wysadzić, bo jeżeli będzie pakt senacki, a
5: Korona wystawi mu konkurentów w każdym okręgu senackim, no to efektem będzie 90-100 mandatów w Sejmie dla Donalda Tuska, obecnej koalicji rządzącej. No i jakoś trzeba ten problem rozwiązać.
10: No bilans dokonania prezydenta po pierwszym roku kadencji przedstawia się następująco. Na 14 gospodarczych punktów programu pana prezydenta tylko dwa można uznać za częściowo zrealizowane. No czyli co, gruszki na wierzbie?
5: Nie no, polski system konstytucyjny, gdzie jeżeli większość sejmowa uprze się zablokować inicjatywy pana prezydenta, no to jest w stanie to zrobić. No, bo mamy taką nawet tam, że wetomat, taki kierunek tutaj, że tak powiem, propagandowy. No pan prezydent podpisał chyba ponad 80% skierowanych do niego ustaw.
10: Natomiast, ale zawetował to takie bardzo ważne dla obozu rządzącego.
5: No ale no nie mniej, 80% podpisał, a rządzący
10: ale
5: zablokowali...
10: Ale wetował te, które dla obozu rządzącego, można powiedzieć, są kluczowe.
5: A rządzący zablokowali wszystkie poza jedną. No to kto tu jest wetomatem? To zupełnie na odwrót. To pan prezydent większość podpisuje. Nie ma takiego obowiązku, tak jak mówię. Nie musi być ustawa jakaś, nie wiem, niekonstytucyjna wyłącznie, że prezydent jej nie podpisał. Może po prostu się z nią nie zgadzać merytorycznie. No po to go Polacy wybrali, ma swoje poglądy, ma swój program. Jeżeli uważa, że ustawa jest merytorycznie zła, to jej nie podpisuje. Niemniej wykazał daleko idącą dobrowolę, bo przytłaczającą większość podpisał, a co mało tego jeszcze, co jest nowością w ogóle również nie, do tej pory nie będącą w zwyczaju, choć pierwszy raz tak zrobił Aleksander Kwaśniewski, że wetując ustawę, mówiąc wyraźnie, co się w tej ustawie mu nie podoba, składa swój projekt, który jest tą ustawą, no ale pozbawioną tego zapisu, który dla pana prezydenta jest kontrowersyjny. I nawet takie ustawy, czyli swoje własne ustawy, koalicja rządząca potrafi zablokować w Sejmie i nie przyjmować, byle tylko zablokować, bo są prezydenckie.
10: Obecny premier Donald Tusk na portalu X napisał tak. Na pierwszą rocznicę top 5 najgorszych decyzji Karola Nawrockiego. Safe, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych. No i co pan odpowie panu premierowi?
5: No nie wiem, tu właściwie przy każdej tej, no od ułaskawienia pana o pseudonimie Staruch, który został ułaskawiony z zakazu stadionowego za to, że siedział na płocie.
10: No ale kartotekę ma taką no, nieszczególną.
5: No, ale to nie jest, no. Tylko wie pani, no to, że ktoś ma nieszczególną kartotekę, to nie znaczy, że powinien być karany za jakiś absurd, który jest absurdem.
10: Panie pośle, pan doskonale wie, że to jest
5: ukłon. Tak powiem, za czołokształt, tak? Należy mu się.
10: Bo wcześniej one były na prezydenta trochę wkurzone, chyba tak można powiedzieć, za to, że pan prezydent zawetował nowelizację kodeksu karnego.
5: Ta sprawa była już wyjaśniona i no, niestety przez chwilę niektórzy ulegli pewnej manipulacji. Pan prezydent złożył swój projekt nowelizacji kodeksu karnego, gdzie kwestia tych tak zwanych aresztów wydobywczych, nadużywania aresztu jest zaadresowana, ale jednocześnie nie jest tak, żeby na przykład osoby oskarżone o przestępstwa pedofilskie nie były aresztowane, a to było w projekcie rządowym. A wracając tutaj, no nie wiem, no safe, no gigantyczna dyskusja, nie wiem, czy jest sens wracać, ale jakby możemy omawiać.
10: Wrócimy, ale teraz na koniec części radiowej muszę poinformować, jaki jest wynik tej naszej sondy, tego naszego quizu. Czy Mateusz Morawiecki jest wiarygodnym liderem? Według posła Horały tak, no jakżeby inaczej, skoro przyłączył się do Rozwoju Plus. Tak, odpowiedziało 15% naszych słuchaczy, internautów. Nie, 85%, czyli przewaga jest gigantyczna. O komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na radio.pl, na YouTubie i na platformie X. Marcin Chorała z nami zostaje i z pewnością na to pytanie odpowie, skąd taka różnica.
9: To jest gość Radia Z.
10: No widzi pan, panie pośle, no jednak dla naszych słuchaczy, dla internautów, no to Mateusz Morawiecki no nie jest zbyt wiarygodnym liderem. Nie, jest mało powiedziane, 85% powiedziało, że nie.
5: No ale 15% powiedziało, że tak
10: no,
5: obecnie.
10: No 15%, no to różnica jest gigantyczna. No,
5: gdyby nasza formacja miała 15% poparcia, to na ten moment wziąłbym to w ciemno. I,
10: no a pięknie pan tego próbował.
5: I bardzo proszę. No tak, no obecnie mamy ten główny podział na polskiej scenie politycznej, głęboki podział tożsamościowy, który my troszeczkę chcemy przynajmniej nadwątlić, jeżeli nie przełamać. No to wiadomo, że w tym podziale Mateusz Morawiecki jest dla jednej połowy obiektem wieloletniego hejtu, a teraz drugi w jej połowie też znacząca część liderów opinii i tak dalej go z przyczyny oczywistej przeatakowała, więc mając ogień i z frontu i w plecy, uważam, że 15% to całkiem dobry wynik.
10: Myślę, że prezes Kaczyński może być jednak tutaj mocno zdziwiony, co to się wydarzyło, jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego. Za chwilę tylko powrócimy, ale jeszcze chciałabym poprosić o komentarz do tego, co się wydarzyło w Senacie. Otóż Senat odrzucił wniosek Karola Nawrockiego, pana prezydenta, drugi zresztą, o referendum o Zielonym Ładzie. Teraz trochę inaczej było sformułowane pytanie, już takie mniej łopatologiczne, ale powiedzmy już takie wprost, czy jest pan, pani z realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No i co pan na to?
5: No uważam, że to bardzo źle, ponieważ ta polityka klimatyczna jest w sposób ewidentnie dla Polski szkodliwa, odbije się negatywnie i na gospodarce, i tak bardzo boleśnie też na kieszeniach Polaków. I jednym z celów polskiego rządu powinno być zrobienie z tym czegokolwiek, no nie wiem, jakiś wyjątek, wyłączenie, zmiana tej polityki, a w takich negocjacjach silnym argumentem byłoby to, że słuchajcie, no Polacy tak powiedzieli, większość tego nie popiera. Nawet tak czysto cynicznie mógł tu powiedzieć, słuchaj, no dajcie mi coś, bo jak nie, to mnie ci straszni populiści za chwilę odsuną od rządu i dopiero będziecie mieli. Patrzcie, jaki jest wynik referendum. Gdyby tylko rząd chciał, miałby dzięki temu dobry argument negocjacyjny, żeby cokolwiek dla Polski w tej sprawie uzyskać, tylko że najwyraźniej nie chce, ani nawet nie próbuje.
10: Ale czy Mateusz Morawiecki też nie przyłożył tej swojej ręki do tego, że jednak ten Zielony Ład jest wcielany w życie?
5: Nie no, ETS-2, dopóki rządziliśmy, był blokowany. To zmiana rządu w Polsce doprowadziła do przyjęcia ETS-2. Jeżeli chodzi o ETS-1 i generalnie...
10: No ale co takie zrobił Mateusz Morawiecki, żeby to zablokować?
5: No, nie znajdzie pani konkluzji Rady Europejskiej, na której byłby polski przedstawiciel, w których w konkluzji by było, że Polska to akceptuje. Niektóre tego rozwiązania oczywiście były prowadzone inną drogą, zostały sprowadzone z poziomu Rady Europejskiej na poziom dyrektyw, gdzie, czy na poziom rozporządzeń, które są głosowane na przykład kwalifikowaną większością i faktycznie Polsce zdarzyło się te głosowania przegrywać. To prawda, bo nie udało się zrobić większości blokującej europejskiej, natomiast no, to nie zmienia faktu, że wszystko, co mogliśmy...
10: Nie byliście nieskuteczni generalnie,
5: wszystko,
10: pamiętam,
5: co mogliśmy,
10: jak
5: blokowaliśmy.
10: Wypominaliście temu rządowi, że nie udało im się zmontować blokujące większości, jeśli chodzi o umowę z Mercosur.
5: No, tylko no. Oczywiście, tylko jakby rozważmy trochę tę sprawę. Jeszcze lepszym przykładem jest pakt migracyjny, bo to modus operandi się powtarza. 3 dni bodajże po utworzeniu rządu, jedna z pierwszych decyzji, to było wycofanie przez rząd instrukcji dla polskiego przedstawiciela na Radzie Unii Europejskiej, który miał blokować pakt migracyjny. Pakt migracyjny był dalej procedowany i rząd go specjalnie podprowadził do momentu, kiedy już było pewne, że wejdzie. I wtedy Donald Tusk dostał koncesję na to, żeby być przeciw, żeby zademonstrować, uwaga, razem z Wiktorem Orbanem.
10: Od kogo niby dostał taką koncesję?
5: Od swoich przyjaciół za naszą zachodnią granicą, no tak, na czyli tym fakcie zależało.
10: No. No dobrze, czyli w końcu wchodzimy cały czas na ten teren,
5: Mercosur tak samo
10: Donald
5: było.
10: Tusk działa na polecenie Berlina.
5: Mercosur, Polska mówiła, że jest przeciw, ale nic nie robiła, żeby montować większość blokującą, mimo że był potencjał we Włoszech, był potencjał we Francji. Tamte państwa stwierdziły, że skoro postawa Polski jest chwiejna i nie będzie tej większości, to lepiej dla siebie wynegocjować indywidualne wyłączenia i wyjątki. To zrobiły i wtedy poparły Mercosur i wtedy chwiejna postawa Polski na ostatni prostej się utwardziła, jak już sprawa była przesądzona. To wtedy oficjalnie, spokojnie byliśmy przeciw i sobie spokojnie przegrywaliśmy głosowania. I tak to niestety na arenie europejskiej wygląda. Stąd też zresztą ten pakt został odroczony o 1 rok, po to, żeby Donald Tusk mówił, że go nie będzie i żeby Polacy na własnej skórze go przed wyborami jeszcze nie odczuli.
10: ETS-2 też jest odroczone o rok. Dobrze, wracając do Morawieckiego i nowej partii, która powstanie 15 października, takie są zapowiedzi.
5: Nawet do 15 października, bo oczywiście tworzenie nowej partii jest procesem.
10: Jasne, ale rozumiem, że data 15 października formalnie jest nieprzypadkowa, bo to wtedy właśnie okazało się, że w wyborach wynik był taki, a nie inny, że Prawo i Sprawiedliwość co prawda wygrało wybory w 2023 roku, ale nie miało zdolności koalicyjnej. A dlaczego pan wybrał ostatecznie Morawieckiego, a nie Kaczyńskiego?
5: Ja wybrałem i tego, będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości, zaangażowałem się w działalność stowarzyszenia, którego celem było poszerzanie bazy polskiej prawicy w domniemaniu Prawa i Sprawiedliwości.
10: Ostatecznie pan jest w jakim klubie?
5: Ostatecznie jestem w klubie Rozwój Plus, ponieważ z partii PiS zostałem wypchnięty, ponieważ dostałem
10: ultimatum. Ale już jesteście wyrzuceni?
5: To jest pytanie do pana profesora Karskiego. Ja się w to nie bawię, więc nie uczestniczę w tym postępowaniu.
10: Czy jaki jest wasz status w takim razie?
5: Nie wiem. Odpowiedź brzmi, nie wiem. Średnio mnie to interesuje. Znaczy uważam, że ten taki pomysł, kiedy zapadła decyzja, żeby nas usunąć z PiS i została zakomunikowana i zostało powiedziane, że to już się stało, zostały pewne formalności, a potem był taki sprytny inaczej pomysł z gatunku gier partyjnych, to znaczy przeciągniemy to na wiele tygodni i teraz na przykład oni, jak ja jako przedstawiciel Rozwój Plus idę do mediów, to nie mówię na przykład o naszych propozycjach w zakresie demografii, o pensji rodzicielskiej, o emerytalnej składce rodzinnej.
10: O tym jeszcze jak najbardziej.
5: Tylko tak dostaję właśnie takie, żebym teraz się przez parę tygodni tłumaczył z tego postępowania. No. Ja się nie bawię. Pan profesor Karski, zacny człowiek, niech tam sobie prowadzi, co chce.
10: Ale ostatecznie jest pan w stowarzyszeniu oraz w klubie Rozwój Plus. W związku z tym postawił pan na Morawieckiego, a może Kaczyński powinien odejść z polityki?
5: Ja nie będę tutaj zajmował się karierą pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jest niewątpliwie jeden z wybitniejszych, o ile nie w pewnym sensie najwybitniejszy polityk po 89 roku. Natomiast niewątpliwie...
10: Ale bardziej wybitniej niż Nawrocki?
5: Natomiast niewątpliwie
11: Ależ tu pani mnie podpuszcza.
10: No, no bo takie peany były wczoraj na temat Nawrockiego, jak słuchałam tego, co tam się tej debaty...
11: Ja myślę, że te postaci są nieporównywalne, no bo jednak Jarosław Kaczyński jest w sposób naturalny u schyłku swojej kariery politycznej i można już oceniać prawie, że w swojej całości, natomiast Karol Nawrocki jest na początku, no chociażby
10: czyli
11: dlatego.
10: Pan jednak przewiduje, że niedługo prezes jednak odejdzie z polityki.
11: No, wie pani, no... No przecież wiadomo, że tak, no jakby...
10: A straci autorytet w partii?
11: Ja się staram jakby nie powiedzieć paru zdań, które mogą być wyrwane z kontekstu i poczytane jako jakiś atak, czy jakiś sposób niegrzeczny, czy wobec pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale sam pan prezes przecież zapowiedział, że na przykład jeżeli najbliższe wybory dla Prawa i Sprawiedliwości będą przegrane, to on odejdzie z funkcji prezesa. I to mówił publicznie wielokrotnie.
10: No i nie odszedł.
11: Ale teraz to mówi, tak, teraz to mówi o następnych wyborach.
10: Ale Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku de facto nie przegrywało wyborów. Pytanie od Przemysława z całym szacunkiem, ale kogo wy chcecie przyciągnąć? W waszym stowarzyszeniu Rozwój Plus jest trochę osób, które nie cieszą się dobrą opinią, a nawet na których ciąży nie jedna afera. Dla przykładu pan poseł Horała z tą odsprzedażą strategicznej działki w firmie Dafton. A propos, pan naprawdę nic nie wiedział?
11: Po pierwsze, nie Dafton, tylko Daftona. To już
10: Daftona, tak.
11: Pierwsza faktografia. A druga faktografia nie strategiczna.
10: O, teraz pan już się czepił. Naprawdę, nie. Dobrze. Niech będzie w firmie Daftona, tak?
11: Po drugie, to nie była działka strategiczna dla CPK, to była działka w otoczeniu CPK. Po trzecie, nie mówiłem nigdy, że nic nie wiedziałem. Wiedziałem, że ten proces się toczy. CPK i ja osobiście składało negatywne opinie, żeby tej działki nie sprzedawać. Natomiast została sprzedana na kilka dni przed tym, jak opuściłem swoje stanowisko, bo się zmienił rząd i faktycznie przez te kilka dni się o tym nie dowiedziałem, a mój następca się dowiedział po 4 miesiącach, no więc jakby tak.
10: No ale nie obawiacie się, że to się jednak może ta inicjatywa wasza wykoleić? No, nawiązuję do śledztwa w sprawie RARS-u, czyli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, no bo tam jednak zeznania przedsiębiorcy Pawła Esz miały obciążać pana premiera Mateusza Morawieckiego, byłego premiera.
11: Czy ja nie mam dostępu do akt prokuratorskich, które są objęte tajemnicą prokuratorską.
10: No, polegam na tym, co czytam w mediach.
11: Więc sposób legalny to nikt nie ma. Ja jestem tutaj absolutnie spokojny. Czy ja rozumiem, bo wiemy, jak ta sprawa się toczy, że tam są po prostu wymuszane kolejne zeznania. No, początkiem
10: ale
11: było
10: przez
11: to...
10: kogo? Przez prokuratorów?
11: No, oczywiście. Początkiem było to, że wsadzono do aresztu kobietę z małym, chorym dzieckiem w trakcie sporu z mężem o to dziecko i ona pod wpływem tego aresztu po jakimś czasie zmieniła swoje wcześniejsze zeznania, po czym została wypuszczona z aresztu. I to była ta nitka, za którą pociągnęli śledczy, żeby dokonywać dalszych aresztowań, zatrzymań i tak dalej, więc jakby niech to się toczy, niech to ostatecznie trafi do sądu, niech sąd to wyjaśni, sprawdzi dowody.
10: Czyli pan tu sugeruje, że ta sprawa jest dęta, generalnie prokuratura działa na zlecenie, tak?
11: Generalnie tak, znaczy czy sprawa jest zupełnie dęta, to znaczy w sensie, czy jakaś bliżej mi nieznany biznesmen coś tam źle zrobił, może źle zrobił. Natomiast to, że jest tutaj klejone wyjście, no, tak zwane wyjście na polityków, no to jest dosyć ewidentne. Zresztą ten system powoduje totalne wykoślawienie sprawiedliwości w Polsce, bo paradoksalnie rzecz biorąc każdy złodziej i łapówkarz obecnie może liczyć na bezkarność, albo przynajmniej na bardzo daleko posuniętą łagodność prokuratury, pod warunkiem, że w zeznaniach obciąży jakiegoś polityka opozycji. O, to wtedy takiego to prokuratura przytuli. No i tak to obecnie funkcjonuje, no niestety.
10: To już państwo ocenią tę wypowiedź pana posła Horały, a zapytam o to jeszcze waszego grilla sprzed tygodnia. Co tam robiła Janina Goss, wieloletnia przyjaciółka pana prezesa Kaczyńskiego, która została z partii wyrzucona, bo miała nie płacić od dobrych, ładnych miesięcy kilkunastu składek członkowskich?
11: Znaczy odpowiedź brzmi nic, to znaczy tam każdy mógł przyjść, kto się w terminie zarejestrował i zdążył...
10: Ale zapisuje się do Rozwoju Plus?
11: Nic mi na ten temat nie wiadomo i raczej, znaczy nawet nie raczej, tylko nie przewidujemy. Nie, tam po prostu każdy mógł przyjść, no był tam pan poseł Józef Aciuk, prawda?
10: A też dołączy?
11: No nie.
10: Tak. Poseł Józef Aciuk był w Koalicji Obywatelskiej, ale z tej koalicji wystąpił.
11: Tak, znaczy ja muszę powiedzieć, że z szacunkiem obserwuję niektóre działania pana posła jako posła niezależnego i niewątpliwie wystąpienie z Koalicji Obywatelskiej mu bardzo służy, natomiast absolutnie nie jest członkiem stowarzyszenia.
10: Ale byście go przygarnęli, jakby chciał?
11: I takie rozmowy się nie toczą. Właśnie go tutaj jako przykład innej tego rodzaju osoby, że każdy może przyjść podyskutować, no również tam zaproszeni to byli paneliści, a wśród, czyli to były osoby, do których jakoś imiennie zaproszenie wystosowaliśmy i wielu z nich to było wręcz celowo ludzie, z którymi się nie zgadzamy, bo jakby dyskusja jest ciekawa wtedy, jak się dyskutujemy z kimś się przynajmniej
10: tak,
11: we wszystkim
10: na pewno, znaczy jak się nie zgadzamy.
11: Więc sam fakt obecności na tym grillu, Laboratorium Idei, spotkaniu, kongresie, jak zwał, tak zwał.
10: Laboratorium Idei przy kiełbasie.
11: No a czemu nie?
10: No nie, no tak, takie... Widziałam, że tam było na bogato. Rozumiem, że płacił przede wszystkim Mateusz Morawiecki, tak?
11: Tak, no my się po prostu składaliśmy na to.
10: Ale głównie Mateusz Morawiecki.
11: No, Jak zwykle. W PiSie też tak było, że najwięcej wpłacał.
10: No w jednym z wywiadów ostatnich mówił, że właściwie to mógłby pracować gdziekolwiek, no pod różnymi szerokościami geograficznymi. Mógł zarabiać gruby, przepraszam za wrażenie, hajs, no 15 tam milionów dolarów, czy jakoś tak, czy złotych, no ale wybrał oczywiście służbę po Polsce, oczywiście. No a klub w Sejmie to...
11: Myślę, że niepotrzebna ironia w głosie, bo jest rzeczą powszechnie znaną, że pan Mateusz Morawiecki bardzo dobrze sobie radził w prywatnym biznesie i naprawdę nie przyszedł do polityki po to, żeby, nie wiem, utrzymywać się z pensji tam ministra czy posła.
10: Kukiz do was dołączy?
11: No, jeżeli i jak dołączy, to wtedy będziemy o tym mówić.
10: Ale są takie plany?
11: Rozmawiamy z różnymi osobami, z Pawłem Kukizem też rozmawiamy.
10: A z kim jeszcze rozmawiacie?
11: A to nie powiem, bo część z tych rozmów, no to odbywa się tak, że tak powiem, w cztery oczy i nie ma co o nich mówić, dopóki się nie sfinalizują.
10: Ale klub się jakoś tam poszerzy do 60 na przykład osób?
11: Nie, ja mam takich, nam w ogóle nie zależy na tej liczbie. Znaczy, jak realnie rzecz biorąc, jaką różnicą by było, gdyby teraz Klub Rozwój Plus, który ma, o ile dobrze kojarzę, 40 posłów, by miał, nie wiem, 35 albo 50. To jest bez znaczenia tak naprawdę, więc nam absolutnie teraz już nie chodzi o liczbę. Jeżeli ktoś jest, kogo uważamy, że jest osobą zacną, coś wnoszącą, mającą jakiś ważny pogląd na ważną sprawę i w miarę pasującą do naszego kierunku, choć w naszym kodzie genetycznym jest to, że nie trzeba równo jak od sztancy, krok w krok, prawda, co do słowa. Ważne, żeby się w głównych kierunkach zgadzać, a to, że tam jest jakaś dyskusja, jakaś różnica, to też jest ożywcze i wartościowe, no to wtedy zapraszamy. Natomiast tak sztukę dla sztuki, no to nie. No jest wiele osób, których nawet jakby chciały, to byśmy nie przyjęli.
10: Kogo na przykład?
11: No ja to już mówiłem w innym programie, no nie wiem, na przykład kolega, bo pytanie dotyczyło spisu, kogo byśmy nie przyjęli. No, na przykład kolegę Dariusza Mateckiego, no jakby nie nasz kierunek, nie nasza poetyka, nie nasz sposób uprawiania polityki. Czy kolega Jacek Sasin, no wielu można by wymienić.
10: Ja czyli też maślarzom mówię, mówimy nie. Zresztą oni na pewno by do was byli.
11: Ja też nie chcę wchodzić w takie personalia, no bo jakby spór jest tak naprawdę co do kierunku w ogóle. Spór jest strategiczny. Spór jest co do metody uprawiania polityki i co do jej celu. No i to jest podstawowe.
10: A nie chodziło o to, że Mateusz Morawiecki ma takie wielkie ambicje i chciałby zostać szefem, a jako że w PiSie nie miał na to szans, no to znaczy wyszło tego, jak wyszło.
11: To jeden z... Przepraszam, jednym z takich no, sposobów deprecjonowania nas jest zmawianie, że jakieś osobiste, szczególne ambicje Mateusza Morawieckiego były tutaj inspiracją.
10: A nie były, no panie pośle, no nie bądźmy naiwni. No, nie były, no prawda, nie no, błagam.
11: Mateusz Morawiecki był jednym z osób, które miały wszelkie papiery, żeby aspirować do bycia kandydatem na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
10: No i nie tych, został mianowany kandydatem.
11: I z tych papabile był jednym z pierwszych, którzy powiedzieli, jest lepszy kandydat ode mnie, akurat powiedział Karol Nawrocki. Był ewidentnym osobą mającą papiery na zostanie kandydatem na premiera, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się wybierać kandydata na premiera. I jak najbardziej wiem, że na przykład mówił, to nie muszę być ja, uważam, że powinien być wybrany pewien kierunek i mogę zaproponować inne osoby, które moim zdaniem mogłyby być tym kandydatem. I to wiem na bank, jakby byłem świadkiem i to jest potwierdzone, bo między innymi zgłaszał moją skromną osobę, więc wiem, że tak było, bo też takie rozmowy były. Więc no nie, Mateusz Morawiecki jest naprawdę osobą, która nie cierpi na jakiś przerost osobistej, prywatnej ambicji i co więcej, jak zresztą każdy z nas, mógłby sobie spokojnie dalej być w Prawie i Sprawiedliwości, z każdej listy PiS, z ostatniego, przedostatniego miejsca, by wszedł do Sejmu i mógłby, i tak jak i wielu z nas, pewnie, no może już nie z każdego, ale z dalekiego nawet miejsca byśmy weszli, byśmy sobie dalej spokojnie funkcjonowali w polityce, ale zwyciężyła w nas taka optyka, że jak to dalej tak pójdzie bez zmian, to byśmy sobie funkcjonowali w dużym klubie opozycyjnym podczas drugiej kadencji rządu Donalda Tuska. No dobrze, to by było się, katastrofalne dla państwa, zwłaszcza
10: to, że
11: w tym momencie.
10: Jak się podzieliliście, no to wygrana jest niemożliwa. Dlatego, że pan sobie doskonale zdaje sprawę, że ordynacja jest taka, jaka jest. Donta, który premiuje największe podmioty polityczne. Koniec, kropka.
11: Ale to jest, że tak powiem, taki insider sceny politycznej. Ja uważam, że jest pora, żeby tę scenę całkowicie przywartościować, że jakby w tych dotychczasowych kategoriach, paradygmatach, że tu jest ta konfederacja na prawo od niej PiS, tu się przesuniemy 2%, 3%, coś zmienimy, to trzeba ten stolik, że tak powiem, wywrócić całkowicie. I myślę, że jest grupa elektoratu w Polsce, która przygląda się temu z zainteresowaniem, udziela nam pewnego kredytu zaufania i jeszcze nie udzielają, no ale jeden przykład. Do miliona ludzi jeszcze teraz w sondażach, jak to przeliczyć procenty na liczbę głosów, mówi tak, źle albo bardzo źle oceniam ten rząd, ale jednocześnie deklaruje głosowanie na jedną z partii koalicji rządzącej. No znaczy, że dla nich po prostu oferta dotychczasowa strony opozycyjnej jest po prostu fatalna, tak? Znaczy źle albo bardzo zły rząd, ale opozycja jeszcze gorsza. No i na przykład jak to tutaj, ten milion głosów, jak w tych kategoriach rozdzielić? No nijak, tak? No nijak, więc oczywiście, jeżeli to jest memłanie się w tym samym, jeżeli teraz te 25% PiSu jeszcze ma się podzielić na, nie wiem, na przykład 8 i 17, no to to jest faktycznie bez sensu. No ale my właśnie, ten nasz ruch był wywołany tym, że PiS idzie na 25% z tendencją malejącą i coś tu trzeba zmienić. Co więcej, nasi koledzy twierdzą, że strategia do prawej ściany była znakomita, tylko nie działała dlatego, że jeszcze coś tam ten Morawiecki tam o rozwoju Polski z boku bąkał i nie było takiego jednolitego nurtu. No to teraz będzie, więc może i sam PiS jeszcze jak spławik, cytując mojego znakomitego kolegę Karola Karskiego, wyskoczy, a i my pozyskamy te nieoczywiste grupy elektoratu, których w tych 25% pisowskich już po prostu nie były, bo się do tak formatowanego PiSu zniechęciły. Wielki PiS miał 40 parę procent. To znaczy połowa elektoratu została już stracona w tym momencie. No to są potężne.
10: Ale to już było i nie wróci więcej. Ale spór wszedł na najwyższe poziomy, można powiedzieć, ponieważ no, pan Morawiecki udzielił wywiadu w kanale Rymanowski Live, a potem pan prezes Kaczyński napisał w sieci tak. No mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. No daj Boże, żebym się mylił. To co prezes Kaczyński robi człowieka niezrównoważonego z Morawieckiego?
11: Po pierwsze, chyba jednak nie prezes Kaczyński, bo wiemy, że pan prezes samodzielnie tego konta nie obsługuje.
10: A, czyli prezes jest ubezwłasnowolniony. No,
11: nie jest ubezwłasnowolniony, ale po prostu ma od tego ludzi. Prezes rzuca myśl, co tam powinno być.
10: No ale chyba ostatecznie to jednak a kto inny mówi, to, że a kto może inny w takiej wersji pójść albo nie pójść. No, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Nawet jeśli ktoś za niego to
11: nie, wydaje pisze. Mi się, że tak dokładnie pan prezes nie autoryzuje, a przynajmniej nie każdy tweet, a chociażby obstawiam to po tym, że rozmawiałem z panem prezesem, znamy wystąpienia pana prezesa, znamy teksty pana prezesa, pan prezes jest, to by nie mówić, erudytą i dużo sprawniej operuje językiem polskim niż ten, kto te tweety pisze często. Więc to już chociażby to wskazuje, że nie jest to taka dosłowna autoryzacja.
10: No ale wiadomo, że na X-ie to trzeba być skrótowym.
11: Natomiast, no jak się ma konto premium, to można się rozwinąć dłużej. Natomiast do czego to zmierzam? No ja nie chcemy się w tym babrać, naprawdę. No to jakby to niczemu nie służy. Ja tu wrzucę temat. Dzisiaj za chwilę mamy konferencję prasową, gdzie przedstawiamy ponownie nasze rozwiązania z zakresu demografii. Demografia, migracja, bezpieczeństwo. To są problemy dla
10: Polski.
11: I
10: za chwilę do tego przejdziemy, bo jeszcze tylko chciałabym jeszcze odnieść się do tego wywiadu pana Morawieckiego u Rymanowskiego, bo można go stracić tak, ten wywiad, że były premier, kiedy był premierem, tak, niczego nie podpisywał, o niczym nie decydował. Za niepowodzenia szkodliwe decyzje to są odpowiedzialni jacyś inni politycy, innych frakcji, eksperci zewnętrzni. No i oczywiście kto? No prezes. Tak można to skrócić w telegraficznym skrócie.
11: No skrócić nie oddając istoty treści. Jest to no, taki skrót manipulacyjny.
10: No nie, chwileczkę. No, że Morawiecki mówi, że on właściwie to jest przeciwnikiem aborcji, ale opowiadał się za kompromisem aborcyjnym z 1993 roku i przestrzegał przed zmianami. No naprawdę? A dlaczego wtedy się nie zająknął? W roku 2020, ani 2021, ani 2022 jakoś nie słyszałam, żeby odstawiał Rejtana.
11: A ja akurat słyszałem.
10: Tak, ale to chyba w jakichś gremiach takich super zamkniętych.
11: Co więcej, żeby była jasność, ja akurat w tej sprawie się z panem premierem nie zgadzam. U nas w Rozwój Plus jest, że tak powiem, prawdziwa wolność w sprawach światopoglądowych i każdy może mieć tu swoje zdanie.
10: A to pan był za tym, żeby jednak zaostrzać prawo antyaborcyjne, tak?
11: Ja uważam przede wszystkim, że jest to ostatnia rzecz, o którą teraz powinniśmy się kłócić. To jest sprawa bardzo ważna, kluczowa, bym powiedział, dotykająca takiej no, głębi duszy ludzkiej, systemu wartości. Niemniej w związku z tym sprawa nierozwiązywalna, spór, który będzie trwał wiecznie, a mamy w tym momencie przed naszym krajem totalne wyzwania, takie, które za parę lat, jak na nie odpowiemy, to będzie bardzo źle. I wtedy nawet i ten spór będzie po prostu no, czysto teoretyczny, będziemy go sobie, że tak wspominali z rozrzewnieniem te czasy, kiedy w miarę bezpiecznym i w miarę dostatnim kraju mogliśmy tego rodzaju spory toczyć. To powiedziawszy, no, mój system wartości jest taki, że życie ludzkie jest bardzo wysoką.
10: Ale jak ma być premier Morawiecki wiarygodny właśnie dla potencjalnego elektoratu, to zresztą pokazała nasza sonda, kiedy po prostu wypiera się wszystkiego, co generalnie pod czym się podpisywał i był premierem. No jak to, gdzie?
11: Pan premier jasno mówi. Najbardziej w rządzie, i to jest moja absolutnie odpowiedzialność osobista, odpowiadałem za tą sferę gospodarczą. Każdą sprawę bierze na siebie.
10: No, ale robię sobie marionetkę po prostu.
11: Pytany o to, jakby, no, jakie może wskazać błędy swojego rządu, co by zrobił inaczej, wymienia tam całą listę spraw, mimo że właściwie tak czysto cynicznie nie jest to w interesie polityka, że mówić o swoich błędach, tak? No więc bez przesady, tak? No ale oczywiście tak, no rządziła cała formacja, to nie było tak. To są zarzuty naszych, że tak powiem, adwersarzy. Że na
10: ale
11: przykład,
10: sam siebie robi teraz malowanego premiera.
11: Że na przykład, no nie robi.
10: No jak nie?
11: No nie robi.
10: No jak się od wszystkich odcina, generalnie, że nic.
11: Ale nie odcina się od wszystkiego. No mówię, cały obszar decyzji gospodarczych mówi, tam mój głos był decydujący. W innych sprawach bierze to na siebie, że na przykład być może za mało kontrował. No było
5: rząd był koalicyjny, mamy system parlamentarno-gabinetowy, oczywiście, że decyduje o głównych kierunkach kierownictwo polityczne dające większość parlamentarną. Tak jest. W tych sprawach niegospodarczych ta rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy koalicjantów była większa. W sprawach gospodarczych mniejsza. Tu ten głos, można powiedzieć, decydujący bardziej do pana premiera należał. Mówi, że za mało zrobił, żeby na przykład media publiczne inaczej wyglądały, choć jego stosunek krytyczny do tego był znany. Mówił, że za mało oponował przed złymi zmianami w sądownictwie na przykład, że to były błędy jego rządów również, naszych rządów, ale jego rządów, który był premierem.
10: Więc... A dlaczego tak się? Dlaczego to takie wstrzemięźliwe?
5: Z prostej przyczyny, że jest to rachunek zysków i strat. To znaczy, żeby rządzić, trzeba mieć większość parlamentarną. Żeby również te dobre rzeczy robić, trzeba mieć większość parlamentarną.
10: Mieliście.
5: Więc jeżeli ta większość mieliście zależy większość. Na przykład od koalicjanta, który mówi, mam tą swoją działkę, jak na przykład wymiar sprawiedliwości i tu chcę zrobić to i to, no to jest gdzieś moment kalkulacji, czy Paryż was jest przy. Czy warto przymknąć oko, zmilczeć, że coś tam dzieje się moim zdaniem być może źle, po to, żeby wiele dobrych rzeczy też zrobić. No i działa to też w drugą stronę, bo trzeba pamiętać, że w dużej formacji zawsze są różne zdania. I też trzeba jakby... Ja robię swoją działkę, szanuję, że mój kolega ma swoją działkę i on w niej decyduje i być może on też do tej mojej działki miałby jakieś negatywne uwagi, no ale nawzajem szanujemy swoje kompetencje i nawzajem się wspieramy, bo bez tego to nic nie zrobimy. No tak to działa.
10: Dobrze, dzisiaj pan powiedział, że będziecie mieć konferencję. No i co na tej konferencji? Bo pierwsze zapowiedzi są, jeśli chodzi o wasz program. Całościowy to kiedy poznamy?
5: Program całościowy będzie stopniowo pokazywane, będą pakiety dotyczące poszczególnych ważnych obszarów
10: państwa. Czyli będą kolejne osłony, ale na razie słyszymy o
5: pensji. Raport dotyczący migracji, raport dotyczący demografii i w tym raportach
10: demografia leży, absolutnie leży. Program 500+, o którym mówiono początkowo, Prawo i Sprawiedliwość lansowało taką tezę, że to ma być program prodemograficzny. Nie był programem prodemograficznym.
5: Trochę był, ale za mało.
10: No nie wiem, co jeszcze mogłoby się wydarzyć w związku z tym. Pensja rodzicielska, tak. Chcecie wprowadzić i emerytalną składkę rodzinną. Tak. To są pierwsze postulaty.
5: Tak.
10: No a ile to będzie kosztowało?
5: Księgowo około 21 miliardów rocznie. Realnie takie niskie kilkanaście miliardów, jeżeli uwzględnimy zwrot z podatków, składek, podatków pośrednich i tak dalej, to co wraca do systemu finansów publicznych. Także jest to jak najbardziej do
10: udźwignięcia. A ta pensja rodzicielska na czym miałaby polegać?
5: To jest tak, że dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat na każde dziecko rodzic otrzymuje pensję taką pensję w wysokości pensji minimalnej.
10: Ten rodzic, który zostaje w domu, tak?
5: No nie. Dowolny, wybrany przez rodzinę. Nie ma tu, można to łączyć z aktywnością zawodową.
10: Czyli jeden z rodziców.
5: Tak, rodzice wybierają. No tak jak teraz jest przy 800+, tak? W sensie formalnym, technicznym 800+ otrzymuje jeden z rodziców, to rodzice decydują, który z nich. Bo o co chodzi? Bardzo często, jak rozmawiamy z młodymi ludźmi, zwłaszcza młodymi kobietami, mówią tak, chcielibyśmy mieć dziecko, ale jeszcze nie teraz, bo ja nie

0: ktoś musi na nie płacić. Jednocześnie ma, na przykład jeżeli jest na urlopie wychowawczym, dwuletni okres nieskładkowy,
1: który obniża... Czyli lepiej, żeby ta pensja rodzicielska szła na konto kobiety, mamy.
0: To już niech sobie decydują.
1: No ale skoro pan mówi, że chodzi o to też, żeby to było wliczane w okres składkowy.
0: W polskiej kulturze bardzo, zazwyczaj będzie to nadal tak, że to raczej kobieta zostaje w domu i zajmuje się dzieckiem, ale tak jak mówię, decyzja. Jeżeli rodzice zdecydują, że ma się dzieckiem zajmować ojciec, niech dostaje ojciec, nie ma sprawy. To jest to. A jeżeli z kolei kobieta chce podjąć aktywność zawodową, proszę bardzo, to na przykład będzie miała środki, żeby zapewnić chociażby opiekunkę dla tego dziecka, bo teraz w dużym mieście opiekunkę znaleźć, no to faktycznie
1: składka...
0: trzeba pensję dać.
1: No tak, to nie są tanie usługi, rzeczywiście, absolutnie. Nie. A emerytalna składka rodzinna na czym to ma polegać?
0: Emerytalna składka rodzinna ma polegać na tym, że obecnie jest tak, że księgowo wysokość mojej emerytury zależy od tego, jakie płaciłem składki, tak? I tak. One się tam odkładają na moim koncie emerytalnym, moim kapitale emerytalnym, ale to jest zapis czysto księgowy. Fizycznie tych pieniędzy nie ma, bo fizycznie pieniądze z moich składek idą na wypłatę obecnych emerytur.
1: Na tym polega solidaryzm społeczny. Tak.
0: W związku z czym, żeby w przyszłości, żebym dostał emeryturę, no to musi znów być ktoś...
1: Kto będzie na nią pracował.
0: Tak, kto będzie de facto na mnie pracował i te składki płacił. Tymczasem obecnie jedno jest zupełnie oderwane od drugiego. No i teraz znów ktoś, kto... I znów najbardziej dotyka to kobiet. Bo kobiety no jednak częściej te obowiązki opiekuńcze wobec dzieci pełnią, więc są mniej mobilne zawodowo. Na przykład nie zmienią z dnia na dzień miejsca zamieszkania za bardziej atrakcyjną pracą. Mają też te okresy składkowe jeszcze teraz, te okresy nieskładkowe. Więc... że tak powiem znów, w podzięce za
1: dobrze, ale
0: to, że wychowały państwo. A teraz
1: ma
0: to polegać, że z mojej składki emerytalnej 3/4 będą szły na mój kapitał, a 1/4 na kapitał moich rodziców. A z kolei ze składek moich dzieci 3/4 na ich kapitał, a 1/4 na mój kapitał. W efekcie osoby posiadające dzieci będą miały, krótko mówiąc, wyższe emerytury. Będą miały bonus do emerytury, który nieco wyrówna.
1: To ma zachęcać do tego, żeby dzieci mieć. Pytanie słuchacza. Skoro pan prezydent Nawrocki obiecał, że nie podpisze nigdy ustawy podwyższającej podatków, no to z czego chcecie sfinansować pomysł 4800 zł dla kobiet w ciąży?
0: No tak jak mówiłem, nie, akurat nie dla kobiet w ciąży, tylko dla kobiet mających małe dzieci.
1: No tutaj ktoś
0: ale to
1: tak
0: wiem, o co chodzi,
1: tak.
0: Ktoś tak tam troszeczkę się pomylił. No tak jak mówię, całkowity koszt netto dla finansów publicznych, jeżeli uwzględnimy, że mówimy o pensji minimalnej, czyli pensji, czyli z niej będą składki ZUS-owskie, z niej będą podatki wracać do budżetu, jest konsumpcja, do której są podatki pośrednie, całkowity koszt netto szacowany, bo oczywiście to można tylko z grubsza szacować, to jest tam 14-15 miliardów złotych. Gdyby w tym roku rząd zrealizował swoje własne plany dotyczące wpływów z podatków, to w budżecie byłoby 40 miliardów więcej. Budżet nasz to jest prawie 1 bln zł. Więc tak, nie przewidujemy jakiegoś dodatkowego podatku, żeby to, oczywiście tam jest też zaszyte to, żeby trochę no, zamortyzować te koszty, że 800 plus wtedy jest przesunięte na... Ta pensja wchodzi w miejsce 800 plus, więc od trzeciego roku życia jest 800 plus. Plus te takie no, dzisiaj istniejące, a nieefektywne systemy jak kosiniakowe, jak aktywny rodzic, no to powoduje, to już jest liczone. No i na koniec te kilkanaście miliardów, co w skali budżetu nie jest niczym powalającym.
1: A ta wczorajsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi to jakoś tak zrobiła na was wrażenie?
0: Ja nie chcę źle zabrzmieć, ale ja ją naprawdę przeoczyłem. To znaczy ja... Były przygotowania tam, żeby być na tym wydarzeniu u pana prezydenta, tam trzeba było dużo wcześniej przyjść, bo wiadomo, kontrola SOP i tak dalej. I ja nie śledziłem. Znaczy jedno, co mi się przebiło, to ten postulat, żeby deportować bezrobotnych Ukraińców będących nielegalnymi migrantami w wieku poborowym, który wprowadza mnie w absolutne zdumienie. To znaczy z jednej strony, a na przykład a nielegalnych migrantów z Bangladeszu to nie mamy deportować, tylko Ukraińców. Czy chodzi o tych, którzy są tu legalnie?
1: Nie, no chodzi o to, żeby oni walczyli o wolność swojego kraju.
0: No tak, ale jakby czemu akurat Ukraińcy? Znaczy ja uważam,
1: no, żeby
0: tak,
1: walczyli.
0: Jeżeli ktoś w Polsce jest nielegalnym migrantem, to powinien być deportowany bez względu na to, czy jest Ukraińcem, czy nie wiem, pochodzi z Konga, z Gany, z Bangladeszu.
1: Zacytuję
0: i tak
1: Tobiasza
0: dalej.
1: Bochańskiego. Właśnie. Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył.
0: Jeszcze raz, ja uważam, że jeżeli ktoś nie pracuje legalnie w Polsce, ergo pracuje nielegalnie, ergo łamie polskie prawo, jest przestępcą, powinien być deportowany. Znaczy obcokrajowcy, którzy są w Polsce migrantami i łamią prawo, powinni generalnie być deportowani, czy są Ukraińcami, czy nie. Z drugiej strony wprowadzenie jakiegoś szczególnego wyjątku, ja rozumiem, o co chodzi. Znaczy chodzi o to, żeby się w tym zakorzenić, tej antyukraińskiej emocji. Natomiast to jest jakiś straszny paradoks, bo przypomnę wszystko, jest to wielkie marzenie Włodymira Żeleńskiego. To jest bardzo proukraiński ruch i bardzo antypolski, bo ktoś, kto tutaj chwilowo nie pracuje, za chwilę może pracować i budować nasze PKB i co więcej jest kraju kulturowo bliskiego.
1: Tak,

0: Jest sytuacja, w której my taką osobę wypchniemy, a za nią właśnie przyjedzie ktoś z Bangladeszu, z Konga albo nie wiem skąd tam, z Syrii, no to chyba jest dla nas gorsza, nie?
1: Rozumiem intencję polityczną, ale... rasizmem to, co pan mówi?
0: Nie, to znaczy trąci realizmem kulturowym. No, społeczeństwo ma pewną wyporność. Społeczeństwo jest, naród jest wspólnotą języka, kultury, tożsamości. Może przyjąć bez perturbacji, bez problemów społecznych pewną skończoną liczbę osób, które są z innych kręgów kulturowych i generalnie im ten krąg jest bardziej oddalony, tym mniej takich osób może przyjąć, zanim się zaczynają no, poważne problemy społeczne, które obserwujemy w wielu krajach Zachodu. No takie są realia. Ale wracając tutaj, więc myślę, że koledzy nie do końca przemyśleli. Znaczy pomyśleli, zaczerpniemy z tej antyukraińskiej emocji, która skądinąd jest, tylko bez sensu. Nawet niektórzy twierdzą, że te całe wrogie ruchy Włodymira Żeleńskiego wobec Polski, to jednym z ich celów jest dokładnie to. To znaczy, Żeleński by chciał, żeby tu mu trochę zaczęli ci Ukraińcy z Polski wracać, więc a ja nie uważam, żebyśmy mieli interes we wspieraniu teraz akurat tej, co by tu dużo mówić, dosyć skorumpowanej administracji Żeleńskiego, która jest wobec Polski bardzo wroga. No nie wiem, czemu koledzy chcą grać w tą grę, która nie jest nasza, jest grą ukraińską tak naprawdę.
1: Kolejne pytanie słuchacza. Czy ostatnia głośna wypowiedź premiera Morawieckiego o tym, że mógłby zabrać 15 milionów dolarów rocznie, to nie był pokaz buty i arogancji? Bo wie pan, że większość Polaków w tym momencie pomyślało sobie, że łaski to w sumie Morawiecki nie robi i cytowało słowo posłanki Hrynkiewicz swego czasu powiedziane. No niech jedzie, no.
0: Znaczy, nie, ciężko mi się ustosunkować. No takie są fakty, no. Premier Morawiecki był prezesem dużego banku należącego do międzynarodowej korporacji i wiele rzeczy złych może ktoś o nim powiedzieć, ale jeżeli ktoś mówi, że jest w polityce dla osobistej korzyści, dla pieniędzy, no to jest absurd.
1: Wtedy się dorobił, a teraz jest czas generalnie, żeby robił karierę w polityce. Tak no samo, i chciałby być po prostu premierem ponownie albo, no i szefem dużej partii.
0: Tak samo jak na przykład, nie wiem, Paweł Kukiz. Też na pewno, gdyby nie wszedł do polityki, tylko dalej był muzykiem, na tym zarabiał, żyłby dużo lepiej. No są tacy osoby w polskiej polityce. No.
1: A czy Rozwój Plus mogłoby współrządzić na przykład z Koalicją Obywatelską bez Tuska?
0: Nie, z jednym małym zastrzeżeniem w tej kadencji. Znaczy, gdyby teraz było tak...
1: Nie w tej, noż po wyborach. No.
0: Nie, po wyborach to nie ma sensu, bo jakby całym celem naszego istnienia jest odsunięcie Koalicji Obywatelskiej od władzy. Oczywiście,
1: no ale jak nie będzie Tuska?
0: No ale oni wszyscy wspierali tego Tuska, no nagle... Nie, no jakby...
1: Aleksander Kwaśniewski takie podsuwa rozwiązania w rozmowie no z polityką.
0: W polskiej kulturze to się nazywa judaszowy pocałunek. To jest taka rzekomo pozytywna wypowiedź o kimś, która mu szkodzi. No i jakby pan Aleksander Kwaśniewski, pan prezydent, prawdopodobnie zamierzał nam zaszkodzić. My chcemy Donalda Tuska
1: była rada, dobra rada dla Koalicji Obywatelskiej.
0: Odsunąć i Koalicję Obywatelską odsunąć. Gdyby była szansa w tej kadencji, że udałoby się jakąkolwiek większość poskładać, która pozwoliła na zmianę rządu, nawet na taki rząd, nie wiem, techniczny, apartyjny, no to oczywiście tak, bo ten rząd jest naszym zdaniem fatalny, więc każda zmiana byłaby lepsza. A w tej chwili posłowie w Sejmie są jacy są i inni nie będą, więc wymaga to dogadywania się z tymi, co są. Żeby na przykład skrócić tą kadencję i na parę miesięcy rząd tymczasowy. Natomiast w nowej kadencji, no to chodzi o to, żeby tak wygrać wybory, żeby była większość na po prostu dobry rząd, a dobry rząd to jest prawie synonim bez koalicji obywatelskiej.
1: A może będzie tak, że najpierw rozwód teraz, a potem jednak znowu koalicja z PiS-em przed wyborami?
0: No to znów osoby nam nieżyczliwe nam to wmawiają brzuch. My oczywiście nie wykluczamy również szerszej koalicji przed wyborami, bo najważniejsze jest jeszcze raz, żeby zmienić rząd na dobry i trzeba przyjąć taką konstrukcję wyborczą, którą Polacy zaakceptują, poprą i doprowadzą do zmiany rządu. Ale my teraz koncentrujemy się na budowie swojej tożsamości, swojej organizacji, swojego ruchu. Jest noszenie społeczne, to czuć. Jest zainteresowanie. Przedstawiamy propozycje programowe poważne, policzone, nie z sufitu, nie pod wpływem jakiejś chwilowej emocji. Tym się zajmujemy, a nie tam przyszłymi, niedoszłymi koalicjami.
1: A wspólny start z PSL-em?
0: Wykluczam, bo PSL to jest jedna z partii współtworzących ten zły rząd, który chcemy zmienić, więc nie będziemy go podtrzymywać jakimiś koalicjami.
1: Jeżeli zdecydujecie się odejść z PiS, choć de facto już odeszli, no. Czy możliwe jest dołączenie do waszej partii na przykład Pauliny Matysiak? Też była na grillu.
0: Ja nie wykluczam, aczkolwiek...
1: Macie wspólne stowarzyszenie.
0: Mamy wspólne stowarzyszenie, to prawda. Inne stowarzyszenie, nie Rozwój Plus, tylko Ruch Społeczny tak dla rozwoju. No z panią poseł wiele nas łączy zapatrywań na te sprawy właśnie przede wszystkim gospodarcze, inwestycji, rozwoju, ale też wiele spraw dzieli, na przykład tych właśnie no, w tych sprawach światopoglądowych jest to bardzo daleko idąca różnica, więc to trochę po pierwsze zależy od tego, jaką my formułę przyjmiemy, na ile to będzie szeroka formuła, bo w tym przypadku musiałaby być bardzo szeroka, no i też od pani poseł, czy by chciała po prostu. No. Tego też nie wiemy obecnie, ale niewątpliwie jest to osoba, z którą możemy współpracować. Znaczy, no akurat ja osobiście to często rozmawiam, chociażby dlatego, że jesteśmy w zarządzie tego samego stowarzyszenia, więc na zasadzie hipotetycznej rozmawialiśmy, ale jakichś takich konkretów politycznych w tym momencie nie ma ustalonych.
1: I ostatnie pytanie od słuchacza. Bogdan pyta, jak pan skomentuje fakt, że rozłam w PiS zapewne spowoduje zmniejszenie liczby posłów prawicy? Wynika to przecież wprost z metody Donta, przeliczania głosów. Jeśli więc wyścig do Sejmu będzie na tak zwane żyletki, to możecie być de facto ojcami zwycięstwa zjednoczonego obozu Donalda Tuska. Jak się pan z tym czuje?
0: No to po pierwsze jest tylko w tym właśnie schemacie, że PiS, ten stary PiS ma 25% i teraz jedyne, co możemy zrobić, to podzielić te 25%, aby mówimy, że właśnie dlatego poszliśmy tą drogą jeszcze wewnątrz PiSu, że uważaliśmy, że tak, ten główny kierunek, który PiS wybrał, jest po prostu błędny i on prowadzi do tego, że PiS skończy na tych 25%, jak nie 23%, i będzie druga kadencja rządu Tuska. A Rozwój Plus to jest ta partia, która ma szansę, partia INSPE, na razie ruch społeczny, która będzie miała szansę, żeby bazę elektoratu poszerzać, żeby przyciągać ludzi, którzy w tym momencie nie chcą głosować, którzy w tym momencie mówią, że to jest zły rząd, ale opozycja jeszcze gorsza i zamierzają poprzeć którąś z partii rządzących, żeby przyciągnąć ludzi, którzy kiedyś głosowali na PiS, ale PiS w tej formie, jakiej jest obecnie, im nie odpowiadał. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to gra dużego ryzyka, ale która może się skończyć źle, to przyznaję, ale utrzymanie dotychczasowego kursu to była pewność, że będzie przyzwoicie, że będzie niezły wynik PiSu i duży rząd, i duży klub, niestety opozycyjny w przyszłej kadencji. To nas nie interesuje. Znaczy, trzeba zmienić ten zły rząd. Nie interesuje nas bezpieczne odnowienie mandatów i spokojne, prawda, pobieranie diet w dużym klubie opozycyjnym w przyszłej kadencji, a bez naszego ruchu to by w tym kierunku szło. PiS 25%, Konfederacja 12-13, Korona 10, Koalicja Obywatelska 32, Lewica 10 i to już właściwie Tuskowi wystarcza na 231 mandatów, a jeszcze ma gdzieś w odwodzie PSL, może jakaś nowa trzecia droga, czwarta trzecia droga, trzecia droga, może jakiś nowy, świeży Ryszard Petru, ktoś tam, a jakby to się nie udało, to PSL do koalicji z list Koalicji Obywatelskiej to jeszcze tam 2% dołoży. No na to szło. I ten kierunek PiSu na prawą ścianę, na zderzenie z prawą ścianą, był po prostu błędny i to widać. Po roku realizacji strategii, której głównym celem było odbieranie głosów Grzegorzowi Braunowi, Grzegorz Braun miał rekordowo wysokie poparcie. Coś trzeba było zrobić. Jak samochód jedzie na ścianę, trzeba szarpać kierownicą, choć ogólnie szarpanie kierownicą nie jest skazane kierowcy, no ale jak jedzie na ścianę, to trzeba.
1: No jakby nie patrzeć, przed wami ciężka praca, krew, pot i łzy, tak można powiedzieć. No i tutaj pan poseł, no jednak lansuje taką wizję, że to takie zagranie w bank. Że
0: nie mamy nic do stracenia, a świat do zyskania.
1: I tak to tutaj zostawię. Marcin Harała był z nami, członek stowarzyszenia i klubu Rozwój Plus. To niebawem będzie nowa partia Mateusza Morawieckiego. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I życzę dobrego dnia, piątku.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: 5:00. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Połowa miasta Łazów w województwie śląskim pozbawiona dostępu do czystej wody z kranu. Prawie 4000 ludzi może jej używać tylko do spłukiwania toalet. Absolutnie nie można kranówki pić, ani nawet myć nią rąk, ostrzega w rozmowie z reporterem Radia Z szefowa stacji sanepidu w Zawierciu Ewelina Sergiel-Błaszczyk.
1: Niestety w wodzie wyszły przekroczenia, jeżeli chodzi o bakterie grupy coli i opacierkowce kałowe, w związku z czym ta woda nie nadaje się do spożycia i nie nadaje się również do takich celów sanitarno-higienicznych. To są bakterie, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie, po prostu dawać jakieś objawy ze strony układu pokarmowego, jakieś nudności, wymioty, biegunkę.
0: Wczoraj pobrano kolejne próbki. Ich wyniki będą znane najwcześniej jutro po południu. Jeśli drobnoustrojów uda się pozbyć, to znów będzie można bezpiecznie korzystać z wodociągów. Do tego czasu w dwóch punktach Łaz będą otwarte zastępcze punkty poboru wody pitnej. Butelkowaną wodę dostarczają mieszkańcom także strażacy ochotnicy. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Według śledczych 35-latek zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł urządzenie z kablami, a potem złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. By uwiarygodnić swoją wersję, naniósł materiał biologiczny kobiety na ładunek, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
2: Prowadzono eksperymenty. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
0: Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Śledczy badają motywy jego działania. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w Swarzędzu. Po zgłoszeniu 35-latka trzeba było ewakuować stację benzynową, zamknąć pobliskie drogi i wstrzymać ruch pociągów. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Ukraińskie zboże znów może jechać przez Polskę. Po zablokowaniu żeglugi na Morzu Czarnym ukraińskie władze negocjują z Rumunią, Węgrami, Słowacją, Mołdawią i Polską w sprawie ponownego uruchomienia korytarzy zbożowych znanych z początku pełnoskalowej wojny. Czy ponowne uruchomienie tranzytu jest możliwe? O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Negocjacje trwają. Taką informację dostałem od ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co podkreśla Ukraina. Chodzić ma jedynie o tranzyt przez Polskę wprost do portów, tak by zboże nie trafiało na lokalne rynki, tylko było eksportowane do Azji i Afryki. Zważywszy jednak na wydarzenia sprzed kilku lat, protesty rolników i blokady dróg, rozmowy są bardzo delikatne. Jak zapewniają polscy rządzący, o sprzedaży ziarna w naszym kraju nie może być mowy, bo cały czas obowiązuje embargo na ukraińskie produkty zbożowe.
0: Ruch handlowy na Morzu Czarnym jest wstrzymany od ponad miesiąca. Rosja ostrzeliwuje statki, które płyną z ukraińskiej Odessy czy Mikołajowa. Dobra wiadomość dla kierowców. W przyszłym tygodniu ceny paliw powinny zacząć spadać, średnio o 30-40 groszy na litrze. Takie właśnie obniżki widać już w Hurcie, mówi analityk portalu epetrol.pl Grzegorz Maziak.
4: To powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się w coraz większej liczbie stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł. I też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
0: Wszystko będzie jednak zależało od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Od 1 września będzie nowy jadłospis w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ma być zdrowiej i mniej tłusto. Żywienie ma być urozmaicone o dania wegetariańskie i produkty pełnoziarniste. Nowe zasady będą obejmować także sklepiki szkolne. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Nowy jadłospis według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ma zawierać więcej warzyw i owoców. Mniej będzie cukru, soli oraz smażonych potraw. Minimum raz w tygodniu będą też potrawy z ryb i wegetariańskie, zapowiada Marcin Tischner z Fundacji Prowek.
6: Większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
5: Żywność, która będzie sprzedawana w sklepikach, będzie musiała spełniać wymogi, między innymi zawierać mniej cukru.
0: Obecne badania pokazują, że 30% dzieci i nastolatków ma nadwagę. Trwa kolejna edycja warszawskiej akcji Myślę nie marnuje, której celem jest ograniczanie marnowania żywności. Produkty takie jak warzywa i owoce są odbierane z targowisk i przekazywane do warszawskich jadłodzielni i osób potrzebujących. W tym roku zebrano już prawie 9 ton, w tym samym okresie rok temu było to o połowę mniej. Na bazarze przy ulicy Namysłowskiej z klientami rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński.
7: Widział pan, że jest taka akcja?
8: Nie wiedziałem o tej akcji.
9: Gdzie, tutaj na bazarze?
7: Też tak.
9: Aha, a to nie wiedziałam.
8: Raczej z żoną równo kupujemy i wykorzystujemy całą żywność.
10: Swego czasu to mam działkę i kurą wywoziłam sobie.
7: Pani się zdarza czasami kupić za dużo?
11: Czasami się zdarza. Jeżeli czegoś kupię za dużo, to muszę przetworzyć.
7: Wiedziała pani o tej akcji?
10: Tak, coś słyszałam.
7: Popieramy?
10: Wie pan, jak ma się tak do kosza wyrzucić, to pewnie, że tak.
0: Żywność jest zbierana przez cały rok, przeważnie raz w tygodniu na 7 stołecznych targowiskach. Letni sezon grzybowy trwa w najlepsze. Grzybiarze wynoszą z wielkopolskich lasów już pełne koszyki kurek, podgrzybków i koźlarzy. Eksperci przypominają, że warto przynieść swoje zbiory do oddziału sanepidu, by zweryfikować grzyby i uniknąć zatruć. Jak mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu, zatrucie przypomina objawami grypy.
12: Biegunka, wymioty, bóle brzucha. Pierwszym naszą myślą powinno być udanie się do szpitala.
7: Jak rozumiem, to są objawy, z którymi nie warto czekać. W sensie to nie dokładnie są objawy, tak, które przeminą.
12: Dokładnie tak. W przypadku muchomora zielonawego w przeciągu 8 godzin od zjedzenia pojawiają się objawy takie grypopodobne. Później następuje moment, kiedy te objawy cofają się, a toksyna zaczyna drążyć nasz organizm.
0: Muchomor sromotnikowy jest mylony z gołąbkiem albo gąską. Najczęściej jednak grzybiarze mylą niegroźnego, jednak niejadalnego goryczka żółciowego z podgrzybkiem brunatnym. Wiedźmy, zmory i upiory w Sosnowcu. Tamtejsza bibliosfera zaprasza od poniedziałku na wystawę prac po konkursie fotograficzno-cosplayowym, mówi Klaudia Pluta.
13: Uczestnicy tworzyli kreatywne autoportrety inspirowane właśnie dawnymi wierzeniami ludowymi, mitologią czy słowiańskim, nordyckim folklorem.
0: Wystawę będzie można oglądać do 7 września. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
4: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry bardzo, to sobota, 8 sierpnia, dochodzi 6. Dalia Tomczak w studiu Wiadomości.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, słuchamy.
7: Nocne ataki Rosji na Ukrainę. W okolicach Kijowa są zabici i ranni. Dziś odpoczniemy od upałów. Kolejne lata mogą być jeszcze cieplejsze. Kibice siatkówki mają powody do świętowania. Klubowe Mistrzostwa Świata zawitają do Polski.
6: 6.
7: To była niespokojna noc w Kijowie i okolicach. 3 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w rosyjskich atakach na miasto Browary, niedaleko ukraińskiej stolicy. Silne eksplozje było słychać też w samym Kijowie. Ukraina jeszcze w tym roku będzie mieć swój własny system obrony przeciwrakietowej. Jak zapewnia ukraiński prezydent, prace są zaawansowane. Pierwsze testy nowej rakiety okazały się sukcesem. Teraz na dużą skalę musi ruszyć produkcja amunicji. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
8: Ukraiński system ma być podobny do systemu Patriot, ale znacznie tańszy. Koszt jednego pocisku według wyliczeń firmy odpowiedzialnej za projekt ma być nawet 6 razy niższy, nie przekraczając $1 miliona. Do tego pociski znacznie szybciej mają powstawać. Linie produkcyjne zakładają, że każdego dnia wyprodukowanych zostanie nawet 6 rakiet. Prace nad pociskami znacznie przyspieszyły po tym, jak do Ukrainy przestały płynąć nowe rakiety do systemu Patriot. Stąd naciski, by system zaczął działać i chronić ukraińskiego nieba jeszcze w tym roku.
7: Z powodu braku amunicji ostatnie rosyjskie ataki na Ukrainę są wyjątkowo celne. Kierowcy, teraz wiadomość dla Was. Uważajcie na A1 w stronę Katowic na odcinku Łódź Górnia, Łódź Południe. Stoi zepsuty bus, zablokowany szybki pas. Ostrożnie też na Mazowszu w stronę Lublina na drodze S17 Garwolin Zachód, Garwolin Południe trwają roboty drogowe. Zablokowany prawy pas ruchu i tak będzie do wieczora. Przed nami sobota bez upałów, ale fale ekstremalnych temperatur i gwałtownych zjawisk pogodowych mocno dają się we znaki tego lata w całej Europie. Zdaniem specjalistów to przejaw zmian klimatu. O sposobach na skuteczne prognozowanie pogody. Reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Więcej ciepła w atmosferze przekłada się nie tylko na więcej dni ze skwarem, ale i potężniejsze nawałnice.
10: Jest więcej energii w tych burzach w ogóle i zwiększa prawdopodobieństwo występowania trudnej pogody.
9: Tłumaczy Michał Brenek z Instytutu Geofizyki PAN. Rozwój nauki pozwala nie tylko to bezdyskusyjnie stwierdzić, ale i tworzyć dokładniejszą, bieżącą prognozę.
10: W tej chwili ona jest liczona na bardzo potężnych komputerach i my bardzo dużo wiemy. 1 do 4 dni to jest pogoda bardzo pewna.
9: Długoterminowe prognozy już takiej precyzji nie mają. Te na powyżej 10 dni to w zmieniającym się klimacie tylko potencjalne scenariusze.
7: W nadchodzących latach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni będzie mocno rosła i z tej perspektywy obecne lato będziemy oceniać jako chłodne. Jest kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. To Łukasz Gibała, bezpartyjny radny i biznesmen. To on finansował kampanię referendalną i doprowadził do odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Z Krakowa reporter Radia Z Przemek Taranek.
11: Swoich kandydatów już dawno przedstawiły wszystkie partie polityczne, ale o Gibale mówi się, że jest czarnym koniem tych wyborów. Gibała podkreśla swoją niezależność.
12: Możemy wybrać nominata partyjnego, u którego paska będą uwieszone tabuny partyjnych działaczy, ich rodzin, ich znajomych, albo kandydata obywatelskiego.
11: Kandydata, który będzie ubiegał się o fotel prezydenta po raz czwarty. Wcześniej za każdym razem zdobywał więcej głosów. Czy wygra za czwartym podejściem, przekonamy się pod koniec września. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
7: Pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 27 września. Druga, jeśli będzie konieczna, 2 tygodnie później. Wielka siatkówka znowu w Polsce. Województwo śląskie będzie gospodarzem klubowych mistrzostw świata w tym i przyszłym roku. Szczegóły zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
13: Turniej w tym roku ruszy 15 grudnia i potrwa 5 dni. Mecze fazy grupowej zostaną rozegrane w Katowicach i Sosnowcu. Faza finałowa w Częstochowie. Lokalnym gospodarzem wydarzenia będzie Aluron CMC Warta Zawiercie.
14: Na pewno cieszymy się, że ominiemy długą podróż, a jeszcze bardziej, że będziemy grali przed własną publicznością.
13: Mówił trener mistrzów Polski Michał Winiarski.
7: Ubiegłoroczne klubowe Mistrzostwa Świata zorganizowała Brazylia. Siatkarze z Zawiercia wrócili z nich z brązowymi medalami. Wiadomości Radia Z o poranku co pół godziny. Zapraszam.
15: Radio Z.
5: pierwsze źródło informacji.
6: Spokojna, ciepła sobota, całkiem słoneczna i bezpieczna. Od 20-21 stopni maksymalnie dzisiaj na północy Polski do jakichś 25 stopni na południu. Będzie, bo na razie miejscami lekko ponad 10 stopni, ale długi rękaw niepotrzebny, proszę czerpać, cieszyć się chłodem. W poniedziałek wraca

Pocałowałam dziewczynę, śpiewa Katy Perry w Radiu Z. No tak zaczyna się dobry dzień, prawda? Kurczę, a mówi się, że kiedyś to były lata. A słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z o 6 i Dalia mówiła, że będą lata jeszcze cieplejsze. I o tym 2026 mówić będziemy, że chłodne lato było. Ale tam, było będzie, dzisiaj jest super, jest sobota, jeszcze kawał wakacji przed nami. Dzisiaj parawanujemy. To jest dzień parawanów z Radiem Z nad polskim morzem. Bez upału i z parawanem to też bez wiatru. No idealnie. 15 minut po 6, Michał Adamski, kłaniam się nisko i zapowiadam...

pieśni. Słyszysz, że biją dzwony, ale nie wiesz, w którym kościele. To najpewniej Bruno Mars w Radiu Z. 6:22 na zegarze. Jeśli zastanawiacie się, co tam w tabloidach, co u gwiazd, to ja to obiecuję, ja to sprawdzę, tylko kawę dopiję. Niech zacznie działać, bo tak rzuciłem okiem. Paparazzi robili zdjęcia Andrzejowi Dudzie w Porsche. Dajcie chwilę, bo no własnym oczom nie wierzę. Radio Z i już. Dla tych, co nie wiedzą co, nad morze na Dzień Parawanów z Radiem Z zapraszam. A dla tych, co w pracy w sobotę rano, mam słowa na K. Sylwia Grzeszczak w Radiu Z.

0: Reklama. Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
3: Dziękuję.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry bardzo w sobotę. To dopiero 6:30. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak. Prosimy.
6: Z atakiem na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku mogą mieć związek dwaj 16-latkowie. Ofiara wieczornej napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów i nie podaje, jaki przedmiot został użyty do ataku. Donald Trump komentuje decyzję sądu o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu. Zdaniem prezydenta USA to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Trump dodaje, że oprócz sali powstaje tam kompleks wojskowy, a od decyzji sądu się odwoła. Prace nad podziemną częścią obiektu mogą być jednak kontynuowane. Znajduje się tam bunkier, w którym mają powstać dodatkowe schrony przeciwbombowe, instalacje wojskowe i medyczne. Od ponad 6 godzin w portach i na lotniskach w Hiszpanii trwają kontrole graniczne osób podróżujących z Włoch. I tak będzie do 7 września. To odpowiedź na włoskie kontrole pasażerów przybywających z Hiszpanii. Zostały wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Potrwają przynajmniej do połowy sierpnia. Niezwykłe odkrycie pod Nowym Dworem Mazowieckim. Znaleziono gliniany dzban wypełniony XVII-wiecznymi monetami. Znalezisko z czasów Zygmunta III Wazy trafiło do konserwatora zabytków. Wiadomości Radia Z wracają za pół godziny.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: A jak w końcu nie ma ostrzeżeń burzowych albo przed upałami, tych na czerwono na mapach synoptyków, to widać teraz szare ostrzeżenia, susza hydrologiczna. Dzisiaj nie popada, działka do podlania, ale przyjemne takie 20 kilka stopni, to już na tej działce nawet można z motyką się porwać. Mimo, że będzie słońce. 6:32, dzień dobry bardzo i to co na dzień dobry bardzo najlepsze, muzyka numer 1. Gibbs i

0: Celine Dion w Radiu Z. Za 18 minut siódma. Rodzina w komplecie. To zawsze jest najważniejsze. Te tabloidy przeglądam, no i widzę, że Lewandowscy już w komplecie w USA, a na nas z córkami doleciały do Roberta, ale jaka drama, proszę państwa, aż na pół internetu Justyna Steczkowska pokazała, jak doczepia doczepy. I świat się załamał, bo wszyscy myśleliśmy, że te włosy to takie całe naturalne, a tu o, myliliśmy się, bo człowiek myli się, to akurat naturalne. Tego ani nie doczepisz, ani nie odczepisz, człowiek myli się i już. Za 18 będzie siódma. Dzień dobry bardzo w tę niedzielę. Radio Z i już. O, pomyłka, sobota.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz?
6: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję! To najlepszy wybór?
5: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%!
7: Dziękuję!
5: Na zdrowie!
8: Oryginalny plusz elektrolity.

0: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: I modowe inspiracje? Drogie panie, nowa moda weszła wczoraj. Świeża sprawa, zaraz powiem, co do czego włożyć.

0: gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk w Radiu Z. Od wczoraj w modzie jest koszulka i koniecznie żółta. Wczorajszym zwycięstwem królewskiego etapu kobiecego Tour de France nasza polska Kasia Niewiadoma dzisiaj i od dzisiaj będzie jechać już w żółtej koszulce lidera, liderki. No i w związku z tym polecam wszystkim koszulkę lidera na dzisiaj, no bo tak, po pierwsze, całą sobotę będzie widać ciebie w całym tym peletonie najlepiej. No i poza tym każdy dookoła widzi, kto tutaj rządzi.

0: pamiętacie, jak zaczęła się godzina szósta? Katy Perry śpiewała, że pocałowała dziewczynę. No i proszę, mamy odpowiedź. Za dobrze zaczyna się ta sobota. Schodzimy na ziemię. Na chwilę wiadomości Radia Z o 7 za moment, wiadomości sportowe, a później sprawdzimy, czy na plaży nad morzem rozstawione są już parawany. No w końcu już 7.
1: Reklama.
2: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na 5. rekonstrukcję historyczną Przybysze z północy i wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
3: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
18: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
17: Nie masz pomysłu na lato?
18: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pobierowie.
19: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
20: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
21: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
22: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, to jest sobota 8 sierpnia, dochodzi godzina 7. Czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak.
23: Rosja testuje NATO. Media dotarły do raportu amerykańskich służb. Bez czystej wody w Łazach koło Zawiercia połowa miasta ma problem, a w wiadomościach sportowych sukces Polki na trasie Tour de France.
0: Siódma.
23: Władimir Putin może testować państwa NATO. W grę wchodzi nawet ograniczony atak na jeden z krajów sojuszu, ostrzega amerykański wywiad. Do nowego raportu służb dotarła prasa. Są w nim wskazane potencjalne zagrożenia ze strony Rosji. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Analiza obejmuje scenariusze od cyberataku przez wysłanie nieoznakowanych grup zbrojnych, czyli tzw. zielonych ludzików, aż po ograniczone wtargnięcie lądowe na teren wschodniej flanki NATO. Amerykanie zwracają jednak uwagę, że ten ostatni jest mało prawdopodobny, bo wiązałby się z uruchomieniem artykułu 5 sojuszu. Raport wskazuje, że wrogie działania Rosji mogłyby nastąpić w ciągu najbliższych kilku lat. To zmiana w ocenie. Wcześniej amerykański wywiad uważał, że Putin nie będzie prowokował NATO do momentu zakończenia wojny w Ukrainie. Jan Kielak, Radio Z.
23: Według władz USA i państw europejskich Rosja coraz częściej testuje systemy obronne NATO. Policja wyjaśnia upadek 11-latka z dachu pustostanu w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Na wysokości miało bawić się 5 nastolatków. Wiadomości w tej sprawie ma reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, co dokładnie się tam wydarzyło?
3: Dzieci miały biegać na dachu pustostanu. 11-latek spadł z wysokości około 2 piętra. Jak się dowiedziałam, na 112 zadzwoniło jedno z dzieci, ale zareagował też błyskawicznie świadek, który zaczął uciskać serce chłopca do czasu lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. To zabrało dziecko do szpitala. Policja teraz wyjaśnia całą sprawę i dlaczego dzieci bawiły się tak niebezpiecznie, bez żadnego nadzoru dorosłych. Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: Nie ma czystej wody w kranach w połowie miasta Łazy koło Zawiercia w województwie śląskim. Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet. Nie można jej pić, ani myć w niej rąk, mówi Ewelina Sergiel-Błaszczyk ze stacji sanepidu w Zawierciu.
4: Niestety w wodzie wyszły przekroczenia, jeżeli chodzi o bakterie grupy coli i opacierkowce kałowe, w związku z czym ta woda nie nadaje się do spożycia i nie nadaje się również do takich celów sanitarno-higienicznych. To są bakterie, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie, po prostu dawać jakieś objawy ze strony układu pokarmowego, jakieś nudności, wymioty, biegunkę.
23: Wczoraj pobrano kolejne próbki. Ich wyniki będą znane najwcześniej, w niedzielę po południu. Średniowieczny zamek z Międzyrzecza w Lubuskiem znajdzie się na monecie. Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościową 5-złotówkę w serii Odkryj Polskę, mówi burmistrz Remigiusz Lorenc.
13: Będzie wygrawerowany międzyrzecki zamek Kazimierza Wielkiego, który jest jedynym królewskim zamkiem tej części Polski. Bardzo nas to cieszy, bo stanowi to o randze obiektu i jest to niezwykle cenny element też, myślę, że turystyki nie tylko gminnej, ale i województwa lubuskiego.
23: Monetę będzie można kupić w przyszłym roku. A już teraz wiadomości sportowe Radia Z. Zaprasza Krzysztof Wilanowski.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Katarzyna Niewiadoma Fini została liderką Tour de France. Nasza kolarka przejęła żółtą koszulkę po tym, jak wygrała 7 etap. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na szczycie Mont Ventoux i nie oddała go aż do mety. Niewiadoma w klasyfikacji generalnej ma 15 sekund przewagi nad drugą Holenderką Demi Vollering. Dzisiaj 8, przedostatni etap wyścigu, a 5 etap Tour de Pologne wygrał Jan Christen. Szwajcar był najlepszy na trasie z Opola do Kocierzy. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen, a w piłkarskiej ekstraklasie pojedynek Wisły z Wisłą dla zespołu z Krakowa. Biała Gwiazda pokonała swoją imienniczkę z Płocka 2-1. To dzięki trafieniom Hiszpanów Angela Rodado i Jordi Sancheza. Gola dla gości strzelił Said Hamulić. Duńczycy powalczą o żużlowy drużynowy Puchar Świata. Awans wywalczyli dzięki wygranej w półfinale w Rydze. Pokonali Szwedów, Łotyszy i Norwegów. W finale obok Duńczyków pojadą jeszcze Australijczycy, Brytyjczycy oraz Polacy, którzy będą gospodarzami. Finał 29 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie.
25: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: A nieźle, co? Jeszcze przedwczoraj o tej porze było już 30 stopni, a dzisiaj 12? Dzisiaj nie będzie 30, maksymalnie 25 na południu Polski, w centrum jakieś 23, 20, 21 na północy kraju, ale jutro już na zachodzie 31, w poniedziałek prawie wszędzie upał, we wtorek znowu będzie chłodniej. Co tu się dzieje? Ja się pytam, kto się bawi termostatem?
24: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: 5 po 7.

Dennis Lloyd, Mad World w Radiu Z. 7:11 na zegarze, to jest sobota 8 sierpnia, a za tydzień w sobotę jaki mecz u nas w Polsce na Tarczyńskiej Arena Wrocław. Dwie legendy naprzeciw siebie, Manchester United i AC Milan. A jak? A od poniedziałku w Radiu Z do wygrania bilety VIP na ten super mecz, czyli można zostać naprawdę najlepszym tatą pod słońcem, najlepszą mamą. Wskakujcie szybko na naszego radiowego Facebooka, wybierzcie komu kibicujecie, przygotujcie przyśpiewkę dla swojej drużyny. Od poniedziałku na antenie Radia Z będziemy wyłaniać zwycięzców. Bilety VIP na mecz Manchester United AC Milan.

Radiu Z. 7:18 na zegarze. Słuchajcie, szef kuchni zdradził prezydenta Karola Nawrockiego menu śniadaniowe. Pan prezydent na śniadanie jada albo owsiankę proteinową, albo sałatki z sezonowych produktów, albo klasyczne omlety z dodatkami. Ma być dużo warzyw i białka, a jak najmniej produktów przetworzonych. No to zrozumiałe jest, bo powiem wam, wymagania na śniadanie takie, że szczególnie z rana ciężko te informacje przetworzyć, po co jeszcze żywność kombinować. I ciach, abrakadabra i Lady Gaga.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pobierowie.
4: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
5: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
6: Polecam. Ewa Swoboda.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
10: Dziękuję.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
12: Expert taniej masz. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Media Expert. Wyprzedaż.

0: MediaExpert.pl.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną Przybysze z Północy i Wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
5: Po reklamie.
6: Jest 7:30, posłuchajmy razem wiadomości Radia Z, a tema Idalia Tomczak.
7: Dziecko jest wśród ofiar nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Na przedmieściach Kijowa zginęły 3 osoby, a 3 zostały ranne. Spadające odłamki uszkodziły dom, budynki gospodarcze i samochody. Na miejscu pracują ratownicy i służby. Silne eksplozje było słychać w nocy także w samym Kijowie, a władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu. To prognozy analityków rynku. Nawet o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki na stacjach wynikają z obniżek w hurcie po deklaracjach prezydenta USA o możliwym porozumieniu z Iranem. Kierowcy, to także wiadomość dla Was. Projekt ustawy fotoradarowej trafił do konsultacji społecznych. W nim szereg zmian, które mają usprawnić ściganie wykroczeń na drogach. Projekt zakłada dodatkowe kary za nieodebranie urzędowej korespondencji oraz wprowadzenie centralnego rejestru naruszeń. Kraków będzie miał bezpośrednie połączenie lotnicze do stolicy Maroka. Od października tego roku uruchomi je linia Ryanair. Do Rabatu będzie można polecieć w sezonie zimowym 2 razy w tygodniu, we wtorki i w soboty. Wiadomość Radio Z wracają za pół godziny.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: W Pile 9 stopni? Naprawdę chłodny poranek, ale 9 stopni to w cieniu. Poza tym za chwilę będzie więcej. Jakieś nawet 22 stopnie Celsjusza cały czas w cieniu. Dzisiaj będzie sporo słońca, deszczu być nie powinno. Na południu najcieplej do 25.
9: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
6: Poranek chłodniejszy, ale kawa jaka ciepła, jaka dobra, bo w upale to nie to samo. To jest sobota, 8 sierpnia, dopiero 7:32. Kasia Kowalska i piosenka, która właśnie wchodzi jak kawa. Powoli, ale skutecznie. Antidotum. W Radiu Z.

0: Matt Cohn, Freaky Like Me w Radiu Z. Za 18 minut 8, słońce jeszcze nisko na mieście, bo sobota jeszcze pusto, jeszcze cicho. Pod automatem, pod dyskontem też pusto. No to jedziemy! Słuchajcie, na razie oddajemy tylko puszki i butelki zwrotne, ale słyszeliście to? Będziemy jeszcze oddawać kartony po mleku, sokach i napojach roślinnych i także jednorazowe szklane butelki. To rusza w przyszłym roku i do 2029 ma to już być standardem wszędzie, ale patrzcie, jak to poszło do przodu, jak się czasy zmieniają. Jeśli butelki bezzwrotne będzie można w końcu zwracać, to mi już brakuje tylko automatu, do którego będzie można zwrócić nietrafiony prezent. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zalia powiedziała, że to jej ukochany i wyczekiwany numer. No i proszę, i już jest, i będzie z nami na zawsze już. Tylko Kochaj Mnie to nowość od Zali w Radiu Z, a za chwilę... Za chwilę już 8.
1: Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Media Expert, taniej.
7: Tak zakręcony.

0: Wtedy Borys Szyc.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a wielopaki lodów kup 1 z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
10: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
10: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
10: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
10: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
10: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
10: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
12: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Po reklamie.
13: Dzień dobry bardzo, to jest sobota 8 sierpnia, dochodzi godzina 8. Wiadomości w Radiu Z. Idalia Tomczak.
14: Morawiecki w bastionie Koalicji Obywatelskiej potwierdza założenie partii. Nowy rok szkolny z nowym e-dziennikiem. Od września ruszają testy. Zamiast spodni założył spódnicę kierowca stołecznego autobusu w walce z upałami.
13: 8.
14: Jagodno we Wrocławiu, miejscem spotkania Mateusza Morawieckiego z wyborcami. Na zaproszenie na pizzę odpowiedziało kilkaset osób. Jagodno to osiedle symbol z wyborów parlamentarnych 3 lata temu. Długa kolejka ustawiła się wtedy do lokalu wyborczego. Głosowanie trwało do 3 nad ranem, a mieszkańcy mogli liczyć na pizzę. W tym miejscu w ostatnich wyborach koalicja rządząca zdobyła ponad 80% poparcia. Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus chciał odwiedzić Paszcze Lwa.
15: Dzień dobry, Jagodno!
16: Oglądając tłumy ludzi zmierzające w tym kierunku, z ciekawości przyszliśmy.
15: Bo Jagodno rzeczywiście stało się takim symbolem. Co trzeba zrobić, żeby tą obywatelską postawę, którą się Polacy wykazują, żeby ją kontynuować?
17: Smaczna pizza?
18: Bardzo dobra.
19: Bardzo smaczna.
18: Za taką pizzę to możemy się zgodzić z czymkolwiek tak naprawdę.
14: Mateusz Morawiecki potwierdził, że Rozwój Plus zamieni się w partię polityczną. Do szpitala trafiła nastolatka z Wągrowca po wypadku na hulajnodze. Jechała bez kasku razem z kolegą. Wiadomości w tej sprawie zbiera Adam Kaźmierczak. Adamie, co ustaliłeś?
20: Dziewczynka jechała na jednej hulajnodze razem z kolegą, który kierował pojazdem. W odróżnieniu od nastolatki miał on na sobie kask. Jak poinformowała Malwina Szuman z wągrowieckiej policji, nastolatkowie jechali drogą pieszo-rowerową bardzo szybko. W pewnym momencie chłopiec stracił panowanie nad jednośladem i oboje się wywrócili.
21: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
20: Nastolatkowie zostali przywiezieni do do szpitala, skąd chłopiec już wrócił do domu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
14: W Polsce osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek na hulajnodze i na rowerze jeździć w kasku. Już tylko podpis prezydenta dzieli nas od wejścia w życie pilotażu e-dziennika. Ma on ruszyć od nowego roku szkolnego. Będzie bezpłatny i dostępny z poziomu aplikacji M-Obywatel. Senat przyjął bez poprawek ustawę, która pozwoli na testowanie państwowego rozwiązania, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
0: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna.
14: Nauczyciele i dyrektorzy mają jednak zastrzeżenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przechowywania danych w państwowym e-dzienniku, mówi Marek Pleśniar ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
17: Czy bezpieczne będzie logowanie i potwierdzanie dwuskładnikowe z prywatnych telefonów nauczycieli? A po drugie, czy w takim razie, jeśli nie, to 500 000 nauczycieli dostanie służbowe komórki?
14: W szkołach objętych pilotażem będą dwa e-dzienniki, ten działający dotychczas oraz testowany. Nie mógł pracować w krótkich spodenkach, więc założył spódnicę. Kierowca miejskiego autobusu w Warszawie znalazł nietypowy sposób na poradzenie sobie z upałem. Podczas kontroli klimatyzacji uznano, że jego ubiór jest niezgodny z regulaminem i nałożono karę na firmę realizującą kurs, mówi Marzena Toczek-Starybrat ze Stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego.
19: Pan usłyszał tylko uwagę słowną dotyczącą jego ubioru, natomiast kara w wysokości kilkuset złotych została nałożona tylko i wyłącznie na operatora, co wynika jakby z umowy.
14: Stołeczny ZTM nie wyklucza w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na ekstremalne upały. Przed nami wiadomości sportowe Radia Z, Krzysztof Wilanowski.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Czwarta runda turnieju w Montrealu niestety nie dla Huberta Hurkacza. Nasz tenisista po zaciętym trzysetowym boju przegrał z Botikiem van de Zandschulpem. Zaczął dobrze, bo od wygranej 6-3 w dwóch kolejnych setach górą był Holender po tiebreaku i 7-5. Zła wiadomość dla kibiców naszej kadry siatkarek. Jedna z liderek reprezentacji, Martyna Łukasik, nie zagra na Mistrzostwach Europy. Przyjmującą z gry wykluczyła kontuzja z powodu przedłużających się problemów z barkiem. Martyna Łukasik zmuszona jest zakończyć sezon kadrowy. Czytamy w komunikacie PZPS. Biało-czerwone Mistrzostwa Europy zaczną 22 sierpnia od spotkania z Węgierkami. A w piłkarskiej ekstraklasie ruszyła trzecia kolejka na inaugurację Wisła Kraków. 2-1 pokonała Wisłę Płock. Dzisiaj ekstraklasowe granie zacznie się w Radomiu. Radomiak podejmie Górnika Zabrze. Gospodarze mają w tym meczu przyspieszyć. Ich trener Tomasz Kaczmarek podkreśla znaczenie intensywności w grze.
25: Dzisiaj ekstraklasa jest bardzo intensywną ligą. Polska piłka może, czy piłka w ekstraklasie technicznie nie jest na najwyższym poziomie, ale w kontekście intensywności jest kilka bardzo dobrze przygotowanych zespołów. Liga jest bardzo wymagająca.
24: Mecz Radomiak-Górnik o 14.45. Później jeszcze Pogoń zagra z Motorem, a Korona z Legią.
23: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Dzisiaj chłodniej, 20 stopni na północy, 24-25, może 26 na południu, ale wieje trochę i w centrum, i na wschodzie, na południowym zachodzie najmniej wieje, a najbardziej to wieje od morza, wiadomo, ale od tego są parawany, żeby nie wiało. Dzień parawanów z Radiem Z dzisiaj, szukajcie nas w Pobierowie. 7:55, Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo ponownie. Rodzice, jeśli wiecie, kto to Rebel Marshall Rider, słuchajcie koniecznie, mam coś.

Ja, doktor Alban w Radiu Z, 15 minut po 8. A wiecie, czego uczą na medycynie przyszłych pediatrów? Zaczynają od imion piesków z Psiego Patrolu. No trzeba nawiązać kontakt z pacjentem. Nowy film w kinach. Psi Patrol i dinozaury. Patrolowiec rozbija się na wyspie z dinozaurami i powiem tylko tyle. Psi Patrol podejmuje się największej akcji w swojej historii. Bilety mam do kina dla najlepszego rodzinnego patrolu. Dzwońcie pod 321-321-321. Opowiedzcie o swojej ekipie. Kto u was rządzi? Kto jest rajderem? Kto ślini się na widok jedzenia jak Rubble? A może macie takiego wesołka jak Marshall w swojej ekipie? Opiszcie ekipę. Na zgłoszenie czekam. 25 minut teraz. Dzwońcie. 321-321-321.

0: bo niektórzy, żeby się obudzić, potrzebują czegoś mocniejszego. Gitary mocnej na przykład. Nickelback w Radiu Z. Jeszcze dla rodziców info słyszeliście. W wiadomościach o 8 mówiliśmy, e-dziennik będzie w M-Obywatelu. Szkolny dziennik w telefonii, czyli sprawdzisz już wszystko. Jakość powietrza w gminie, kiedy kończy się OC twojego samochodu, a nawet kiedy małemu Jasiowi kończy się zapał do nauki. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer 1. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
10: Wygrałem.
9: Słucham?
10: Z bankiem wygrałem, w sądzie.
11: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
9: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: litra, możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: wakacji bez Grudziądz Project w Radiu Z, tak samo nie ma plaży bez parawanów. Dzień parawanów z Radiem Z dzisiaj. Jesteśmy w Pobierowie i tam już się dzieje, prawda, Bilgun?
1: Kochani, jak słyszycie, odpaliliśmy już muzykę po prawej i po lewej stronie. Czerwona ta plaża, a obok mnie Rafał, który też jest tutaj szefem na tym dancingu.
2: Tak, moi drodzy, przepięknie dzisiaj się zrobiło, bo dzisiaj świętujemy nasz sport narodowy, czyli święto parawaningu, a jak wiemy, w Polsce parawany są na każdej plaży.
1: Tak, i będzie tango, i nie tylko tango, rumba i wszystkie tańce tak naprawdę, ponieważ chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Przyjeżdżajcie, jesteśmy na plaży w Pobierowie.
2: Tak, moi drodzy, dzisiaj zadbamy o to, żebyście nie leżeli na plaży, tylko aktywnie z nami spędzili ten dzień. Mamy mnóstwo konkursów, mnóstwo nagród i dużo fantastycznej muzyki, także wpadajcie do nas.
1: Oje!
0: Zapraszamy. Z tym człowiekiem będziemy się jeszcze słyszeć. To Bilgun Arium Vatar, nasz człowiek i morze parawanów. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicić wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
24: Po reklamie.
25: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Radia Z.

0: Technology, Catherine w Radiu Z. Dzień dobry bardzo, o 8:49 pora poznać najlepszy rodzinny patrol w Polsce.
1: Tata Rabel buduje i naprawia. Starsza córka Marysia, tak jak Zuma, kocha wodę. Synek Wojtek, to Rocky, ratuje naszą planetę, zbierając butelki kaucyjne. Ja, Marszal, gapa i mistrzyni rozśmieszania. A nasz rajder to Jagódka, lat 4, mała szefowa, która rządzi całą ekipą.
0: Oj, nie wątpię. Bilety wam wysyłam na nowy wielki film Psi Patrol i Dinozaury. Ponoć największa akcja w historii psiego patrolu.

0: jeszcze niedawno mieszkał w samochodzie. A teraz gwiazda. Passenger i Alex Warren to nowość w Radiu Z. Czy wrócą upały? O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
16: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
17: Reklamie.
18: Dzień dobry bardzo. W sobotę dochodzi godzina 9, więc przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Na miejscu Idalia Tomczak.
19: Upały jeszcze wrócą, ale dziś w Polsce możemy odetchnąć. Mamy prognozy. Koalicja krytykuje PiS. Chodzi o deportację Ukraińców w wieku poborowym. Klucze odebrane. Nowi mieszkańcy wprowadzają się do tanich mieszkań na wynajem.
18: 9.
19: Chwila spokoju przed kolejną falą upałów. Dziś w całej Polsce będzie słonecznie, ale nie gorąco. Nie będzie też padać. Zmiany możliwe w kolejnych dniach. Reporter Radia Z Jan Kielak poznał prognozy synoptyków. Janku, co wiadomo?
20: Cieplej zrobi się już jutro i to właściwie w całej Polsce. Miejscami będzie nawet upalnie, mówi Michał Folwarski z IMGW.
21: Na razie to tylko będzie tutaj zachodnia część kraju, ale taki poniedziałek już ten upał się trochę rozleje też na południe, częściowo centrum.
20: A wraz z upałami powrócą też burze z deszczem i silnym wiatrem. Jan Kielak, Radio Z.
19: W kraju wciąż panuje susza hydrologiczna. W wielu miejscach poziom wody w rzekach jest bardzo niski. Kierowcy, uważajcie na S3 na zachodnim Pomorzu. Na odcinku Wolin-Goleniów dachowała osobówka. Dwie osoby są ranne. Zablokowany lewy pas w kierunku Szczecina. Koalicyjna ostra krytyka i mocne nie dla propozycji polityków PiSu. Chodzi o zapowiedź deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Najpierw powiedział o tym Tobiasz Bochański, potem Jarosław Kaczyński. Nie jestem tym zaskoczony, bo obserwujemy, co się dzieje od tygodni, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy.
0: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
19: Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że Jarosław Kaczyński w to wchodzi, choć sam w to nie wierzy.
17: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
19: Założenia PiS w sprawie deportacji Ukraińców w wieku poborowym to populizm, mówi rzeczniczka MSWiA i podaje dane. 95% mężczyzn z tego kraju pracuje w Polsce legalnie. Zakończono budowę tanich mieszkań na wynajem w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem. Pierwsi lokatorzy odebrali już klucze i niebawem budynki przy ulicy Asnyka będą tętniły życiem, mówi burmistrz miasta Mateusz Feder.
22: Cała inwestycja kosztowała 18 milionów złotych. Z tego wszystkie pieniądze pochodziły albo z budżetu państwa, albo z Krajowego Planu Odbudowy. Gmina nie dołożyła do tej inwestycji żadnych pieniędzy, więc to cieszy.
19: Zajętych jest 15 mieszkań na 32. Najpiękniejsze konie walczą o tytuł czempionów. W stadninie w Janowie Podlaskim trwa narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi. O szykowanych dla kupców i hodowców okazjach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
23: W pokazach weźmie udział ponad 120 koni, a na wszystkich planowanych aukcjach zostanie wystawionych ponad 40 ogierów i klaczy ze stadnin państwowych i prywatnych. Organizatorzy liczą na wysokie ceny. W zeszłym roku wszystkie licytacje przyniosły ponad 1,5 miliona dolarów. Tym razem wylicytować i kupić będzie można także zarodek konia w zestawie z noszącą go klaczą surogatką. Zdaniem specjalistów to jednak rodzaj hazardu, bo nikt nie jest w stanie zagwarantować, że ciąża zakończy się urodzeniem żywego, zdrowego i będącego potencjalnym medalistą źrebaka.
19: Swój udział w najbardziej prestiżowej aukcji Pride of Poland zapowiedzieli przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii, Szwecji, USA i Brazylii.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Są chmury i będą, ale tylko dla ozdoby dzisiaj. Dla marzycieli, bym powiedział, tych, co lubią położyć się na łące, patrzeć w niebo, zgadywać kształt chmur. Padać nie będzie, upału nie będzie, wiatr jest, więc te chmury będą zmieniać kształt. Dzisiaj będą statki na niebie, będzie ryba, nie wiem, dinozaur. Takie chmury mogą na niebie ułożyć się nawet w kształt szwagra. Znak z niebios. Jest weekend. 9:04, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z, Michał Adamski. Cześć ponownie, dzień parawanów z Radiem Z, to dzisiaj. Zajrzymy za chwilę do Pobierowa, no ale wcześniej powiem wam o szkole.

czasami ciężko stwierdzić, czy oryginał lepszy od coveru. To akurat cover. Anna Naklap, Supergirl w Radiu Z. 14 minut po 9. Słuchajcie, w tym roku to jest jakieś szaleństwo. Czytam, że wyjątkowo zacięta rekrutacja do szkół średnich. Rekord padł w Krakowie do klasy z rozszerzoną matematyką, biologią i chemią. Na jedno miejsce było 96 kandydatów. No niesamowite, zdumiewające. 96 na jedno miejsce, no patrzcie. Patrzcie, jak oni bardzo chcą już do szkoły, nie? Radio Z i już. Jeszcze 3 tygodnie wakacji, ale powolutku już idźcie.

0: Radio Z. 9:22. Piszecie, dzwonicie, pytacie, po co jest Dzień Parawanów? No jak to po co? Przecież to samo szczęście, radość. Bilgunie?
1: Szanowni Państwo, sam środek pięknej plaży w Pobierowie, a my z naszymi słuchaczami kradniemy konie. Które konie pan ukradł?
2: Jeszcze raz?
1: Nie, żartowałem, że kradniemy konie, jak słyszycie, jest dobrze. Czy wy już braliście udział w konkursach jakichś?
2: Jeszcze nie.
1: Ale oczywiście konkursów jest co niemiara, jak słychać, w ogóle za nami ludzie walczą o jakieś nagrody. A czy pani by chciała, żeby mąż wygrał dla pani coś konkretnego?
3: Jakiś piękny parawan.
1: No parawan to jest na wyciągnięcie ręki, ale coś innego?
3: Nie wiem, fajną parasolkę, okulary.
1: O, no to okulary to pani nawet dam swoje. A państwo?
4: Jakieś auto nowe.
1: No oczywiście tutaj też Honda jest z nami, auta też można zobaczyć, więc nic dziwnego, że pani ma chrapkę na auto. A pan na co ma chrapkę?
5: Nie wiem. Na soczek czerwony.
1: No i to mi się podoba. Pójdziemy z panem na soczek. Dziękujemy serdecznie.
0: Bilgun Arium Batar z mikrofonem wśród szczęśliwych ludzi. W Pobierowie sztab główny, taka baza Dnia Parawanów, ale dzisiaj jesteśmy także w Niechorzu, Mielnie i w Łebie. Radio Z
6: i już. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
13: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
15: Kolego Pikachu!
14: Nie!
15: Ha? Jak to?
14: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
18: Słuchaj, Marian.
10: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
18: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.

0: Ta piosenka to jest Maj. To jest Michał Szpak w Radiu Z. Za 20 minut będzie godzina 10. To ustaliliśmy, najmodniejsza dzisiaj będzie żółta koszulka. Koszulka liderki kobiecego, kolarskiego Tour de France. Od wczoraj jedzie w niej Polka Katarzyna Niewiadoma Finney. I słuchajcie, ta koszulka to na zamówienie ekspresowo jest szyta, bo przecież nie wiedzą, kto wygra, dopóki nie wygra. Kolarka ledwo dojedzie do mety, już szybko wyszywają, co trzeba, nawet sponsorów zwyciężczyni. I na podium już cyk, koszulka gotowa. Polecam, polecam na sobotę żółtą koszulkę. Kto w domu ma koszulkę lidera, ten rządzi. A reszta peletonu sprząta. Radio Z i już. Reklama. Euro na wszystko cię stać.
1: Eurorabaty masz, kupuj. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: sprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: dnia ćwiczy. Utrudnienia w związku z tym, szczegóły za moment, a teraz nowość, jeszcze nowość w Radiu Z. Pytanie, kim jestem? To Metzner w Radiu Z.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
3: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
4: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3, a przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To pewne, niskie ceny są co

0: plus jeden gratis. Limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: W

0: Hard Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Dochodzi godzina 10, więc czas na wiadomości. I Dalia Tomczak w studiu. Słuchamy.
4: Armia ćwiczy przed defiladą. Będą utrudnienia na stołecznych ulicach. 16-latek odpowie za atak nożem w Kamiennej Górze. Na koniec wiadomości coś dla fanów sztuki ludowej. Przeniesiemy się do Krakowa.
3: Dziesiąta.
4: Wojsko opanuje warszawską Wisłostradę. Ruszają próby przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. Ta odbędzie się w przyszłą sobotę. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna plany tych dzisiejszych utrudnień. Marcinie, dzień dobry. Kiedy możemy się ich spodziewać?
5: Pierwsze poważne utrudnienia czekają kierowców i pieszych od 11.30. Wówczas na dwie godziny zostaną zamknięte mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski oraz most pieszo-rowerowy imienia Magdaleny Abakanowicz. W tym czasie odbędzie się próbny przelot samolotów i śmigłowców, które zaprezentują się w czasie parady. Największe zmiany zaplanowano zaś od 16.00. Potrwają one do niedzieli do godziny 11.00. Zamknięta zostanie cała Wisłostrada od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Zamknięte będą też ulice prowadzące do Wisłostrady. Na skrzyżowaniach staną policjanci, którzy będą kierowali ruchem. Objazdami pojadą też autobusy. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: W defiladzie i próbie przed nią weźmie udział blisko 2000 żołnierzy i setki sztuk ciężkiego sprzętu. 16-latek odpowie za atak nożem na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do napaści doszło wczoraj wieczorem niedaleko Zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi Katarzyna Trzepak z policji.
6: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu. Był to nóż.
4: Wiadomo, że nastolatkowie się znali. Ranny w ciężkim stanie trafił do szpitala we Wrocławiu. Poważny wypadek w miejscowości Rudnik Kolonia na Lubelszczyźnie. O poranku bus zderzył się z samochodem osobowym. 11 osób jest poszkodowanych. Dwie trafiły do szpitala. Zablokowana jest droga wojewódzka numer 848. Mateusz Morawiecki przyznaje, że Rozwój Plus buduje nowe zaplecze polityczne. Wczoraj były premier spotkał się z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna. Budowę nowej partii potwierdził w Radiu Z Marcin Chorała. Na razie Rozwój Plus to stowarzyszenie i klub parlamentarny. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
7: Na sejmowych korytarzach słychać o posłach rozważających transfer do klubu Rozwój Plus. Ten na razie 40-osobowy może być przecież większy. Marcin Chorała w Radiu Z mówi jednak wprost, nam nie zależy na liczbach, ale jednocześnie potwierdza trwające negocjacje.
8: Rozmawiamy z różnymi osobami, z Pawłem Kukizem też rozmawiam.
9: A z kim jeszcze rozmawiacie?
8: A to nie powiem.
7: Na pewno jednak w tym gronie nie ma ani Jacka Sasina, ani Dariusza Mateckiego, bo Rozwój Plus w swoich szeregach ich nie chce. Jak mówi Marcin Chorała, to jakby nie nasz kierunek.
4: Według nieoficjalnych doniesień do klubu mogą jednak dołączyć inni politycy z obecnego klubu PiS. Rynek główny w Krakowie zamienia się w międzynarodowe targi sztuki ludowej. Rozpoczynają się po raz 50. Do oglądania i do kupienia będą wyroby twórców ludowych i rzemieślników z Polski i zagranicy. Wśród nich ceramika, rzeźby, plecionki czy malarstwo. To jedna z najstarszych imprez w mieście. Potrwa 2 tygodnie.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dopiero 20 gdzieś tu puka na nasze termometry. Oczywiście te w cieniu, bo w słońcu to już chyba całkiem. Co, Ewelina? Dzień dobry, cześć.
11: Bardzo przyjemna sobota. Poza tym dzisiaj wyjątkowe święto.
3: Czekaj. Święto Wojska Polskiego za tydzień?
11: Dzień Parwanów, mój drogi.
3: Będzie się działo, ale nie tylko.
11: Tam wszystko wyjaśnimy niebawem. Ja bym powiedziała, że to nawet nie jest ogólnopolski dzień. To jest międzygalaktyczny Dzień Parwanów.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

Sorgiana w Radiu Z, We Found Love, znaleźliśmy miłość. No właśnie, o miłości mam zamiar opowiadać, bo ciekawe badania na temat tych wakacyjnych się pojawiły. W ogóle ten weekend pełen miłości będzie, Ronaldo się żeni, a poza tym w Pobierowie powolutku rozkładamy nasze parawany. W tej godzinie sprawdzimy, jak idzie Bilgunowi. Teraz Crazy Aerosmith w Radiu Z. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

0: Marka Ambor w Radiu Z i 22 minuty po godzinie 10. A w prasie o duńskiej księżniczce Izabeli, która idzie do wojska. Nie miała żadnego wyjścia, spędzi w armii 11 miesięcy, a trafiła do niej w wyniku reformy nakładającej obowiązek służby wojskowej również na kobiety. Wszystko w związku z rosnącymi napięciami politycznymi i dawną chrapką Donalda Trumpa na Grenlandię. Jak widać, życie księżniczek to nie bajka.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pobierowie.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl. Regulaminy.
13: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Marian, A gdzie mogę kupić
17: na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na Media

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ava Max, Sweet But Psycho i 22 minuty do 11. Lato w pełni, a to oznacza tylko jedno, czas na nasz dzień parawanów, coroczny, kultowy już powoli. Przenosimy się do Pobierowa, gdzie skoro świt, nasza ekipa rozpoczęła rozkładanie czerwoniutkich parawanów na miejscu. Oczywiście nad wszystkim czuwa Bilgun Arjun Batar.
1: Hej kochani, jak słyszycie, trwa już rozbudowanie się naszego miasteczka Radio Z, ale najbliżej naszego miasteczka są najcenniejsze parawany, które zajmują właśnie najwierniejsi słuchacze. Widzę, że tutaj dwóch młodych człowieków przyszło i zajęło. Cześć chłopaki!
2: Cześć.
1: Witamy. Powiedzcie nam, jak wcześniej musieliście stać, żeby zająć tak wspaniałe miejsce?
2: No, my mieliśmy już pochódkę o 7 rano, żeby zdobyć, bo już w zeszłym roku widzieliśmy tą akcję, chcieliśmy też taki parawan zdobyć.
3: Ale czekamy, idziemy jeszcze oglądać Hondy i na razie czekamy, chcemy ten parawan, bo naprawdę fajny, jakościowy. Zostajemy tutaj.
1: Tak to się właśnie żyje dzisiaj na plaży w Pobierowie. Więcej niebawem.
0: Tak jest. Wejście numer 7, tam nas szukajcie. Jest duże miasteczko zetkowe, w którym czeka mnóstwo atrakcji, gry, zabawy z nagrodami, pyszne przekąski, ale świętujemy nie tylko w Pobierowie. Znajdziecie nas także w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Radio Z
4: i już. Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a wielopaki lodów kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie 1,99 zł za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak. Starcie

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coco Naut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Set. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
4: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: I to już prawie 11 na naszych zegarach w Radiu Z Pora na Wiadomości i Daria Tomczak, słuchamy. Polacy uczą się upałów. Mamy dane od ratowników medycznych. Po masowym zatruciu międzywodzie czeka na wyniki badań sanepidu. Stołeczne bazarki dzielą się żywnością. Tony warzyw i owoców trafiają do potrzebujących. 11. Lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami, tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Centrum zbiera dane z całej Polski. W mijającym upalnym tygodniu liczba wyjazdów ratowników wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, choć wtedy było zdecydowanie chłodniej. Reporter Radia Z Przemek Taranek zna szczegóły.
8: Wzrost liczby wyjazdów, które mogą mieć związek z upałami, był niewielki, przyznaje Justyna Sochacka, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
9: To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
8: Na szpitalnych oddziałach ratunkowych też było mniej pacjentów wymagających pomocy z powodu upałów.
10: Ta pierwsza fala upałów zdecydowanie była gorsza pod względem ilości i ciężkości przypadków.
8: Mówiła mi doktor Małgorzata Krakowska-Stasiak ze Szpitala Wojskowego w Krakowie. Podobnie było w Szpitalu Uniwersyteckim Kraków. Przemek Taranek, Radio Z.
7: Lekarze mają nadzieję, że rośnie świadomość, jak bezpiecznie funkcjonować w trakcie upałów. Po weekendzie poznamy wyniki badań próbek z ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu. Doszło tam do masowego zatrucia. 53 osoby miały problemy żołądkowe i gorączkę. Wstępne badania sanepidu wykazały zatrucie rotawirusami i adenowirusami. Szczegóły zna reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
11: Jak przekazali mi przedstawiciele sanepidu, wszyscy chorzy są w dobrym stanie, nikt nie wymaga opieki szpitalnej, nie ma też nowych przypadków, więc prawdopodobnie ci, którzy mieli zachorować, już zachorowali. Sanepid prowadzi postępowanie, jak mogło dojść do zakażenia wirusem, placówka została dokładnie sprawdzona, wyniki w poniedziałek. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
7: Adenowirusy i rotawirusy przenoszą się przez kontakt z chorym, brudne ręce oraz skażone przedmioty i wodę. W Niemczech śledztwo w sprawie Polaka, który zmarł podczas interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie kraju. Prokurator wyjaśni, czy funkcjonariusze, obezwładniając mężczyznę, działali zgodnie z przepisami. Z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
12: Policja została wezwana pod koniec lipca do awantury domowej w Duisburgu. Funkcjonariusze obezwładnili stawiającego opór agresywnego mężczyznę, skuli go kajdankami drzwiami i przycisnęli do podłogi. 37-letni Polak stracił przytomność. Sanitariusze przybyłego pogotowia skutecznie go reanimowali i przewieźli do szpitala, gdzie zmarł na skutek niedotlenienia i dodatkowo zatrucia. Teraz prokuratura ustala, czy śmierć Polaka była skutkiem działań funkcjonariuszy. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: Nic się nie marnuje. Na stołecznych bazarach trwa kolejna edycja akcji, której celem jest wspieranie osób potrzebujących. Od początku roku kupcy oddali prawie 9 ton żywności. To 2 razy więcej niż rok temu. Reporter Radia Z Piotr Gawroński rozmawiał ze sprzedawcami z bazaru przy ulicy Namysłowskiej.
6: Przeważnie raz w tygodniu, piątek.
13: Przez cały rok?
6: Tak, tak.
13: Co najczęściej oddajecie, co najczęściej nie schodzi i kiedy?
14: W lato, jak jest gorąco, bo jakaś kiepska pogoda.
13: Ile kilogramów mniej więcej schodzi? Oddajecie?
14: 5, 10.
15: Najczęściej miękki towar, jak zostaje. To wiadomo, który się nie przetrzyma. Czereśnia, papryka, pomidory.
7: Produkty są odbierane z targowisk, sortowane i przekazywane do jadłodzielni. Kolejne wiadomości w Radiu Z za godzinę. Zaprasza Lucyna Płużyczka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Na razie bardzo przyjemne 23 stopnie w Krakowie i tutaj najwięcej, a 17 w Elblągu. Dzisiaj generalnie bez upałów, bez deszczu. Pogoda idealna, najwyższa temperatura to maksymalnie 25 stopni w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Dolnym oraz Górnym Śląsku.
16: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
7: 4:40, tu Radio Z. Czy ktoś z Państwa się dzisiaj weseli? Wszystkim, którzy 8 sierpnia powiedzą sobie tak, życzymy cudownej ceremonii szampańskiej, zabawy do rana. A weseli się dzisiaj sam Cristiano Ronaldo. Podobno to będzie bardzo głośny ślub, a dlaczego? O tym opowiem za moment. Na razie pośpiewa pani Cher, Believe. No i dzień dobry ponownie. Ewelina Pacyna. Zostańcie z nami.

ale to jest dobre. One Republic, Something I Need, to się nigdy nie znudzi. Słuchacie Zetki, 14 minut po 11, a dzisiaj Ronaldo i jego wieloletnia partnerka biorą ślub w katedrze Funchal na rodzinnej Maderze. Weselicho w pięciogwiazdkowym hotelu. Goście będą mieli do dyspozycji ponad 350 pokoi, 6 basenów, obsługę kamer, dynera. No a przy okazji to Weselicho jest w jednym z największych centrów spa w Europie. No ale czy to nas dziwi? W końcu to Ronaldo, a wśród gości Jennifer Lopez, Rihanna, Drake, Travis Scott, Vin Diesel. Ceremonia na rodzinnej wyspie zwieńczy, cytuję, 10 lat wspólnego życia pary. No ale lepiej późno niż wcale. Tylko czego tu życzyć? Pieniądze są, dzieci są, ale chyba zdrówko to zawsze jest dobre życzenie. Pogoda raczej sprawdzona. No, będzie się działo, myślę, ale wesele są zawsze okej. Kuban, Faust, Zalia, teraz i Kioto w Radiu Zet.

0: Armin Buuren w Radio Z w Pobierowie. Dzisiaj ma być 21 stopni. Piękne, pełne słonko. Nie za zimno, nie za gorąco. Wprost idealnie, ponieważ przede wszystkim tam dzisiaj Dzień Parawanów w Zetką. To za chwilę tam właśnie się przeniesiemy. Wcześniej zaśpiewam Whitney Houston. Radio Z.
1: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
2: Reklama.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket 4-warstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Body. Borys Szyc.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
7: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Halimoli w Radiu Z, a my przenosimy się do Pobierowa, gdzie dzisiaj dzień parawanów z Radiem Z. Od samego rana gospodarzem biegun Marium Batarch.
1: Panowie, plaża w Pobierowie rozesłana na czerwono. Nasze parawany są, nasi słuchacze są, a przede mną są mężczyźni, którzy wypinają swoje klaty bez koszulki i idą. Powiedzcie, ile się robi taka forma?
2: 3 minuty.
1: A u pana?
3: Może 5.
1: No, a u pana?
2: 2 lata, 10 pompek co dzień.
1: No i to jest konkretna odpowiedź, rzeczywiście. Widać, że u pana jak najbardziej ta forma leży. U mnie trochę też leży, ale spokojnie, nie będę się rozbierał. Ale kochani, powiedzcie mi, co jest najważniejsze w chodzeniu na plaży?
2: Słońce. Spokój.
1: Luz, spokój, słońce.
2: Dobra zabawa.
1: No i dobra zabawa, to świetnie się składa, że jest...
2: Radio Z najlepsza.
1: Dziękujemy. I fajnie, że jesteście z nami, bo tu mamy nagrody i konkursy i zabawa i wszystko, czego dusza zapragnie. Także korzystajmy, bo to jest dzień parawanów.
2: Bez Hondy nie wracam do domu.
1: Dobrze.
0: Pobierowo wejście numer 7, ale dziś jesteśmy także w Niechorzu, Mielnie i w Łebie. Zapraszamy. Radio Z i już. Reklama.

0: była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, a za chwilę wiadomości w Radiu Z, bo południe. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
4: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
16: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
17: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
17: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pobierowie.
18: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
19: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
20: Po reklamie.
0: I to już prawie południe. O tej porze w Radiu Z Lucyna Pużyczka i najważniejsze wiadomości. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Nocne ataki na Ukrainę, zginęły 4 osoby, w tym dziecko. Łukasz Gibała ogłasza start w wyborach na prezydenta Krakowa. Upały odpuszczają, sprawdzamy pogodę na weekend.
0: Dwunasta.
21: 4 osoby zginęły w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Wśród ofiar są 3-letni chłopiec, jego dziadek i babcia. Rodzice dziecka, jego 15-letni brat oraz sąsiad, który przyszedł rodzinie z pomocą, zostali ranni. Do tragedii doszło w miejscowości Puchiwce w obwodzie kijowskim. Na sam Kijów spadło 6 rakiet, tam zginęła jedna osoba. Pod rosyjskim ostrzałem znalazły się też m.in. obwody doniecki, charkowski, sumski, zaporowski i odeski. Prezydent Zełenski ponownie zaapelował do USA i Europy o zwiększenie presji na Moskwę w celu zakończenia wojny oraz o większą pomoc wojskową. Chodzi głównie o system obrony powietrznej Patriot. Jest kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. Start w wyborach ogłosił Łukasz Gibała, bezpartyjny radny i biznesmen. To on finansował kampanię referendalną w Krakowie i doprowadził do odwołania poprzedniego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. O swojej decyzji poinformował wczoraj na krakowskim rynku, 2 miesiące po referendum. Więcej o tym reporter Radia Z, Przemek Taranek.
1: Swoich kandydatów już dawno przedstawiły wszystkie partie polityczne, ale o Gibale mówi się, że jest czarnym koniem tych wyborów. Gibała podkreśla swoją niezależność.
20: Możemy wybrać nominata partyjnego, u którego paska będą uwieszone tabuny partyjnych działaczy, ich rodzin, ich znajomych, albo kandydata obywatelskiego.
1: Kandydata, który będzie ubiegał się o fotel prezydenta po raz czwarty. Wcześniej za każdym razem zdobywał więcej głosów. Czy wygra za czwartym podejściem, przekonamy się pod koniec września. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: Pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie będzie dokładnie 27 września. Druga, jeżeli będzie konieczna, 2 tygodnie później. Trochę odpoczniemy od upałów. Ten weekend będzie ciepły, słoneczny, suchy i z przyjemnymi temperaturami, mówi Radio Z synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
22: Temperatura wyniesie od około 19 stopni na Pomorzu Wschodnim, około 23 stopni w centrum. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, około 26-27 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
21: Podobnie ma być jutro. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, a po weekendzie czeka nas chwilowy powrót 30-stopniowych upałów. I jeszcze sport. Dziś przed fanami piłki nożnej 3 kolejne mecze ekstraklasy. Jako pierwsi o 14.45 na Murawę wyjdą zawodnicy Radomiaka i Górnika Zabrze. O 17.30 Pogoń Szczecin podejmie Motor Lublin, a wieczorem w Kielcach Korona zagra z Legią. Stołeczny klub prowadzi w tabeli z kompletem zwycięstw, tym bardziej martwi więc postawa fanów, którzy nieustannie krytykują napastnika. Miletę Rajowicza mówi trener wojskowych Marek Papszun.
23: Przede wszystkim martwiąca jest sytuacja, która ma miejsce szczególnie ze strony naszych kibiców, którzy no nie pomagają, delikatnie mówiąc. Nie mówię, że wszyscy, ale część tych kibiców nie pomaga, bo kiedy krytyka jest uzasadniona, to my to rozumiemy i ją przyjmujemy, ale w niektórych przypadkach to już jest przesada.
21: Początek meczu w Kielcach o 20.15.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
25: Według IMGW dzisiaj możliwe przejściowe, przelotne, bardzo słabe opady deszczu, głównie na południowym wschodzie, ale to naprawdę punktowo. Poza tym mnóstwo słońca i rzeczywiście najwyższa temperatura według prognoz dzisiaj to 24 stopnie, tyle na zachodzie i na południu.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.

David Guetta, Alok, Street Figure, Run Run River za nami i 13 minut po południu. A w Radiu Z taka ciekawostka, bo wyczytałam, że komary mają swoje ulubione kolory. No to uwaga, uwaga, szczególnie interesują je czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjanowy. Panowie, ja nawet sama nie wiem, jaki to kolor, więc nie martwcie się. Czerwień, pomarańcz po prostu kojarzą się komarom z sygnałami emitowanymi przez ludzką skórę, więc jeśli nie chcemy rzucać się w oczy komarom, to podobno najlepsza biel, ewentualnie zieleń, błękit i fiolet. No ja nie wiem, nie za wiele tego mam w szafie.

0: Tak, tak, to Szczołówki do przyjaciół, Dream Brands. I 20 minut po południu. A Radio Z w ten weekend podbija najpiękniejsze plaże nad polskim morzem. Świętujemy Dzień Parawanów, jesteśmy w Niechorzu, w Mielnie, w Głębie i Pobierowie. No i właśnie na naszym Instagramie możecie podglądać, jak to wszystko wygląda, jeśli akurat nie może was być razem z nami. Informacja z Mielna. Pojawiły się takie tabliczki. Podobam ci się, po godzinie 12 możesz mnie zabrać do domu. Twój parawan Radio Z, także śmiało, jeśli jesteście w okolicy, to wpadajcie. Centrum wydarzeń oczywiście w Pobierowie, okolice wejścia 7, tam na was czekamy. I za chwilę stamtąd relacja.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny

0: Meghan Trainor, Lips Are Moving i 22 minuty do 13. A my w Radiu Z przenosimy się do Pobierowa, gdzie przypomnę, dzień parawanów, gospodarzem Bilgunarion Bata.
1: Kochani, ja się tutaj przechadzam po czerwonej plaży w Pobierowie, czerwonej od naszych parawanów Radia Z. No i nasi słuchacze, tutaj nasze słuchaczki zajęły ten parawan dosyć wcześnie. O której?
2: O godzinie koło 8.
1: Wow, no to wcześniej wstałyście, szybkie siadanko i od razu na plażę.
2: Oczywiście, że tak.
1: No i tak powinno wyglądać właśnie wakacje. Powiedzcie mi, co jest najważniejsze w byciu na plaży?
2: Dobra pogoda, to na pewno.
3: Dobre towarzystwo.
1: No to jesteście w idealnym towarzystwie, ponieważ tu macie najbliżej do miasteczka Radio Z. Tam są konkursy, nagrody do wygrania, więc mam nadzieję, że zajrzycie.
2: Na pewno.
1: A co liczycie, żeby wygrać w takim razie? Bo może dużo rzeczy wygrać.
3: Kosmetyki.
1: O, tak. Zapach od Tesoris d'Oriente tutaj się przez dyfuzję wdziera w naszą atmosferę i to sprawia, że ludzi jest coraz więcej. Przybywajcie na plażę do Pobierowa.
0: Wejście numer 7, miasteczko czeka, w którym gry, zabawy z nagrodami, pyszne wakacyjne przekąski, coś dla ciała, coś dla ducha. No po prostu, jeśli jesteście w okolicy, nie można tego przegapić, ale pamiętajcie, że czekamy też na plażach Niechorzu, Mielnie i Łebie.
4: Radio Z i U. Reklama.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicić wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
12: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
9: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jason Derulo i Melody w Radiu Z, za chwilę 13 wiadomości.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
17: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
16: Nie masz pomysłu na lato?
17: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pobierowie.
18: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
19: Po reklamie.
20: Na zegarek prawie 13, ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Ma dla nas Lucyna Płużyczka.
21: Atak nożownika w Kamiennej Górze, podejrzanym jest 16-latek. Skażona kranówka w Łazach, połowa miasta bez wody pitnej. Sanepid w akcji kontroluje wakacyjne obiekty. Szesnastolatek z Kamiennej Góry odpowie za brutalny atak z użyciem noża na swojego młodszego kolegę. Ranny 15-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala we Wrocławiu. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Czy wiadomo, co się stało?
22: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem, bo do zdarzenia doszło około 20:00, policjanci zatrzymali dwóch 16-latków. Obu przesłuchano, po czym jednego zwolniono do domu, mówiła mi młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji.
23: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.
22: Teraz to od sądu rodzinnego będzie zależało, czy chłopak odpowie za swój czyn jak dorosły. Jeśli tak, to sprawą zajmie się już prokuratura, a chłopak będzie mógł usłyszeć nawet zarzut usiłowania zabójstwa. Marcin Friedrich, Radio Z.
20: Do zdarzenia doszło w pobliżu zalewu w Kamiennej Górze, gdzie odbywał się festyn. Poważny problem ma prawie 4000 mieszkańców Łaz na Śląsku. Tamtejsza kranówka nie nadaje się do picia i mycia. Można jej używać tylko do spłukiwania toalet. O szczegółach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
0: Miejscowy sanepid informuje, że w ujęciu głębinowym w pobranych próbkach stwierdzono bakterie z grupy coli i enterokoki jelitowe. To co prawda nie oznacza automatycznie zagrożenia zdrowotnego, ale sygnalizuje, że mogło dojść do pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody. Trwają działania, których celem jest przywrócenie właściwej jakości kranówki. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz.
21: Zastępcze punkty poboru wody pitnej dostępne są w dwóch miejscach na terenie miasta. Butelkowaną wodę dostarczają mieszkańcom także strażacy ochotnicy. Trwają wakacyjne kontrole sanepidu i w 15% sprawdzonych obiektów wykryto nieprawidłowości. To bilans pierwszego letniego miesiąca. Największe problemy dotyczą złego przechowywania produktów i nieprzestrzegania zasad higieny. Większość interwencji przeprowadzono w największych miastach, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
1: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400. Interweniujemy za każdym razem, kiedy osoby będące na wypoczynku bądź rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości.
21: Nadzorem objęto również duże imprezy masowe oraz festiwale. Sanepid nie stwierdził tam poważniejszych uchybień. Upały dają nam się we znaki. Czasami walka z nimi skłania do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie na przykład jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy. To dlatego, że regulamin nie pozwala na prowadzenie autobusu w krótkich spodenkach. Szczegóły tej historii zna reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Kreatywny kierowca wpadł, co znamienne, na kontroli klimatyzacji. Kontrolerzy zwrócili uwagę na jego niecodzienny ubiór i stwierdzili, że jest niezgodny z regulaminem, mówi Marzena Toczek-Stary Brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
19: Rozumiem, że pan walczył z pałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek? No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
2: ZTM nałożył karę w wysokości kilkuset złotych na firmę, która realizowała kurs, a kierowcy w spódnicy ustnie zwrócono uwagę na niewłaściwy ubiór.
21: Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które uwzględnią intensywne upały.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
26: Uff, jak przyjemnie, no wreszcie, tak możemy odetchnąć. Kochani, upały wracają dopiero w poniedziałek. Dzisiaj jest idealnie, bo najwyższa temperatura to 24 stopnie, tyle pokazują termometry w tym momencie w Krakowie. W Chojnicach 18 i tu najwięcej odrobinka deszczowych chmur, przelotnie być może w okolicach południowego wschodu dzisiaj.
25: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: O najlepszych miastach do życia w Europie według najnowszych rankingów za moment, a już teraz Sia i Unstoppable w Radiu Z.

Jennifer Page, Crush w Radio Z. A Kopenhaga znowu święci triumfy. Po raz drugi z rzędu została najlepszym miastem do życia na świecie, nie tylko w Europie. Stolica Danii wygrała najnowszy ranking jakości życia, w którym brano pod uwagę bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, edukację, infrastrukturę. No i ja sobie tak pomyślałam, że może to zasługa tej słynnej trasy rowerowej, z której można pojechać z Kopenhagi do Gdańska. Nowy produkt turystyki rowerowej. Bardzo gorąco polecam. Widoki piękne. The Weeknd teraz i In Your Eyes.

0: Nigdy nie przeminął.
1: Ze swoją to lepiej niż nie ze swoją. Sydney Polak otwiera wino w Radiu Z. 22 minuty po 13. A już za tydzień. Dokładnie 15 sierpnia na Tarczyńskiej Arena Wrocław naprzeciw siebie dwie legendy światowego futbolu, Manchester United i AC Milan. I od poniedziałku w Radiu Z do wygrania będą bilety VIP na ten super mecz. Żeby zawalczyć o nagrody, wskakujcie na naszego radiowego Facebooka, wybierzcie komu kibicujecie, przygotujcie kreatywną przyśpiewkę dla całej drużyny. Od poniedziałku na naszej antenie będziemy wyłaniać zwycięzców. Jest o co grać.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: przyjdź.
1: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
2: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert, panie,

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coco Naut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Zet. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dawid Kwiatkowski z Margaret. Później ci opowiem. Za chwilę wracamy do Pobierowa. Reklama.
1: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
9: Expert taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
12: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
11: Tak, ciebie stać.
12: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
11: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
13: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
17: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wtorek w Radiu Z, a my wracamy nad morze.
1: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100%

0: I też nasi słuchacze. Rafał, powiedz nam, jak jest, wyśmienicie?
1: Moi drodzy, wyśmienicie jest, bo 240 parawanów powędrowało dzisiaj w wasze ręce. Już za chwilę będziecie mogli zabrać je do domów. Trwa właśnie rozgrzewka, zobaczcie. Tutaj chyba setka ludzi ćwiczy właśnie z Jackiem. Za chwilę dostaną pyszne soki. Rozdajemy wam pyszne jedzenie, mnóstwo nagród, dajemy wam kosmetyki. No cóż, moi drodzy, a przede wszystkim dajemy wam muzykę numer jeden, pozytywną energię. Więc kto jeszcze do nas nie wpadł, to zapraszamy.
0: Zapraszamy jak najbardziej, ja już zadzwoniłem po swoją teściową. Myślę, że będzie wyśmienicie.
2: Wejście numer 7. Szanowna pani teściowo i kochani nasi słuchacze, tam zabawy z nagrodami, wakacyjne przekąski, różne edukacyjne kursy. Po prostu wbijajcie.
3: Sponsorem relacji był importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZR-V. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA. Na relację zaprosił sponsor, właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.

0: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
7: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
6: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
8: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
19: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicić wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
19: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
20: Po reklamie.
21: I to już prawie 14 w Radiu Z Wiadomości i ponownie Lucyna Płużyczka.
22: Groźny incydent w Bułgarii. Dron eksplodował przy strategicznym gazociągu. Wypadek na jedynce w Łódzkiem. Są utrudnienia w kierunku Katowic. Wojskowe samoloty nad Warszawą trwają przygotowania do defilady.
21: 14.
22: Alarm w Bułgarii. Dron naruszył tamtejszą przestrzeń powietrzną, wleciał od strony Rumunii i eksplodował na polu słoneczników w pobliżu gazociągu transbałkańskiego, który łączy Turcję z Ukrainą. Poinformował o tym premier Bułgarii Rumen Radev. Na szczęście nie ma ofiar, służby ustalają, skąd pochodzi bezzałogowiec. Wiadomo, że przenosił znaczne ilości materiałów wybuchowych. Nie wykryły go ani rumuńskie, ani bułgarskie jednostki. W ostatnich miesiącach w krajach Europy, które należą do NATO i wspierają Ukrainę, nasiliły się incydenty z udziałem dronów. Utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra w kierunku Katowic był wypadek. Dwie osoby zostały ranne. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, które uderzyło w kolejny samochód. Mówi Radiu Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
22: Kierowcy byli trzeźwi. W miejscu wypadku nieprzejezdny jest jeden pas. Policja apeluje o ostrożność. Pierwsza próba udana w Warszawie. Wojsko ćwiczy przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. Nad Wisłą przeleciały samoloty, które wezmą udział w pokazie. Były śmigłowce bojowe, myśliwce F-16 i samoloty transportowe. Ci, którzy je widzieli, byli zachwyceni.
13: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
20: Nie.
13: A jakie rozpoznałeś?
20: F-16. Tylko tyle. Innych nie znam.
0: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
13: Też będziecie?
0: Planujemy wejść, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
23: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no, jestem pod wrażeniem.
22: Wśród obserwujących był reporter Radia Z Marcin Friedrich. W związku z przygotowaniami do parady będą utrudnienia w ruchu. Od 16 do jutra do 11 zamknięta zostanie Wisłostrada na odcinku od Mostu Północnego do ulicy Gagarina i fragmenty prowadzące do arterii. Autobusy pojadą objazdami. W nocy swoją próbę będą miały wojska lądowe. I jeszcze sport. Już tylko Iga Świątek pozostała nam na turnieju w Toronto. Wśród singlistów wczoraj, późno w nocy naszego czasu, odpadł Hubert Hurkacz. Z tym tematem teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. No, Polak był o włos od awansu. Co się stało?
24: Polski tenisista grał fantastycznie przeciwko Holendrowi Zandschulpowi. Wygrał pierwszego seta pewnie 6-3, a w drugiej partii kontynuował doskonałą dyspozycję. Wydawało się, że awans do 1/8 finału ma już w garści. Przestanie 5-4 miał 2 piłki meczowe przy swoim serwisie i wtedy zadziały się rzeczy nieprawdopodobne. Popełnił podwójny błąd i spudłował w sytuacji, gdy rywal był bez szans na odbiór. Sytuacja się wyrównała, a w tiebreaku Holender doprowadził do remisu. Nakręcony wygrał także trzeciego seta i spakował Hurkacza do domu.
22: Iga Świątek rozmierzy się w Toronto z Ukrainką Martą Kostiuk. Stawką będzie awans do ćwierćfinału tego prestiżowego turnieju.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Piękna, praktycznie bezdeszczowa pogoda dzisiaj, ale oczywiście bez upałów również, a nawet przede wszystkim najcieplejsze miasta to dzisiaj Rzeszów i Tarnów, tam po 24, maksymalnie 5 stopni, a najchłodniej w okolicach Pomorza, w Elblągu na przykład 18.

Roztańczony John Newman. Jeśli komuś brakowało energii albo troszkę jest to spałe po obiadku sobotnim, bardzo proszę. Love Me Again i 13 minut po 14. A w Radiu Z taka ciekawostka, bo mieszkańcy Ostrowy w Gliwicach długo czekali na remont ulicy Rybackiej. No niestety radość długo nie trwała z nawierzchni, bo wczoraj doszło do incydentu. Pewien rolnik wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i przeorał go pługiem. Nawet nagranie trafiło do sieci, więc to była jakaś atrakcja niespodziewana. No cóż rzec, w Gliwicach pewnie teraz rolnik szuka brony, bo to bezpieczniejsza opcja. Mam nadzieję, że całość skończy się pomyślnie dla wszystkich. A u nas, aha, i Take On Me.

0: Cóż to był za duet? Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, no i piosenka, która w oryginale podobno jest serbska i napisało ją małżeństwo Mirko i Snezana Vukomanović. Polski tekst, Edyta Bartosiewicz, no i piękny duet. Absolutnie niezapomniane. U nas za chwilę też atrakcyjny jegomość prosto z Italii, Damiano Dawid, a potem wracamy nad morze na naszą akcję Dzień Parawanów.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pobierowie.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Po reklamie.

0: Eagle for Money. Ostatni dzień lata w Radiu Z. To są ostatnie godziny naszej akcji. Akcji Dzień Parawanów. Do Pobierowa wracamy. Tam Bilgun Rymbatar i jego goście.
1: Kochani, nasza czerwona plaża, czerwona od naszych parawanów, staje się coraz to bardziej piaskowa, bym powiedział, bo ludzie zaczynają zwijać te nasze parawany i zabierają je do domu, a my tym bardziej jesteśmy zadowoleni, bo część z nas jedzie z nimi.
2: Dokładnie 240 parawanów powędrowało w ręce naszych słuchaczy, plażowiców, tych wszystkich, którzy odwiedzili dzisiaj Pobierowa, ale to nie wszystko. Rozdaliśmy wam mnóstwo zabaw, kosmetyków, pysznego jedzenia, którym raczyliście się na plaży. Dzieciaki miały mnóstwo ubawu. Słuchajcie, były pyszne soki. Cały czas rozdawaliśmy wam zdrowe witaminy. Jeszcze tutaj, co niektórzy ćwiczą, kończą, moi drodzy, bo nie mogą, moi drodzy, nas wypuścić, ale my powolutku się będziemy zbierać, no i ruszamy dalej w trasę.
1: Tak, już za tydzień morze nad morze będzie w Klinice Morskiej. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyls. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
15: Pora na wakacje.
14: Pora na hybrydę z rabatem.
16: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
18: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
19: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
20: Polecam. Ewa Swoboda.
8: reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Po reklamie.
5: I to już prawie 15 na zegarach. W Radio Z pora na wiadomości, na które zaprasza ponownie Lucyna Pużyczka.
6: Czarnek reaguje na spekulacje: niezmiennie jestem kandydatem PiSu na premiera. Awantura w Krakowie. Mężczyzna, który wyzywał Ukraińców, zgłosił się na policję. Tatrzańskie kozice policzone. Za chwilę szczegóły raportu.
5: 15.
6: Przemysław Czarnek ucina spekulacje i zapowiada: kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera nie zostanie zmieniony, zwłaszcza po słowach Jarosława Kaczyńskiego, który odniósł się wcześniej do głosów płynących z zewnątrz środowiska PiS, że Czarnek mógłby zostać wymieniony na przykład na szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Niezmiennie to ja jestem kandydatem na szefa rządu, mówił dziś w miejscowości Szydłów Kolonia w Łódzkiem Przemysław Czarnek.
7: Ja jako kandydat niezmiennie Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera od 7 marca poparty jednogłośnie przez cały komitet polityczny. Taki komitet polityczny obradował także w czwartek po naszej konferencji programowej i nie było żadnych zmian w tym względzie.
6: Nieoficjalne informacje o możliwej wymianie Czarnka jako kandydata na premiera miałyby pochodzić od tej części Prawa i Sprawiedliwości, która deklaruje chęć współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jeżeli Morawiecki ze swoją grupą będzie się wpisywał w jedność PiSu i pokój na prawicy, wygramy wybory, tak skomentował to Czarnek. 39-latek, który w Krakowie wulgarnie wyzywał dwoje Ukraińców, sam zgłosił się na komisariat i został zatrzymany, informuje sierżant Elżbieta Znachowska-Bytnar z zespołu prasowego krakowskiej policji. Do incydentu doszło w środę na ulicy Polonijnej. Mężczyzna wyzywał 19-letnią kobietę i 23-letniego mężczyznę narodowości ukraińskiej. Ci zgłosili sprawę na policję. Film ze zdarzenia trafił do sieci. Mundurowi prowadzą czynności z udziałem zatrzymanego. Po nich mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie może usłyszeć zarzuty. Postępowanie jest prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Kolumny pątników można spotkać na drogach całego kraju. Policja apeluje więc do kierowców o rozwagę. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Mundurowi przypominają, że osoby prowadzące kolumny pieszych pełnią funkcję kierujących ruchem. Polecenia i sygnały dawane przez takie osoby są wiążące dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Dlatego apelujemy do kierowców o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów oraz osób kierujących ruchem.
8: Nie wolno rozdzielać kolumny pieszych, a w czasie wyprzedzania kluczowe jest zachowanie bezpiecznego odstępu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: W czasie przemarszu pielgrzymki ruch bywa też całkowicie wstrzymany, dlatego policjanci apelują do kierowców także o cierpliwość. Zakończyła się wiosenna akcja liczenia tatrzańskich kozic. Ssaków jest zdecydowanie więcej niż rok temu. Wtedy po polskiej stronie granicy było ich 249, teraz jest 335. Ale ważniejsza do oceny populacji jest liczba młodych, wyjaśnia w rozmowie z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem Jarosław Rabiasz z TPN-u.
10: Było 47 tegorocznych młodych, czyli to stanowi około 14% tej populacji.
11: To dużo czy mało?
10: Gdyby było powyżej 15, wtedy bylibyśmy naprawdę zadowoleni.
11: Dlaczego 15% to byłby zadowalające, a 14% to jeszcze troszeczkę brakuje?
10: Są wytyczne oczywiście monitoringowe ustalone na podstawie badań. Dzięki temu wiemy, że jeżeli populacja będzie miała te 15%, to jest szansa, że będzie wzrastała.
6: Tatrzańskim kozicom zagrażają drapieżniki, kłusownicy i turyści, których liczba zimą w górach z roku na rok się zwiększa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
5: Ale dzisiaj przyjemnie. Sporo słonka, prawie zero deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Kętrzynie po 25 w Krakowie, tutaj najwięcej. Jutro wracają upały, ale na razie tylko na zachód kraju, więc jeszcze chwila, by odetchnąć. No, od poniedziałku upalnie ponownie.
3: Byleby
5: no
3: burz nie było w nocy, wiesz?
5: No, masz to załatwione. Dobra. Ale nie przeze mnie. Norbert Pińkowski, witaj.
3: Dzień dobry, zapraszam.
5: Zostawiam w dobrych rękach.
12: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl
3: 4 minuty po godzinie 15. Na początek Mezo i Kasia Wilka. To jest upalne granie, bez cienia mówienia. Zapraszam serdecznie.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: karuzele i emocje dla całej rodziny.
1: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
2: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
14: To Lego Pikachu!
13: Nie.
14: Ha? Jak to?
13: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: RTV EURO AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
8: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
7: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
8: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
9: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
10: Słuchaj, Marian.
5: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
13: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Eduszo Family.
14: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
15: Polecam. Ewa Swoboda.
16: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
0: Po reklamie.

0: tu Radio Z, a za nami Sanach. A teraz przenosimy się do Suwałk, bo tam dzisiaj wielki koncert Lato Z, start o 19:00, a na miejscu powinien już być Kuba Olszewski. Halo?
1: Dzień dobry bardzo, tak, jestem już w pogodnym mieście Suwałki, moi drodzy. I chociaż temperatura tutaj jest nieco niższa niż w pozostałej części kraju, to i tak mamy bardzo przyjemne około 25 stopni. Piękne słońce, bo Suwałki właśnie reklamują się jako pogodne miasto.

0: Jeżeli słyszycie dźwięki na scenie, to próba Keiry, jednej z gwiazd dzisiejszego koncertu. Oprócz niej na scenie Maciej Skiba, no i ona, królowa, Agnieszka Chylińska. Już działa nasza strefa dla całych rodzin, więc za chwilę pójdę tam rozmawiać z naszymi słuchaczami. Jeżeli jesteście gdzieś w okolicy, jeżeli jesteście na Podlasiu, zapraszamy do Suwałk na koncert Lato Z.
1: Dzięki, Kuba, do ciebie wracamy za godzinę, a za chwilę w Radiu Z. Najnowsze wydanie wiadomości.
2: Reklama.
3: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
4: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
3: Nawet tutaj musisz.
5: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
3: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
4: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
6: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.

0: Organizacja turystyczna, Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Cocon Out. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pobierowie.
14: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio Z, dochodzi 16. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka.
17: Dramatyczny obraz suszy. Polskie rzeki i jeziora wysychają. Tajfun Delfin uderzył w Japonię, są ranni tysiące domów, nie ma prądu. Ruszył sezon na grzyby, sanepid radzi, sprawdzajcie swoje zbiory.
16: 16.
17: Susza. W całej Polsce wysychają rzeki, jeziora i zalewy. Eksperci alarmują. Poziom wody jest tam katastrofalnie niski, najniższy w historii. Dramatyczna sytuacja jest m.in. na Zalewie Sulejowskim. Przy przystaniach widać dno, a łodzie coraz częściej grzęzną w mule. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: Według danych Wód Polskich lustro wody w Zalewie Sulejowskim obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. To niestety efekt suszy, mówił mi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
19: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy te susze występują nie tylko w Polsce, no w Polsce się mówi już o kilkunastu latach, ale tak naprawdę cała Europa się boryka z tym od co najmniej kilkunastu lat.
18: Zalew Sulejowski pełnił do tej pory funkcję rekreacyjną, turystyczną i retencyjną. Przyciągał żeglarzy, wędkarzy i miłośników sportów wodnych z całej Polski. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Zalew Sulejowski powstał w latach 70. zeszłego stulecia, żeby zaopatrzyć Łódź i Tomaszów Mazowiecki w wodę pitną. Po nienawistnym wpisie w sieci koniec kariery w zarządzie piłkarskiego klubu. Członek zarządu szczecińskiej Pogoni Rafał Chlasta został zwolniony z pracy. Wcześniej na platformie X wulgarnie napisał o zmarłym dziennikarzu Andrzeju Morozowskim. Decyzję podjął właściciel klubu. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
20: Rafał Chlasta pełnił funkcję jednego z członków zarządu klubu, reprezentując w Pogoni Stowarzyszenie Kibiców. Po swojej wypowiedzi w social mediach właściciel szczecińskiej Pogoni zwolnił go ze stanowiska i chce, żeby Stowarzyszenie Kibiców wysunęło bardziej odpowiednią kandydaturę na funkcję członka zarządu. Według prezesa Pogoni w klubie nie ma miejsca na tak nienawistne i haniebne wypowiedzi i każdy, kto będzie używać w debacie publicznej takiego języka, z klubu wyleci. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
17: Andrzej Morozowski przez wiele lat był związany z Radiem Z, a następnie z TVN24. Zmarł we wtorek po ciężkiej chorobie, miał 69 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w piątek na Powązkach Wojskowych w Warszawie. tajfun Delfin sieje spustoszenie. Na południu Japonii pozbawił prądu ponad 50 tysięcy budynków. 6 osób zostało rannych. Odwołano połączenia lotnicze. Żywioł w porywach osiąga 216 km na godzinę. Zbliża się do Chin i Tajwanu. Władze zawieszają loty, zamykają porty, wstrzymują połączenia promowe i kolejowe oraz nakazują łodziom rybackim powrót do baz. Do Chin Delfin ma dotrzeć wieczorem. Według prognoz może nękać ten kraj do środy. Polacy ruszyli do lasów na grzyby. Tych nie brakuje, m.in. w lasach Wielkopolski. Obrodziły kurki, koźlarze i podgrzybki. Na grzybobranie pod Wolsztynem wybrał się także reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska, która na co dzień udziela porad grzybowych przy sanepidzie w Poznaniu.
11: I mamy kolejnego jegomościa.
15: To jest piękne.
11: To jest muchomor czerwonawy. Tu ciekawostka, to jest grzyb jadalny. To jest
15: muchomor jadalny, dobrze
11: tak,
15: słyszę.
11: Tak, co jest charakterystyczne? Mamy pierścień na jego powierzchni. Mamy takie poprzeczne paseczki. Dodatkowo na powierzchni kapelusza też małe łatki. Jeśli go sobie przerwiemy, to delikatnie ten miąższ jest też o zabarwieniu takim czerwonawym.
17: Co ważne, muchomor ten jest jadalny tylko po usmażeniu lub ugotowaniu. Eksperci apelują o rozwagę. Żeby uniknąć zatrucia, warto przynieść grzyby do sprawdzenia w oddziale sanepidu.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
16: Wciąż do godziny 18 obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałem dla Lubuskiego i częściowo Dolnego Śląska, a reszta kraju z temperaturami, no można powiedzieć, przyzwoitymi. 23-24 stopnie, bez opadów deszczu dzisiaj do końca dnia. Spokojna noc się szykuje z temperaturami od 10 do maksymalnie 12 stopni, bez opadów.
22: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
16: To jest upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z. Ja nazywam się Norbert Pinkowski i mamy 3 minuty po godzinie 16. W Radiu Z teraz najczęściej grana piosenka we wszystkich stacjach radiowych na całym świecie. Grupa The Police, Every Breath You

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: O reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Happy birthday.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną. Przybysze z północy i wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
7: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Po reklamie.
3: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: To Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston w Radiu Z. Dokładnie 6 minut zostało do godziny 17, a ja teraz chciałem wam opowiedzieć o czymś wyjątkowym, czyli o koncertach Lato Z. 31 maja tego roku zaczęliśmy z wami koncerty w Zielonej Górze. Tam na scenie wystąpiła Roxy Węgiel, Wiktoria Kida i Blanka, a dzisiaj jesteśmy w Suwałkach. Jutro w Uniejowie, ale o tym jeszcze zdążymy wam opowiedzieć. Dzisiaj w Suwałkach kolejny koncert z serii Lato Z na scenie Agnieszka Chylińska, Kajra, a także Maciej Skiba. Całe to wydarzenie prowadzi dla was Kuba Olszewski, który jest także na miejscu. Halo?
1: Dzień dobry bardzo, moi drodzy, a ja oczywiście melduję się z Suwałk z naszym słuchaczem, z jednym z najwierniejszych słuchaczy Radia Z w Suwałkach.
2: Cześć, dzień dobry, jestem Marcin.
1: No właśnie, Marcin, ty kochasz Suwałki, dzisiaj masz urlop, a mimo to na tym urlopie znalazłeś czas, żeby przyjść tutaj do nas na Dni Suwałki na koncert Lata Z.
2: Słońca nie brakuje, ale będzie więcej ognia, bo jak jest i Kajra, jest i Maciej Skiba, a przede wszystkim Agnieszka Chylińska, no to pokaże wszystko, co potrafi, i te wszystkie chmury, które są nad Suwałkami, przygoni w przepiękny zachód słońca i w przepiękny kolejną trasę Radia Z, tym razem z Suwałk.
1: Dokładnie tak. Już teraz Kajra próbuje na scenie i piękne słońce wyszło nam na niebie. Maciej, bardzo ci dziękuję i życzę ci dobrej zabawy podczas naszych koncertów.
2: I zapraszamy, bo Suwałki są otwarte dla wszystkich słuchaczy cały rok. Zapraszamy trasę.
1: Zapraszamy do Suwałk.
0: Ja także zapraszam, podłączam się nawet do tych zaproszeń. Pamiętajcie, że oprócz doświadczeń muzycznych to także naprawdę fajny czas i fajna propozycja do spędzenia tego czasu właśnie z rodziną i z dziećmi.

Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: pani Goździkowa. Dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
8: Dziękuję.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Za chwilę 17:00, słuchacie Radia Z. U nas czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Lucyna Pużyczka.
15: Napaść na 16-latka w Goleniowie ma rany kłute. Rolnik zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach. Posłuchajcie, jak się tłumaczył. Wielkie emocje na Tour de Pologne. Szósty etap wygrał Francuz Louis Barret.
14: 17:00.
15: Brutalny atak w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. 16-latek z ranami kłutymi trafił do szpitala. Lądował po niego śmigłowiec LPR-u. W związku z tą sprawą zatrzymano 2 siedemnastolatków. Jeden z nich też potrzebował pomocy medycznej. Policja bada wszystkie okoliczności tego zajścia. Poszkodowany jest w dobrym stanie. Trafił na oddział chirurgii. Od wczoraj to już drugi przypadek użycia noża przez nastolatków. Wczoraj do napaści doszło w Kamiennej Górze. Ranny tam 15-latek jest w ciężkim stanie. Podejrzany o atak jest jego o rok starszy kolega. Kuriozalna sytuacja w Gliwicach. Rolnik celowo zaorał tam świeżo wylany asfalt. Stało się to wczoraj po południu. Dziś 60-latek został doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna twierdzi, że część drogi należy do niego, czemu stanowczo zaprzeczają miejscu urzędnicy. O szczegółach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
16: Skoro intruzi zajęli ojcowiznę, 60-letni rolnik postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Podjechał Ursusem z podpiętym pługiem i...
17: Co za k***o...
16: Zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
17: Uszkodzeniu uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
16: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Marcin Frydrich, Radio Z.
15: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wycenił szkody na blisko 400 tysięcy złotych. Warszawa będzie miała inteligentny system sterowania oświetleniem. Na każdej stołecznej latarni zostaną zamontowane sterowniki, które umożliwią zdalne monitorowanie i sterowanie światłem. Ten system pomoże nam zaoszczędzić 30% energii, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
18: To umowa, która sama się sfinansuje. Te oszczędności, które będziemy generować w kolejnych latach, one de facto pokryją wartość tej umowy. Prawdopodobnie przyniosą jeszcze dodatkowe korzyści finansowe.
15: Koszt inwestycji to prawie 80 milionów złotych. I jeszcze wielkie emocje na trasie 6. przedostatniego etapu tegorocznego wyścigu Tour de Pologne. Na mecie w Bukowinie Tatrzańskiej triumfował francuski kolarz Louis Barret. Finisz w jego wykonaniu był niezwykle pasjonujący, o czym donosi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
19: Po samotnej ucieczce nie pozwolił dogonić się grupie pościgowej i o 10 sekund wyprzedził rywali, w gronie których pędził Włoch Christian Scaroni, nowy lider klasyfikacji generalnej. Żółtą koszulkę stracił bowiem Holender Bart Lemmen. To była niezwykle wymagająca, niespełna 126-kilometrowa trasa dla prawdziwych twardzieli, dla specjalistów od jazdy po górach. Z mnóstwem przewyższeń i ostatnią prostą, na której widniało 10% nachylenia, mięśnie w nogach oj były rozgrzane do czerwoności. Najlepiej z Polaków spisał się Filip Gruszczyński, który był 23.
15: Jutrzejszy, ostatni etap 83. wyścigu Tour de Pologne zwieńczy jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli w Wieliczce. Wiadomości w Radio Z wracają już za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Darka Klimczaka.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
22: Przed nami noc z temperaturami od 10 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 12, maksymalnie 13 stopni na Mazowszu. Jutro w ciągu dnia gorąco, ciepło, a nawet powyżej 30 stopni na zachodzie, także bez opadów. Jeżeli zastanawiacie się, jaki będzie poniedziałek, no to w poniedziałek będzie jeszcze goręcej. Do tego pojawią się burze.
21: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: 3 minuty po godzinie 17:00. Jak upał, to upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z. Zapraszam, teraz mam.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tak zakręconej loteriady.

0: Pory strzec.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
6: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
11: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
18: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
0: Po reklamie.
20: Radio

0: A moja nowa ulubiona piosenka Zalia, Tylko kochaj mnie. Nowość w Radiu Z i 5 minut do 18. A my jesteśmy tuż przed rozpoczęciem koncertu Lato Z w Suwałkach. Dosłownie na minuty przed wejściem na scenę z nami Kuba Olszewski, który prowadzi dzisiejszy koncert, no i chyba szycha obok niego. Halo?
1: Ze mną prezydent Suwałk, pogodnego miasta, pan Czesław Rynkiewicz. Dzień dobry, panie prezydencie. Piękny pochód na początek, piękna pogoda w Suwałkach. Jak to się mówi u was, podoba się to dla mnie.
2: Tak, to jest taki standard, który utrzymujemy od szeregu lat. Święto Miasta, Dni Suwałk. No, trzeba mieć czas na pracę, intensywną pracę, ale mieć trzeba również na zabawę, na taką radość, na eksponowanie tego wszystkiego takie zewnętrzne. I my to właśnie dzisiaj, jutro czynimy w naszym mieście.
1: Maciej Skiba, Keira, no i można powiedzieć królowa polskiej sceny, czyli Agnieszka Chylińska, dzisiaj na scenie podczas koncertu Lato Z.
2: Cieszymy się niezmiernie, że możemy z Radiem Z współpracować. Jest to świetne radio i ta współpraca po ubiegłym roku nam się, widzę, klaruje i w tym roku, i może w przyszłym roku.
1: Kto może, niech przyjeżdża do Suwałk, bo za chwilę rozpoczynamy nasze koncerty, a my wspólnie z panem Czesławem Rynkiewiczem zapraszamy teraz na wiadomości w Radiu Z. Dziękuję panu, panie prezydencie.
2: Pozdrawiam z pogodnych Suwałk.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną Przybysze z Północy i Wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
8: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
9: Pewnie plusz?
10: Tak, chcę plusz!
8: Już kupuję! To najlepszy wybór?
9: Na 100%!
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
9: Plusz?
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
9: Na 100%!
11: Dziękuję!
9: Na zdrowie!
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Po reklamie.
14: Panie i panowie, tu Radio Z, dochodzi 18. W studiu witamy Darka Klimczaka.
15: Dzień dobry.
14: Zapraszamy na wiadomości.
15: Gruźlica w Warszawie. Najgorszy jest stan pracownicy placówki oświatowej. Łukasz Gibała po raz kolejny będzie walczyć o prezydenturę w Krakowie. Do słoniarni warszawskiego ZOO wróciła jej była mieszkanka, przywódczyni stada, czyli Erna.
14: 18.
15: 5 przypadków gruźlicy zanotowano w ostatnich dniach w Warszawie. Chorobę rozpoznano u pracownicy placówki oświatowej oraz u czworga dzieci. Najcięższy jest stan kobiety, która ma gruźlicę prądkującą, jedno dziecko ma nieprądkującą, trójka kolejnych latentne zakażenie prądkiem gruźlicy. Te 4 ostatnie przypadki nie oznaczają aktywnej postaci choroby, czyli zakażeni nie mają objawów i nie są zagrożeniem dla innych. Profilaktycznie jednak wszyscy, którzy mieli kontakt z całą piątką zakażonych, kierowani są na badania. Do 4 razy sztuka, mówi Łukasz Gibała i ogłasza swój start w wyborach na prezydenta Krakowa. Do tej pory Gibała o ten fotel ubiegał się 3-krotnie, bez powodzenia.
16: Jeśli w coś naprawdę wierzę, to nie wolno się poddawać. Startowałem 3-krotnie, za każdym razem osiągałem coraz lepszy wynik. Za pierwszym razem to było 11%, za drugim 18%, za trzecim w pierwszej turze 27%, w drugiej 49%. No i to świadczy o tym, że coraz więcej osób mnie popiera. Czy to będzie czwarty raz, który będzie skuteczny? Poczekajmy, zobaczymy, naprawdę. Dajmy krakowianom 27 września zdecydować.
15: Łukasz Gibała stoi za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego, finansował kampanię referendalną i zbierał podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie plebiscytu. Jest radnym i biznesmenem, nie należy do żadnej partii. Wybory w Krakowie 27 września. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodniej spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Co daje kangurowanie, powie teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
17: Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają też rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówiła mi dyrektor medyczna szpitala Małgorzata Małgorzata Terlecka-Maciejewska.
13: Wspomaga regenerację organizmu kobiety po porodzie, a także zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory piersi i jajników.
17: Specjaliści podkreślają, że najlepiej by jednorazowa sesja kangurowania trwała od 2 do 3 godzin. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Dlatego tak ważne jest, aby placówki miały wygodne, specjalistyczne fotele, które ten proces ułatwiają. Słonica Erna wróciła do warszawskiego ogrodu zoologicznego, choć w wyjątkowej postaci. W słoniarni stanął jej szkielet wykonany w technologii druku 3D. Replika układu kostnego posłuży do celów edukacyjnych oraz do upamiętnienia słonicy, która przez lata była liderką stada, mówi Patrycja Kasprzak.
18: Mieliśmy wtedy 3 młode słonie, rozbrykane słonie, które potrzebowały przywódczyni i wiedzieliśmy, że Erna się sprawdzi, ponieważ wiedzieliśmy, że to jest samica z bardzo takim trudnym charakterem, bardzo stanowcza, więc wiedzieliśmy, że praca z nią będzie trudna, ale przez kilka lat zdobyliśmy jej zaufanie. Erna pracowała wspaniale i nauczyła wiele nie tylko słoni, ale też opiekunów.
15: W warszawskim zoo wciąż mieszkają 3 słonie afrykańskie, Fryderyka, Leon i Buba.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Od jutra od godziny 13 do 18 obowiązują alerty przed upałami 2 stopnia, m.in. dla powiatów gryfińskiego, myśliborskiego, gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego, zielonogórskiego czy też polkowickiego. Jutro na termometrach do 31 stopni, moi drodzy, i bez opadów w ciągu dnia. 3 minuty po 18 to Radio Z, a to

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Media Expert.
6: Tak zakręconej lotki.

0: Brody. Borys Szyc.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Starcie gigantyczne.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
5: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
8: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
4: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
3: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
4: Znam ten sposób. Kosztowny.
3: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
4: To dlatego taka koperta.
3: A coś ty myślał, że od życzeń utyłam, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
5: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
10: Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

Alex Warren, Passenger w Radiu Z, 6 minut do godziny 19. Odliczamy do debiutanckiego albumu tego pana. Album zatytułowany Wild Child pojawi się dokładnie za 19 dni, 5 godzin i 5 minut 58 sekund z dokładnością co do jednej sekundy. Tymczasem, moi drodzy, politycy koalicji rządzącej nie zostawiają suchej nitki na pomyśle PiSu. Co zaproponowali panowie Bocheński i Kaczyński? O tym za chwilę nasza reporterka w wiadomościach Radia Z. Oczywiście punktualnie o godzinie 19 nie zabraknie też aktualnej prognozy pogody na najbliższe dni. Dlatego prośba, bądźcie blisko Zetki.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: Chory strzec.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?

0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną. Przybysze z północy i wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Pobierowie.
9: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Po reklamie.
13: Dochodzi 19. Słuchacie Radia Z. W studiu Darek Klimczak, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości.
14: Kolejny spór między rządem a opozycją o deportację niepracujących Ukraińców. To będzie jedna z najbardziej atrakcyjnych tras rowerowych w środkowej Polsce. Tour de France kobiet na koniec, niewiadoma finej, musi znów walczyć o żółtą koszulkę.
13: Dziewiętnasta.
14: Obóz władzy oburzony zapowiedzią Prawa i Sprawiedliwości. Na szczęście to bez szans na realizację, mówią niemal jednym głosem politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. To po słowach Tobiasza Bocheńskiego, powtórzonych potem przez Jarosława Kaczyńskiego o deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
15: Co do jednego nie ma wątpliwości. Choć w obozie władzy jest oburzenie, to nie ma absolutnie zaskoczenia, bo zdaniem polityków PiS od tygodni ściga się z Konfederacją na radykalizm. Jak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, choć Jarosław Kaczyński w to wchodzi, to na pewno w to nie wierzy, bo sam prowadził inną politykę.
16: Dzisiaj proponuję rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
15: Merytorycznie, jak mówi, to nie do wdrożenia, ale rysa na wizerunku z pewnością pozostanie.
14: Jarosław Kaczyński twardo tłumaczy, że deportacja Ukraińców w wieku poborowym to pomoc dla Kijowa w procesie mobilizacji. Sinice pojawiły się w warszawskim Jeziorku Czerniakowskim, a powodem są upały. Największe strzeżone kąpielisko w stolicy zostało zamknięte do odwołania. Kiedy tylko parametry wrócą do normy, otworzymy je, mówi Artur Walkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
17: Generalnie, jeżeli chodzi o badania z harmonogramu, to jest mniej więcej co 2 tygodnie. Natomiast w tym momencie będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
14: Władze Warszawy apelują, aby przestrzegać zakazu kąpieli. Ma stać się jedną z najważniejszych tras rowerowych w województwie łódzkim. Velo Warta połączy w sumie 19 gmin, m.in. Uniejów, Wartę, Sieradz i Działoszyn. Szlak ma przebiegać przez atrakcyjne przyrodniczo tereny, donosi reporter Radia Z Mateusz Szkudarek.
18: Nowa trasa pozwoli mieszkańcom i turystom zwiedzić na dwóch kółkach dolinę jednej z najważniejszych rzek regionu, mówił mi Maciej Rimer z Sejmiku Województwa Łódzkiego.
19: Pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie.
8: Dzięki temu samorządy, gminy, miasta zauważą siebie nawzajem.
18: Trasa ma prowadzić od granicy z województwem śląskim do granicy z Wielkopolską. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Ostateczny przebieg tej trasy ma być gotowy do końca tego roku. Później ruszą prace budowlane. Zostańmy na dwóch kółkach. Katarzyna Niewiadoma Finej straciła dzisiaj żółtą koszulkę liderki Tour de France. Polka była trzecia na etapie Sistron do Nicei. Straciła jednak 17 sekund do zwyciężczyni Holenderki Demi Vollering. Przed jutrzejszym ostatnim etapem Polka jest druga, traci 8 sekund do prowadzącej właśnie Vollering. Jutro prawie 100 km w górach z metą w Nicei. Mały przegląd problemów na drogach teraz. 4 km ma korek na A1 za Włocławkiem w stronę Łodzi. Na 212 km ciężarówka blokuje jeden pas ruchu. W Warszawie z kolei zamknięta jest Wisłostrada od mostu Skłodowskiej do Gagarina z powodu prób przed defiladą wojska za tydzień, a to powoduje, że na ulicach są korki.
12: Mega korek na Wybrzeżu Chęskim. Koło ZOO praktycznie stoi się 20 do 30 minut i się nic to nie porusza.
14: Nasz telefon, przypomnę, 321-321-100.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
13: Dzisiejsza noc w Polsce bez opadów, na termometrach od 10 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Podhalu do maksymalnie 13 na Mazowszu. Jutro w ciągu dnia wrócą upały, nie w większości miejsc w kraju, tylko na zachodzie powyżej 31 stopni. Reszta kraju z temperaturami 24-27.
20: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
19: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
21: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
6: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
7: Marian, A gdzie mogę kupić
12: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną. Przybysze z północy i wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyls. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
19: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
20: Po reklamie.

suicid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: To nowość w Radiu Z, Metzner. Kim jestem? Ten numer będzie walczył już 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni o tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu. 5 minut do 20 za chwilę wiadomości.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Piekielne upały na to skwierały ludziom, już turyści narzekali. Mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać.
3: Jutro ma być cieplej, później znowu.
4: W sobotę deszcz padał.
2: No ale ogólnie no ciężko, też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Maciej Bąk, Radio Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Tomasz Kubat, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę...
12: Oryginalnego plusza?
10: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
12: Oczywiście.
10: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
14: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
15: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert wyprzedaj.

0: bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Z. Powoli dochodzi 20, a z nami jest Darek Klimczak. Czas teraz na wiadomości. Zapraszamy.
18: Na Dolnym Śląsku kolejna zapora do remontu. Znów będą problemy? Joe Biden jest coraz bardziej chory, ma przerzuty raka prostaty. Mamy mistrzynię świata w biegu na 400 metrów. Anastazja Kuś, najlepsza w USA. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilny remont zapory na zbiorniku w Mietkowie między Wrocławiem a Świdnicą. Wody Polskie podpisały już umowę i jak donosi nasza reporterka Grażyna Wiatr, nie będzie potrzeby spuszczenia całej wody, tak jak w Pilchowicach.
19: Remont to efekt kontroli stanu technicznego zbiornika, która nie wykazała bezpośredniego zagrożenia, ale są uwagi co do całego mechanizmu zrzutowego i przelewu.
20: Po prostu w pewnych aspektach obiekt wymagał poprawy. Wszystkie prace są prowadzone w duchu ochrony środowiska naturalnego.
19: Jak mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, nie ma planu na całkowite spuszczenie wody. Obiekt ma być dostępny rekreacyjnie.
20: Natomiast no, trzeba zwrócić na to uwagę, że pewne utrudnienia będą.
19: Remont potrwa do końca roku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: To też wstęp do modernizacji tego zbiornika, który jest jednym z najważniejszych dla ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia. Ostra reakcja Bułgarii na ukraińskiego drona, który spadł w pobliżu gazociągu. Bułgarskie MSZ wezwało na dywanik ukraińskiego ambasadora. Uzbrojony ukraiński dron spadł dzisiaj w północnej części kraju, niecały 1000 metrów od gazociągu transbałkańskiego. Władze Ukrainy już uderzyły się w pierś. MSZ w Kijowie zapewnia, że był to przypadek, obiecuje wyjaśnienie, dlaczego do niego doszło. Stosunki bułgarsko-ukraińskie dalekie są od ideału. W czerwcu Sofia przestała pomagać militarnie Kijowowi. Bułgarzy mówią, że są za rozmowami pokojowymi. Coraz gorszy jest stan zdrowia Joe Bidena. Były prezydent USA ma raka prostaty. Choroba zaatakowała też inne części ciała. Są przerzuty do kości, mówił syn Bidena Hunter w wywiadzie dla BBC. Joe Biden był prezydentem przed Donaldem Trumpem. Ma 83 lata. W Warszawie będzie działać inteligentny system sterowania oświetleniem. Na każdej warszawskiej latarni zostaną zamontowane sterowniki. Pomogą zaoszczędzić 30% energii, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
21: To umowa, która sama się sfinansuje. Te oszczędności, które będziemy generować w kolejnych latach, one de facto pokryją wartość tej umowy. Prawdopodobnie przyniosą jeszcze dodatkowe korzyści finansowe.
18: Koszt sterowników to prawie 80 milionów złotych. Będą montowane w ciągu 2 lat. Jeden z najnowocześniejszych statków szkolno-badawczych trafi do Szczecina. Politechnika Morska ogłosiła przetarg na nową jednostkę dla studentów. Ma kosztować 600 milionów złotych i zastąpić używanego do tej pory nawigatora XXI. Mówi naszemu reporterowi Miłoszowi Gocłowskiemu rzeczniczka uczelni Anna Malec.
0: Statek szkolno-badawczy dla Politechniki Morskiej to jest inwestycja największa, najważniejsza dla Politechniki Morskiej. Czekaliśmy na to bardzo długo. W końcu jest taka możliwość.
16: To będzie coś podobnego do nawigatora XXI, który od lat służył w Szczecinie, czy jednak coś zupełnie innego?
0: To będzie znacznie bardziej zaawansowana jednostka, przystosowana do prowadzenia zaawansowanych badań.
16: A co z nawigatorem?
0: To jest jednostka już wysłużona, ale ona nadal będzie służyć do praktyk dla studentów Politechniki Morskiej, także jeszcze z niej nie rezygnujemy.
18: Budowa nowego statku ma potrwać 3 lata. Dwa mecze, 2-3:1. Takimi wynikami zakończyły się dzisiejsze spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze, potem Pogoń Szczecin pokonała Motor Lublin. Dzisiaj jeszcze jeden mecz, o którym więcej za chwilę w wiadomościach sportowych Radio Z powie Mateusz Ligenza.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Za niespełna kwadrans w Kielcach rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona podejmie Legię, która może na razie pochwalić się kompletem zwycięstw. Szkoleniowiec wojskowych Marek Papszun przyznaje, że nie nastawia się na łatwy spacerek.
25: Spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrywała w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy.
24: Ferran Torres odejdzie z Barcelony. Po Robercie Lewandowskim to drugi snajper, który żegna się z dumą Katalonii. Według francuskich mediów wszystko jest już przesądzone i hiszpański mistrz świata swoją karierę będzie kontynuował w ekipie PSG. Barca ma za niego otrzymać około 50 milionów euro. Na koniec pochwały dla naszej utalentowanej lekkoatletki Anastazja Kuś. W amerykańskim Eugene została mistrzynią świata do lat 20 w biegu na 400 metrów.
26: Jest niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda się to walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać.
24: A więcej sportu w Radiu Z już za godzinę.
23: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
27: Najbliższa noc pogodna i spokojna, tylko lokalnie nad ranem pojawią się mgły. Temperatura od 10 do 13 stopni, w Kotlinach Karpackich około 6. Jutro dużo słońca i do 22 stopni nad morzem, a nawet 31 na zachodzie będziemy mieli. Czyli bardzo różnie, kwadratowo i podłużnie, a u nas teraz dobra zabawa, bo tu partyzetka. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
22: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Najlepsza zabawa tylko z nami. Partyzetka w Radiu Z.
28: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesori d'Oriente.pl.

0: To jest Party Zetka w Radiu Zet i niezwykła piosenka. Elvis zrobił z tego balladę, Willie Nelson klasyk country, a oni wzięli Always On My Mind i podkręcili do tanecznego hitu. I to bardzo skutecznie. Pet Shop Boys byli z nim numerem jeden w Wielkiej Brytanii dawno temu przez 4 tygodnie, a w wielu serduszkach są do dzisiaj. A my gramy do tańca, bo to jest Party Zetka w Radiu Zet. Za chwilę Roxy Błękit i September Cry For You.
1: Radio Zet i już. Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama.
2: Starcie

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No,
1: panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Spory strzyc.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Po reklamie.

Początki ich karier. Kylie Minogue, Jason Donovan, Especially for You, a trwa ta piosenka do dzisiaj i ma się świetnie. Especially for You, czyli specjalnie dla ciebie w Radiu Z. No możemy powiedzieć, że specjalnie dla ciebie, Bartoszu z Marzliku, bo w kolejnej rundzie Speedway Grand Prix indywidualnych mistrzostw świata wygrywa Bartosz z Marzlik. Pierwsze miejsce, drugie Robert Lambert, na trzecim miejscu przyjeżdża Brady Kurtz. Emocje wielkie. Mistrzem świata po raz siódmy pan Bartek jeszcze nie jest, ale coraz bardziej prawdopodobne, że znowu będzie. DNC, Cake by the Ocean. To już za chwilę w Radiu Z.

0: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję. Starcie.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconaut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Po reklamie.
2: Wpadnij z nami w wir zabawy. To jest Party Zetka w Radio Z.

0: Topiki Becky G w Radiu Z. Sorry, papi. Ja myślę, że papi się już nie gniewa. Za chwilę wiadomości o 21:00.
1: Radio Z i już. Reklama. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę...
7: Oryginalnego plusza?
5: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Starcie Giga.

0: Organizacja turystyczna, Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Po reklamie.
2: Sobota 8 sierpnia, dochodzi 21. W Radiu Z czas na wiadomości, a te przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
3: Huta Pieniacka oraz Ugły to kolejne miejsce ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Polacy utknęli na lotnisku na Sycylii przez dym i wybuchy Etny. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Toronto przed chwilą pokonała Martę Kostiuk. Jest zgoda Ukrainy na kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ukraińskie władze zgodziły się na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej oraz na poszukiwania i ekshumacje w Ugłach. Będą to już kolejne takie prace. Nie dalej jak wczoraj informowaliśmy o zakończeniu ekshumacji w miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Udało się odnaleźć szczątki ponad 50 osób, które zaginęły w 1943 roku. Etna znowu miesza szyki turystom. Kolejny dzień z powodu erupcji wulkanu i zadymienia są problemy z dotarciem i wylotem z lotniska w Katanii na Sycylii. Większość startów jest odwołana. Przed chwilą dopiero samoloty zaczęły lądować. Na lotnisku utknęli także turyści z Polski. Ich samolot miał odlecieć do Warszawy kwadrans po 16. Podróżni, którzy dzwonią na czerwony telefon Radia Z 321-321-100, przypomnę, narzekają, że nie ma żadnej informacji ze strony przewoźnika.
4: Ponad 200-300 osób na lotnisku koczujących na walizkach małych dziećmi. Temperatura jest ponad 40 stopni. Kontakt z wizarem jest żaden. Nie odpowiadają na maile. Linia telefoniczna polska jest wyłączona.
3: Z informacji na stronie lotniska w Katanii wynika, że samolot do Warszawy ma odlecieć chwilę po 23:00. To jest prawie z 7-godzinnym opóźnieniem. Ponad 200 osób, gości hotelowych i uczestników kolonii, trzeba było dzisiaj ewakuować z hotelu w Olsztynie na ulicy Kanarkowej. Podczas prac budowlanych robotnicy uszkodzili jedną z zewnętrznych ścian budynku. Jak mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji, ewakuację zarządziła obsługa hotelu wraz ze strażakami. Nadzór budowlany ma ocenić, na ile uszkodzenie może doprowadzić do zawalenia budynku. Od tego zależy, czy goście będą mogli do hotelu wrócić. Do niedzielnego przedpołudnia nie przejedziecie w Warszawie Wisłostradą. Wojsko w nocy ćwiczyć będzie krok defiladowy i przejazd kolumn ciężkiego sprzętu. Wszystko przed zaplanowaną na przyszły tydzień defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. O szczegółach tych nocnych ćwiczeń i utrudnień reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Obienicki Wisłostrady od mostu Marii Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina będą zamknięte do godziny 11 w niedzielę. To ponad 13 kilometrów jednej z najważniejszych arterii miasta, którą dziś w nocy opanują czołgi Abrams i K2, pojazdy opancerzone na kołach i gąsienicach, samobieżne haubice, sprzęt rakietowy. Wszystko to, czym może pochwalić się polskie wojsko. Przemarsze kolumn pieszych zaplanowano w środku nocy. Rano o 6:00 próba generalna całej defilady. Ograniczenia w ruchu powtórnie wprowadzone zostaną w piątek 14 sierpnia. O 16:00. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: W defiladzie ma wziąć udział blisko 2000 żołnierzy i setki sztuk sprzętu. Zalew Sulejowski wysycha. Poziom wody w tym drugim co do wielkości zbiorniku wodnym w województwie łódzkim jest najniższy od lat. Według danych Wód Polskich lustro wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Taki widok mocno zasmuca, mówi Radio Z ekohydrolog Sebastian Szklarek.
6: Woda tam się już cofnęła tyle, że niektóre przystanie łodzie stoją na brzegu, na tym mule. I jakbyśmy się cofnęli to ostatnie lata, to takich przykładów zbiorników w Polsce jest więcej. Szczególnie tych właśnie tych sztucznych, bo naturalne jeziora jednak troszeczkę inną dynamikę mają, więc to już w Polsce też widać.
3: Zalew Sulejowski ma dzisiaj funkcję rekreacyjną, turystyczną i retencyjną. Brawo Iga Świątek. Więcej o tym w wiadomościach sportowych Radio Z od Mateusza Ligęsy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
8: Na początek tenis, bo Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tysięcznika w Toronto. Raszynianka ograła w trzech setach Ukrainkę Martę Kostiuk, choć to rywalka zgarnęła pierwszą partię. O półfinał Świątek powalczy teraz z Amerykanką Jessicą Pegulą lub Rosjanką Dianą Schneider. Zakończyły się dwa z trzech na dzisiaj zaplanowanych meczów w trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Pogoń Szczecin pokonała Motor Lublin 3-1. Z kolei takim samym wynikiem Górnik Zabrze wygrał na wyjeździe z Radomiakiem.
9: Dla nas to było
1: trochę ryzykowny mecz, bo graliśmy na trzeci dzień po Europie. Mecz był dobry, szczególnie ta pierwsza polowa, ale mnie dzisiaj to najwięcej się podobało było to, co widziałem przed meczem. Jaka była energia w szatni, jak byli graci przygotowani.
8: Mówił trener zabrzańskiej ekipy Michał Gasparik. Katarzyna niewiadoma Fini straciła żółtą koszulkę liderki kolarskiego kobiecego wyścigu Tour de France. Polka na przedostatnim 8. etapie finiszowała jako trzecia, ale prowadzenie w generalce objęła Holenderka Demi Vollering, najlepsza dzisiaj. Na koniec coś dla fanów skoków narciarskich. Najwyżej z Polaków Maciej Kot był 15. w konkursie letniej Grand Prix w Courchevel. Wygrał Austriak Daniel Czofenik.
7: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
2: W niedzielę dużo słońca i właściwie bez chmur, od 22 stopni w rejonie Helu, przez około 26 w centrum, aż po 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Nic, tylko chwalić lato. No to bawmy się w letni sposób z Partyzetką w Radiu Z.

0: Erik Fritz i właściwa wersja tekstu Call on me w Radio Z. To jest partyzetka 21:21. Moi drodzy, za chwilę wracamy na parkiety. Tam czekają już Damian David, Tyler i Nyler Rogers, ale czekają też ci odważni, co dobiorą wielki, fantastyczny hit sprzed 100 tysięcy lat i robią z niego taneczną perełkę. Stand by me w wersji For the Cause. Też już nie najnowsze, ale cały czas niesie.
1: Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
9: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It. Zwłaszcza ten drugi Ed Sheeran jest mi szczególnie bliski od tego tygodnia, bo razem z wakacyjnym bingo z Radiem Z byliśmy w Zamku Czocha i Ed Sheeran też tam był. No niestety nie w tym samym czasie, ale w tym samym czasie był tutaj, w Party Zetce, w Radiu Z. Podobnie jak Nana, Lonely, za chwilę też Alesso i Zara Larsson, będzie Kygo, Khalid Griffin, Save My Love, no i wy. To najważniejsze.

0: Wiktor, jak Ida, Księga Żywiołów, co mi tam? No mi też w sumie nic. Za 3 minuty wiadomości, a później znowu tańczymy. Party Zetka w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux.

0: Niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
2: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Po reklamie.
8: 8 sierpnia, to jest sobota, słuchacie Radia Z i bardzo dobrze. Teraz z wiadomości, Darek Klimczak.
9: Sienkowska podkreśla, że zależy nam na godnym pochówku wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej. Słonecznie, bez deszczu, w pogodzie, niedziela jak się patrzy. Zmarzł ich najlepszy w Rydze, jeszcze tylko Wojens i Toruń i Polak zostanie zwycięzcą całego Grand Prix.
8: 22.
9: Polska chce zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. W ten sposób ministra kultury Marta Cienkowska komentuje kolejną zgodę ukraińskich władz na ekshumację na Wołyniu. Jak słyszeliście w wiadomościach Radia Z, jest zgoda na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej oraz Ugłach. Według Cienkowskiej prace te ruszą po zakończeniu ekshumacji w Późnikach. Te, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, rozpoczną się pod koniec sierpnia. Zapowiada się ładna niedziela, nie będzie padać, będzie sporo słońca, będzie też nieco cieplej niż dzisiaj, mówi Radiu Z synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
10: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni, natomiast wyraźnie cieplej zrobi się na zachodzie, gdzie temperatura maksymalna zbliży się i miejscami przekroczy 30 stopni.
9: To będzie wstęp do tego, co przyniesie nam początek nowego tygodnia. W poniedziałek temperatura już powyżej 30 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Potem jednak znowu wrócą dwudziestki. Nie 5, a prawie 10 tysięcy osób zmarło w Niemczech w ostatnim tygodniu czerwca z powodu upałów. Więcej o tych najnowszych danych powie nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
11: Berliński Instytut Roberta Kocha skorygował właśnie swoje opublikowane krótko po morderczych upałach dane. Wtedy była mowa o 5100 śmiertelnych ofiarach. Teraz Instytut podaje zweryfikowany wynik badań podparty analizami ubezpieczalni zdrowia. Ponad 9600 osób straciło w Niemczech życie w ostatnim tygodniu czerwca na skutek tropikalnych temperatur i byli to w większości ludzie starsi, mający więcej niż 70 lat. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: Tegoroczne lato zapowiada się w Niemczech jako najgorętsze od prawie 150 lat. Już padły rekordy czerwcowych, lipcowych, dziennych i nocnych temperatur. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki nim rodzice będą mogli wygodniej spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Wcześniej fotele przekazała inna fundacja, Matkowe Love. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i pomaga stabilizować oddech oraz temperaturę ciała. Korzyści odczuwają też rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja karmieniu piersią, mówi Radio Z przedstawicielka Fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
12: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
9: Specjaliści podkreślają, że najlepiej, aby jednorazowa sesja kangurowania trwała od 2 do 3 godzin. Dlatego tak ważne są wygodne fotele, w których można to robić. Bartosz Zmarzlik wygrał w Rydze Grand Prix Łotwy na żużlu i został liderem rywalizacji. Piąty był dzisiaj Patryk Dudek. Na dwie rundy przed końcem cyklu Grand Prix Zmarzlik ma 4 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Kolejne zawody 12 września w duńskim Wojens. Na koniec ściganie w Toruniu 26 września.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: No i w Toruniu niech sobie wygra Lambert, w końcu to jego tor, a złoto niech założy po raz siódmy Bartosz Narzlik. A niedziela zapowiada się złoto, bo bardzo słonecznie. Na niebie najwyżej trochę chmur, a na termometrach od 22 do 31 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany. Piękne lato.
6: Partyzetka. Najlepsze party tylko w Radiu Z.
8: 22.03 na zegarach. Hasło jedno na tę godzinę. Tańczymy z Partyzetką w Radiu Z. Hubert Radzikowski, witajcie. To Narkotic Trust.

0: Felix Jan i Shaus, Walk With Me w Radiu Z. 22:20 na zegarach. Sobota, 8 sierpnia. Wielki Dzień Pszczół, czyli każdy dzisiaj może popróbować trochę miodu. Chyba o to mi chodziło. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Za chwilę też The Pointer Sisters i Korona, Baby Baby, albo Baby Baby, jak wolą złośliwi. W Radiu Z, w Party Zetce, już teraz.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na phoenixkultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
4: Po reklamie.
5: Party Zetka w Radiu Z. Na bok.

To takie prawie do lewego, tylko nie po naszemu i przez dwóch chłopów śpiewane. Dono Marulczenco, Danca Kuduro w Radiu Z. To jest Partyzetka. Za 17 minut będzie 23. Kochani, są takie piosenki, które nawet po prawie 40 latach brzmią tak, jakby lato było ich naturalnym środowiskiem. Otwieramy okna, robimy głośniej i cofamy się do 1989 roku, kiedy to ciocia Madonna była tylko Madonną i było to Like a Prayer dla was w Zetce.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
5: To jest Radio Z. W sobotę 8 wieczór sierpnia dochodzi 23. Teraz wiadomości. Darek Klimczak.
6: Na początek podpowiedź, jak poznać, że pies za chwilę może nas ugryźć. Można już odliczać dni do powrotu tramwaju między Katowicami a Bytomiem. Powiem też o dylemacie niemieckich antykwariuszy. Sprzedają książki firmie, która potem je niszczy.
5: 23.
6: Nie zostawiajcie małych dzieci sam na sam z domowymi psami, apelują behawioryści zwierząt. W minionym tygodniu pies w trakcie zabawy ugryzł 3-letnią dziewczynkę w twarz. Do wypadku doszło w jednej z miejscowości koło Brzeska w Małopolsce. Jak ustaliło Radio Z, dziewczynka razem z mamą przyjechała w odwiedziny do znajomych, którzy mają dużego psa. W trakcie zabawy chciała mu odebrać piłeczkę. Mogło dojść do zaniedbania ze strony dorosłych, uważa Katarzyna Harmata.
7: Bardzo wiele osób niestety nie zna sygnałów, które zapowiadają kolejne w drabinie zachowań agresywnych psów, kolejne szczeble.
8: Podajmy takie przykłady.
7: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, zastyganie w bezruchu.
8: Czy 3-letnie dziecko ma szansę rozpoznać takie sygnały?
7: Nie ma szans rozpoznać takich sygnałów. Do tego jest dorosły, który musi nad tym wszystkim czuwać.
6: Po ugryzieniu dziewczynkę zabrał do szpitala śmigłowiec LPR-u, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, uważa, że wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych wcale nie obniżyłoby cen na stacjach. Takie rozwiązanie nazywa absurdem. Jednocześnie uważa, że rząd powinien poszukać pieniędzy pozwalających obniżyć ceny paliw w Orlenie.
9: Niech wezmą z Orlenu. Mają gotowe pieniądze. Orlen zarobił na zwykłym rolniku, na zwykłym mieszkańcu 900 milionów zysku tylko na sprzedaży detalicznej. A przy tym zwiększył swoje koszty korporacyjne, w tym koszty z obsługi zarządu, o 42%. Jakby tylko z tego zdjęli, to ile to jest pieniędzy?
6: Dzisiaj w czasie wizyty w gospodarstwie rolnym w miejscowości Szydłów Kolonia w województwie łódzkim Czarnek domagał się także obniżenia do minimum VAT-u i akcyzy na paliwa, a także zwiększenia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze oraz natychmiastowego wprowadzenia do hurtu tzw. czerwonego paliwa rolniczego. Po ponad roku przerwy wrócą bezpośrednie tramwaje między Katowicami a Bytomiem. To możliwe dzięki decyzji władz Chorzowa, które zgodziły się na warunkowe wznowienie ruchu na estakadzie w centrum miasta. Obiekt został zamknięty w czerwcu ubiegłego roku z powodu obaw o jego stan techniczny. Ale nowe badania pozwoliły na ponowne dopuszczenie tramwajów, o czym teraz więcej nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
10: Kończą się właśnie prace remontowe torowiska. Były konieczne ze względu na stan estakady, ale też dlatego, że tory po prostu przez długi czas nie były używane.
11: Związane z uszczelnieniem torowiska i kanału kablowego.
10: Mówi Paweł Cys z tramwajów śląskich. To jednak nie koniec przygotowań. Trzeba jeszcze ułożyć nowe rozkłady jazdy i dopasować je do innych linii, zanim tramwaje ponownie pojadą estakadą. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Wszystko wskazuje na to, że będzie to w połowie sierpnia. Pierwsza próba udana. Wojsko ćwiczy przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W południe nad Wisłą przyleciały śmigłowce bojowe, myśliwce F-16 i samoloty transportowe. Z ziemi obserwowali je zachwyceni widzowie, wśród nich nasz reporter Marcin Friedrich.
12: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
13: Nie.
12: A jakie rozpoznałeś?
13: F-16. Tylko tyle. Innych nie znam.
14: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
12: Też będziecie?
14: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
15: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no jestem pod wrażeniem.
6: Z powodu prób do jutra do 11 zamknięta jest w Warszawie Wisłostrada na odcinku od mostu Grota Roweckiego do ulicy Gagarina. W nocy druga część próby, tym razem wojsk lądowych. Amerykański koncern technologii informatycznych Anthropic masowo skupuje w antykwariatach w Niemczech stare książki. Są one skanowane, a potem niszczone. W ten sposób amerykańska firma karmi i udoskonala rozwijane przez siebie modele językowe sztucznej inteligencji, donosi nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
0: Stare książki, kucharskie poradniki, przewodniki, biografie, słowem wszystko idzie jak ciepłe bułeczki, zamawia Anthropic, amerykański gigant AI i płaci punktualnie. Niemieccy antykwariusze dopiero niedawno dowiedzieli się, że sprzedawane przez nich książki idą na makulaturę po zeskanowaniu ich i wchłonięciu przez systemy sztucznej inteligencji. Wielu miłośników książek milcząco godzi się na to, bo pecunia non olet, pieniądz nie śmierdzi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
6: Wcześniej Anthropic wypożyczał książki z bibliotek i karmił ich treścią swoje modele AI, ale za kradzież własności intelektualnej musiał zapłacić miliardową karę. Teraz książki kupuje, potem więc legalnie może je niszczyć. Na koniec jeszcze wynik zakończonego przed chwilą meczu Korona Kielce Legia Warszawa był remis 1-1. Bramki strzelili Łukasz Zjawiński dla Legii i Mariusz Stępiński dla Korony. Wcześniej Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze, a Pogoń Szczecin pokonała Motor Lublin. Krzysztof Białkowski będzie z wami od północy. Bawcie się dobrze.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Jutro od rana to dopiero będzie zabawa. Niedziela bardzo słoneczna, troszeczkę chmur, a termometry zaszaleją do nawet 31 stopni na zachodzie. Szukając wytchnienia polecam okolice nadmorskie, tam 22 stopnie. Spokojnej nocy, Hubert Radzikowski, pa, pa. Bawcie się dobrze. Gramy partyzetkowo, nadal.
4: Partyzetka w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: północ. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek ostra reakcja Bułgarii na ukraińskiego drona, który spadł w pobliżu gazociągu. Bułgarskie MSZ wezwało na dywanik ukraińskiego ambasadora. Uzbrojony ukraiński dron spadł wczoraj w północnej części kraju, niecały 1000 metrów od gazociągu transbałkańskiego. Władze Ukrainy uderzyły się już w pierś. MSZ w Kijowie zapewnia, że był to przypadek, obiecuje wyjaśnienie, dlaczego do niego doszło. A stosunki bułgarsko-ukraińskie są dalekie od ideału. W czerwcu Sofia przestała pomagać militarnie Kijowowi. Bułgarzy mówią, że są za rozmowami pokojowymi. 5 przypadków gruźlicy zanotowano w ostatnich dniach w Warszawie. Chorobę rozpoznano u pracownicy placówki oświatowej i u czworga dzieci. Najcięższy jest stan kobiety, która ma gruźlicę prądkującą. Jedno dziecko ma nieprądkującą, trójka kolejnych ma zakażenie prądkiem gruźlicy. Te 4 ostatnie przypadki nie oznaczają aktywnej postaci choroby, czyli zakażeni nie mają objawów i nie są zagrożeniem dla innych. Profilaktycznie jednak wszyscy, którzy mieli kontakt z całą piątką zakażonych, są kierowani na badania. Po nienawistnym wpisie w sieci koniec kariery w zarządzie piłkarskiego klubu członek zarządu szczecińskiej Pogoni Rafał Chlasta został zwolniony z pracy. Wcześniej na platformie X wulgarnie napisał o zmarłym dziennikarzu Andrzeju Morozowskim. Decyzję podjął właściciel klubu, a o szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Rafał Chlasta pełnił funkcję jednego z członków zarządu klubu, reprezentując w Pogoni Stowarzyszenie Kibiców. Po swojej wypowiedzi w social mediach właściciel szczecińskiej Pogoni zwolnił go ze stanowiska i chce, żeby Stowarzyszenie Kibiców wysunęło bardziej odpowiednią kandydaturę na funkcję członka zarządu. Według prezesa Pogoni w klubie nie ma miejsca na tak nienawistne i haniebne wypowiedzi i każdy, kto będzie używać w debacie publicznej takiego języka, z klubu wyleci. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Andrzej Morozowski przez wiele lat był związany z Radiem Z, a następnie z TVN24. Zmarł we wtorek po ciężkiej chorobie, miał 69 lat. Jego pogrzeb w piątek na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 39-latek, który w Krakowie wulgarnie wyzywał dwoje Ukraińców, sam zgłosił się na komisariat i został zatrzymany, podała krakowska policja. Do incydentu doszło w środę na ulicy Polonijnej. Mężczyzna wyzywał 19-letnią kobietę i 23-letniego mężczyznę narodowości ukraińskiej. Ci zgłosili sprawę na policję. Film ze zdarzenia trafił do sieci. Mundurowi prowadzą czynności z udziałem zatrzymanego. Po nich mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie może usłyszeć zarzuty. Postępowanie jest prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, grozi za to do 3 lat więzienia. Do 4 razy sztuka, mówi Łukasz Gibała i ogłasza swój start w wyborach na prezydenta Krakowa. Do tej pory o ten fotel ubiegał się 3-krotnie, ale bez powodzenia.
2: Jeśli w coś naprawdę wierzę, to nie wolno się poddawać. Startowałem 3-krotnie, za każdym razem osiągałem coraz lepszy wynik. Za pierwszym razem to było 11%, za drugim 18%, za trzecim w pierwszej turze 27%, w drugiej 49%. No i to świadczy o tym, że coraz więcej osób mnie popiera. Czy to będzie 4. raz, który będzie skuteczny? Poczekajmy, zobaczymy. Naprawdę, dajmy krakowianom 27 września zdecydować.
0: Gibała stoi za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego, finansował kampanię referendalną i zbierał podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie plebiscytu. Jest radnym i biznesmenem, nie należy do żadnej partii, a wybory w Krakowie 27 września. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodniej spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Co daje kangurowanie, opowie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają też rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówiła mi dyrektor medyczna szpitala Małgorzata Terlecka-Maciejewska.
4: Wspomaga regenerację organizmu kobiety po porodzie, a także zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory piersi i jajników.
3: Specjaliści podkreślają, że najlepiej by jednorazowa sesja kangurowania trwała od 2 do 3 godzin. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Dlatego tak ważne jest, by placówki miały wygodne, specjalistyczne fotele, które ten proces ułatwiają. Sinice w warszawskim Jeziorku Czerniakowskim powodem upały. Największe strzeżone kąpielisko w stolicy zostało zamknięte do odwołania. Kiedy tylko parametry wrócą do normy, otworzymy kąpielisko, mówi Artur Walkiewicz z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5: Generalnie, jeżeli chodzi o badania z harmonogramu, to jest mniej więcej co 2 tygodnie. tygodnie. Natomiast w tym momencie będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
0: Warszawa apeluje, by przestrzegać zakazu kąpieli. Polacy ruszyli do lasów na grzyby. Tych nie brakuje. Obrodziły kurki, koźlarze czy podgrzybki. Na grzybobranie pod Wolsztynem wybrał się także reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska, która na co dzień udziela porad grzybowych przy sanepidzie w Poznaniu.
6: Mamy kolejnego jegomościa.
7: To jest piękne.
6: To jest muchomor czerwonawy. Tu ciekawostka. To jest grzyb jadalny. To jest
7: muchomor jadalny? Dobrze
6: tak,
7: słyszę.
6: Tak. Co jest charakterystyczne? Mamy pierścień. Na jego powierzchni mamy takie poprzeczne paseczki. Dodatkowo na powierzchni kapelusza też małe łatki. Jeśli go sobie przerwiemy, to delikatnie ten miąższ jest też o zabarwieniu takim czerwonawym.
0: Co ważne, ten muchomor jest jadalny tylko po usmażeniu lub ugotowaniu. Eksperci apelują o rozwagę, by uniknąć zatrucia. Warto przynieść grzyby do sprawdzenia w oddziale sanepidu. Średniowieczny zamek w Międzyrzeczu w Lubuskiem znajdzie się na monecie. Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościową 5-złotówkę z serii Odkryj Polskę, mówi burmistrz Remigiusz Lorenc.
8: Będzie wygrawerowany Międzyrzecki Zamek Kazimierza Wielkiego, który jest jedynym królewskim zamkiem tej części Polski. Bardzo nas to cieszy, bo stanowi to o randze obiektu i jest to niezwykle cenny element też, myślę, że turystyki nie tylko gminnej, ale i województwa lubuskiego.
0: Monetę będzie można kupić w przyszłym roku. Słonica Erna wróciła do warszawskiego zoo, choć w wyjątkowej postaci. W słoniarni stanął jej szkielet wykonany w technologii druku 3D. Replika układu kostnego posłuży do celów edukacyjnych i upamiętnienia słonicy, która przez lata była liderką stada. W warszawskim zoo wciąż mieszkają 3 słonie afrykańskie: Fryderyka, Leon i Buba. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Brutalny atak w Goleniowie w zachodniopomorskim. 16-latek z ranami kłutymi trafił do szpitala, lądował po niego śmigłowiec LPR. W związku z tą sprawą zatrzymano dwóch 17-latków. Jeden z nich też potrzebował pomocy medycznej. Policja bada wszystkie okoliczności zajścia. Poszkodowany jest w dobrym stanie. Trafił na oddział chirurgii. To już drugi od piątku przypadek użycia noża przez nastolatków. Przedwczoraj do napaści doszło w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Ranny tam 15-latek jest w ciężkim stanie. Podejrzany o atak jest jego o rok starszy kolega.
1: Policjanci zatrzymali dwóch 16-latków. Obu przesłuchano, po czym jednego zwolniono do domu, mówiła mi młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji.
2: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.
1: Teraz to od sądu rodzinnego będzie zależało, czy chłopak odpowie za swój czyn jak dorosły. Jeśli tak, to sprawą zajmie się już prokuratura, a chłopak będzie mógł usłyszeć nawet zarzut usiłowania zabójstwa. Marcin Frydrich, Radio Z.
0: Do zdarzenia doszło w pobliżu Zalewu w Kamiennej Górze, gdzie odbywał się festyn. Jest zgoda Ukrainy na kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ukraińskie władze zgodziły się na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej oraz na poszukiwania i ekshumację w Ugłach. Będą to już kolejne takie prace. Nie dalej jak przedwczoraj informowaliśmy o zakończeniu ekshumacji w miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Udało się odnaleźć szczątki ponad 50 osób, które zginęły w 1943 roku. Obóz władzy oburzony zapowiedzią Prawa i Sprawiedliwości. Na szczęście to bez szans na realizację, mówią niemal jednym głosem politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. To po słowach Tobiasza Bocheńskiego, powtórzonych potem przez Jarosława Kaczyńskiego, o deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Co do jednego nie ma wątpliwości. Choć w obozie władzy jest oburzenie, to nie ma absolutnie zaskoczenia, bo zdaniem polityków PiS od tygodni ściga się z Konfederacją na radykalizm. Jak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, choć Jarosław Kaczyński w to wchodzi, to na pewno w to nie wierzy, bo sam prowadził inną politykę.
4: Dzisiaj proponuję rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
3: Merytorycznie, jak mówi, to nie do wdrożenia, ale rysa na wizerunku z pewnością pozostanie.
0: Jarosław Kaczyński twardo tłumaczy, że deportacja Ukraińców w wieku poborowym to pomoc dla Kijowa w procesie mobilizacji. Kuriozalna sytuacja w Gliwicach. Rolnik celowo zaorał tam świeżo wylany asfalt. Stało się to przedwczoraj po południu. Wczoraj 60-latek został doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna twierdzi, że część drogi należy do niego, czemu stanowczo zaprzeczają miejscy urzędnicy. Ze szczegółami reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Skoro intruzi zajęli ojcowiznę, 60-letni rolnik postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Podjechał Ursusem z podpiętym pługiem i...
5: Co za
1: Zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
6: Uszkodzeniu uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
1: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Marcin Frydrich, Radio Z.
0: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wycenił szkody na blisko 400 tysięcy złotych. Po weekendzie poznamy wyniki badań próbek z ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu. Doszło tam do masowego zatrucia. 53 osoby miały problemy żołądkowe i gorączkę. Wstępne badania sanepidu wykazały zatrucie rotawirusami i adenowirusami. Szczegóły zna reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
7: Jak przekazali mi przedstawiciele sanepidu, wszyscy chorzy są w dobrym stanie, nikt nie wymaga opieki szpitalnej, nie ma też nowych przypadków, więc prawdopodobnie ci, którzy mieli zachorować, już zachorowali. Sanepid prowadzi postępowanie, jak mogło dojść do zakażenia wirusem, placówka została dokładnie sprawdzona, wyniki w poniedziałek. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Adenowirusy i rotawirusy przenoszą się przez kontakt z chorym, brudne ręce oraz skażone przedmioty i wodę. Susza w całej Polsce, wysychają rzeki, jeziora i zalewy. Eksperci alarmują, poziom wody jest katastrofalnie niski, najniższy w historii. Dramatyczna sytuacja jest m.in. na Zalewie Sulejowskim. Przy przystaniach widać dno, a łodzie coraz częściej grzęzną w mule. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Według danych Wód Polskich lustro wody w Zalewie Sulejowskim obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. To niestety efekt suszy, mówił mi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
9: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy te susze występują, nie tylko w Polsce. No w Polsce się mówi już o kilkunastu latach, ale tak naprawdę cała Europa się boryka z tym od co najmniej kilkunastu lat.
8: Zalew Sulejowski pełnił do tej pory funkcję rekreacyjną, turystyczną i retencyjną. Przyciągał żeglarzy, wędkarzy i miłośników sportów wodnych z całej Polski. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Zalew Sulejowski powstał w latach 70. zeszłego stulecia, by zaopatrzyć Łódź i Tomaszów Mazowiecki w wodę pitną. Warszawa będzie mieć inteligentny system sterowania oświetleniem. Na każdej stołecznej latarni zostaną zamontowane sterowniki, które umożliwią zdalne monitorowanie i sterowanie światłem. Ten system pomoże zaoszczędzić 30% energii, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
5: To umowa, która sama się sfinansuje. Te oszczędności, które będziemy generować w kolejnych latach, one de facto pokryją wartość tej umowy. Prawdopodobnie przyniosą jeszcze dodatkowe korzyści finansowe.
0: Koszt inwestycji to prawie 80 milionów złotych. Na koniec sport i wielkie emocje na trasie 6. przedostatniego etapu tegorocznego wyścigu Tour de Pologne. Na mecie w Bukowinie Tatrzańskiej triumfował francuski kolarz Louis Barr. Finisz w jego wykonaniu był niezwykle pasjonujący, o czym donosi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
10: Po samotnej ucieczce nie pozwolił dogonić się grupie pościgowej i o 10 sekund wyprzedził rywali w gronie, których pędził Włoch Christian Scaroni, nowy lider klasyfikacji generalnej. Żółtą koszulkę stracił bowiem Holender Bart Lemmen. To była niezwykle wymagająca niespełna 126-kilometrowa trasa dla prawdziwych twardzieli, dla specjalistów od jazdy po górach. Z mnóstwem przewyższeń i ostatnią prostą, na której widniało 10% nachylenia, mięśnie w nogach oj były rozgrzane do czerwoności. Najlepiej z Polaków spisał się Filip Gruszczyński, który był 23.
0: Dzisiejszy ostatni etap 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne zwieńczy jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli w Wieliczce. A Katarzyna Niewiadoma Fini straciła żółtą koszulkę liderki Tour de France. Polka była trzecia na etapie Sisteron do Nicei. Przed dzisiejszym ostatnim etapem Polka jest druga, traci 8 sekund do prowadzącej Wollering. A dziś do przejechania prawie 100 km w górach z metą w Nicei.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Niemcy i śledztwo w sprawie Polaka, który zmarł podczas interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie kraju. Prokurator wyjaśni, czy funkcjonariusze, obezwładniając mężczyznę, działali zgodnie z przepisami. Ze szczegółami z Berlina. Korespondent Radia Z. Wojciech Hernes.
1: Policja została wezwana pod koniec lipca do awantury domowej w Duisburgu. Funkcjonariusze obezwładnili stawiającego opór agresywnego mężczyznę, skuli go kajdankami i przycisnęli do podłogi. 37-letni Polak stracił przytomność. Sanitariusze przybyłego pokoju.